0: Radio SK.
1: Raz, jeden, jeden, raz. Raz, raz, yo, raz.

To jest Radio ESK.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje o

0: Eska Opole.
1: Wiesz, w życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przychodzę sobie obok i będę tak chodzić, aż wszystko osiągnę.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Spokojnych świąt życzy sponsor programu, właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
2: Ponad 7 tysięcy maturzystów na Opolszczyźnie zaczyna swój maraton, czyli nie tylko w ich domach, ale też babci i ich cioci. Jest stres, a na drogach luz, koło liceów też jeszcze i bardzo ciepło będzie. Matura to jak ma być 25 stopni, pokażą za kilka godzin termometry.
1: Spokojnych świąt życzy sponsor programu, właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane, www.trawa-dajczak.pl. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, seget.pl.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
3: Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Nie wiadomo, jak długo potrwa jeszcze akcja gaśnicza. To po dużym pożarze w Gliwicach. Zgłoszenie wpłynęło wczoraj po 19. Ogień pojawił się w nieczynnej hali fabryki drutu. Płonęły materiały po rozbiórce. Pożar objął też inne pomieszczenia. Łącznie to około 9 tysięcy metrów kwadratowych. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. W rocznicę powstania pierwszej konstytucji dyskusje na najwyższych szczytach władzy o pisaniu nowej. Prezydent Karol Nawrocki powołał specjalną radę. Jej skład budzi kontrowersje. Wśród członków jest m.in. Julia Przyłębska, krytykowana przez rządzących. Podczas wystąpienia na Placu Zamkowym w Warszawie prezydent mówił o potrzebie konstytucji nowej generacji. Premier Donald Tusk jednak miał inne zdanie na ten temat. Rada nowej konstytucji na razie liczy 7 osób, a prezydent zapowiada jej rozszerzenie. Do prac mają dołączyć kolejni eksperci i parlamentarzyści. Już dziś startują matury. No i właśnie o godzinie 9 rozpocznie się egzamin z języka polskiego. Na pewno do tego tematu będziemy wracać.
4: SK Opole News.
2: Dorota Sanie, to jest ich dzień. Ponad 7 tysięcy maturzystów na Opolszczyźnie rozpocznie dziś swój maraton. To będzie też więc cichy poniedziałek w rejonie liceów i techników. Ważący 2000 ton betonowy most nad Białą w Głuchołazach prawie gotowy ma poradzić sobie z powodzią większą niż w 2024 roku. Trzeba jeszcze zrobić nawierzchnię, chodniki i drogi dojazdowe. A wkrótce ruszy remont placu koło przychodni Nawaryńskiego w Opolu i fontanna po latach starań odzyska dawny blask. Będą tam też nowe alejki i ławki.
4: Jankes.
5: Jankes.
4: I Wiktor.
5: Wiktor. W Radiu SK.
6: Poniedziałek po majówce. Ciężko mi znaleźć w tym zwrocie coś pozytywnego.
7: Kupimy ci kartkę taką z pozytywką i będziesz ją sobie otwierał zawsze po długim weekendzie do poprawy humoru, dobra? A
6: podobno z pozytywów to od dzisiaj kawę będzie nam robił Jankes, więc będziemy się delektowali jego obecnością.
7: No to kto da więcej? Szukamy dzisiaj pozytywów. Jeżeli jakieś macie, to dajcie znać na jaskowym Messengerze.
6: Sześć, 404-402-302.
8: Dzień dobry!
6: I pozytywne messengerowe. Bla, bla, bla!
8: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Zapraszamy. Z kim się
7: dobrze, dobrze słyszysz?
8: Proszę?
6: Masz stereo w uszach?
8: Słuchajcie, mamy połowę kawy. No, za chwilę będziemy o tym wszystkim pięknie opowiadać.
6: Wrócił tatuś!

0: DJS-ka 9000.
1: Czekaj, ty nie masz mikrofonu włączonego.
2: Dziękuję bardzo, to już mi opłaciłem abonament na mikrofon.
1: Ja tak się przyzwyczaiłem przez ostatni tydzień, że ci nie włączam,
3: No nie, ale tęskniłem, słuchajcie, rzeczywiście miałem, to bo gdzieś tam słyszałem, mówiliście o tych uszach moich surfera.
4: Słyszałeś?
3: Ucho mam, jedno mam ucho od śledzia, a drugie jeszcze mam ucho surfera.
1: Ale czy już oficjalnie możemy powiedzieć, że dołączyłeś do nas z nowymi uszami, czy dalej masz stare
3: uszy? Z jednym nowym uchem. Stare jest tutaj jest złote przeboje, a tutaj jest ta. Przepraszam.
1: Będziemy mówili do nowego w takim razie.
2: O, właśnie.
4: Bo co prawda cieszymy się bardzo, że wróciłeś i to jest zdecydowany pozytyw. I szukamy innych pozytywów po majówce, bo jak wiadomo, jednak fajnie, gdyby ta majówka trwała bardziej tak 9 dni niż 3, jak w tym roku.
1: To dzień dobry, jakiś pozytywek?
5: Hej Eska, to może taki mały żarcik na czasie. Co robi Polak po majówce? Stoi w kolejce z workiem na butelki, czekając na kaucję. Pozdrawiam.
4: Dodajmy, że Jankes nie słyszał.
2: Dobra, to nie mam słuchawek jeszcze.
1: Jankes, ale pamiętaj.
6: Słuchajcie, mam wam coś bardzo ważnego do powiedzenia, zupełnie prosto od siebie. Będzie dobrze. Musicie mi zaufać. Trzymajcie się.

0: Ауэй, некоторые так вообще боли.
1: Я делаю, ale masz jakiś pozytyw? Bo szukamy dzisiaj pozytywów.
2: Mhm. Dobrze, że się znajówka skończyła.
3: Na zdrowie.
2: Trzeba było przyjść do pracy.
4: Super. Ura. Tęskniła po prostu.
1: A kama kicha na kielicha z kawą.
2: Poranne brasowanie.
0: O czym pomyślałeś, jak kichałaś?
4: Jak to o czym? O kolejnej majówce.
2: W przyszłym roku
1: to jeszcze nic, za dwa też nie, ale za trzy lata majówka będzie sobota, niedziela, poniedziałek pierwszy, wtorek do pracy.
0: Już sprawdziłeś to?
1: Środa też.
4: Rezerwuję.
0: Drugi! Wiktor w pracy, no dobra.
2: A ja przyjdę do pracy.
4: O, na ciebie to zawsze można liczyć. Tak. Zresztą tak samo jak na panią Karolinę Pajączkowską, bo ona bierze udział w programie Królowe Przetrwania.
1: Przedziwna to jest postać.
0: Która to już edycja, bo ja nie wiem, sezon?
1: Trzecia chyba, czwarta.
4: Słuchaj, którakolwiek by nie była.
0: Co tam się dzieje?
4: No i to tam. Guilty pleasure nas wszystkich. No i pani Karolina uderza w produkcję tego programu, bo większość dziewczyn była podobno non-stop pod wpływem alkoholu.
1: Ona tak powiedziała, tak. Ona tak twierdzi.
2: No. To już wiemy, skąd nazwa programu. Królowe Przetrwania.
0: Ale ja w majówkę byłem nad morzem, to tam
4: no,
0: dużo było.
4: Ci się z majówką tak.
0: Bo sporo widziałem tam takich królów.
2: Królowych życia. Oj, widziałeś?
0: Tak.
1: Słuchajcie, to dalej. Przeskakujemy na inny kanał. Jesteśmy teraz w Polsacie. Tam jest Bagi. To jest influencer, który był sprawdzany w roli prowadzącego Tańca z Gwiazdami.
4: On wygrał kryształową kulę, tak. Później się pojawił w odcinku specjalnym, takim dla influencerów.
1: Dali mu mikrofon i podobno sobie nieźle radził.
0: Młody, perspektywiczny, tak.
1: I teraz Edward Miszczak, czyli szef Polsatu aktualnie, wysyła do niego SMS-y. I Bagi zrobił screena tego SMS-a i wrzucił do internetu.
4: Napisał do niego: zapisz się do logopedy, proszę.
0: To jest dobre, rzeczywiście, nawet numer telefonu był do tego logopedy.
1: Tak jest. Jacia, gdybyś była złośliwa i byś była Bagim, to co byś odpisała Miszczakowi?
2: Zapisz się do dietetyka.
5: Krasowanie tylko w Radiu SK.
0: Nie, to nie było śmieszne.
2: Absolutnie.
0: Dziękujemy bardzo, no.
1: Tańczymy dalej oczywiście.
4: Ja coś czuję, że w tym Polsacie to jednak kariery nie zrobię. Dzięki wam, naprawdę.

0: 6:30 prawie, Janki, słyszysz?
1: Proszę?
0: 6:30 prawie!
1: Ale byłem rzeczywiście lekarz, mówił, żebym dbał o swoje uszka, trochę ciszej słuchał, ale jest okej.
2: My mamy dla ciebie ksywkę nową.
1: Tak? No.
2: Jesteś polskim Van Gogiem polskiej radiofonii.
1: To o tym nie będzie w newsach.
0: O tym, że niełatwo być trenerem w polskiej ekstraklasie. Szczegóły za chwilę.

Reklama. Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz za

0: zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie ZOO Wrocław albo w kasie biletowej.
1: Airmax. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Airmax.
2: Szukasz idealnego auta do pracy, na weekendowy wypad albo na wakacje? Wypożyczalnia samochodów iCar Auto ma dla Ciebie wszystko, czego potrzebujesz. W iCar Auto wynajmiesz auto na korzystnych warunkach. Mamy elastyczne terminy, brak ukrytych kosztów i konkurencyjne ceny. Nie czekaj, odwiedź nas na iCar-auto.pl i zarezerwuj swoje auto online już dziś. iCar Auto, Wawelno, Dąbrowska 11. iCar Auto, wynajem samochodów na każdą okazję. Z iCar zawsze do celu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz stabilnych i wygodnych krzeseł na balkon lub do ogrodu? W Jula znajdziesz krzesła ze stali lakierowanej proszkowo tylko teraz za jedyne 59 zł, czyli o 70 zł taniej. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
7: Spokojnych świąt życzy sponsor programu, właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
9: Słonecznie i bardzo ciepło, tak zapowiada nam się ten poniedziałek, choć trochę chmurek nad naszymi głowami będzie się pojawiać. Teraz opolskie termometry pokazują 14 stopni, maksymalnie zobaczymy dziś na nich 28 kresek, a na naszych drogach jeszcze spokojnie, co lada moment zacznie się zmieniać.
7: Spokojnych świąt życzy sponsor programu, właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane, www.trawa-dajczak.pl. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, seget.pl.
6: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
10: Minęła 6.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. 33-letni sternik usłyszał zarzuty, to po tragedii na Jeziorze Salińskim. W weekend po przewróceniu łódki utonęły dwie osoby. Więcej o tym w SK News już za pół godziny. Obecność amerykańskich wojsk w Europie i kwestie bezpieczeństwa. O tym telefonicznie rozmawiali prezydent Polski i Stanów Zjednoczonych. Karol Nawrocki podziękował Donaldowi Trumpowi za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi opuścił więzienie we wtorek. Wczoraj odebrał Order Orła Białego, najwyższe polskie odznaczenie. Amerykanie pomogą statkom w ciśnienie Ormus. Od dziś rusza operacja Projekt Wolność. Chodzi o bezpieczny tranzyt jednostek handlowych. To jeden z kluczowych szlaków na świecie. Wojsko USA będzie koordynować ruch statków bez zapewnienia wojskowej eskorty.
11: SK Sport News.
10: Trzęsienie ziemi w Rakowie. Trenerem drużyny z Częstochowy nie jest już Łukasz Tomczyk. Decyzję podjęto po przegranym z Górnikiem Zabrze w finale Pucharu Polski, ale jak tłumaczy klub, nie był to jedyny powód dymisji. Tomczyk prowadził Raków od grudnia. Jannik Sinner, najlepszy w Madrycie, lider światowego rankingu, wygrał turniej ATP. W finale gładko 6-1, 6-2 wygrał z Aleksem Zverevem. Włoch jako pierwszy tenisista w historii triumfował w 5 imprezach z rzędu, ranki 1000.
12: Jankes,
13: Kama,
12: Kama
13: i Wiktor
12: w Radiu SK.
14: Dzień dobry, witamy w komplecie po majówce w poniedziałek, 4 maja.
15: Cały czas szukamy pozytywów tego, że już jest po majówce. Mm-hmm.
16: Jadę nad morze do pracy. Na całe szczęście będzie słaba pogoda. Także 2-1 w pozytywach.
14: Dzisiaj jeszcze ładnie.
15: No, nie spali się, nie będzie go skóra bolała.
14: Wszystko dobrze, no.
15: Tak,
14: bardzo dobrze.
15: Będzie padać.
14: Ja wczoraj wracałem z majówki, byłem nad morzem, gdzieś tam się pokręciłem, ale się fajnie wracało w korkach.
15: Jacie! No, w korkach nie będzie stał, bo po majówce jedzie.
14: No, to jest Polska.

0: Tak, to Sobel. Kochasz? 22 minuty i będzie z nami godzina 7.
1: Tymczasem za nami pierwsze wielkie wolne w tym roku, połączone z ciepełkiem, więc mamy dla was przegląd tego, kto co gdzie robił na majówkę.
2: Na przykład Małgosia Rozenek wybrała słoneczną Rivierę.
1: Na przykład Sandra Kubicka była na luksusowej Marbei.
2: A Wersow postawiła na tradycyjnego grilla.
0: A Michał Koterski, zresztą tutaj dzisiaj o superach z przodu na pierwszej stronie, Koterski w Trójmieście, w Sopocie.
1: Lecimy dalej, bo Dota na przykład, nie wiem czy widzieliście, zachwyciła cały Kraków i całą Polskę, bo przebrała się za flagę i w biało-czerwonej pelerynie zaśpiewała nasz hymn.
0: Ja właśnie to widziałem, to naprawdę była ona, tak?
1: Tak, tak.
2: No, ale flaga Dota.
1: Ładnie. W ogóle Dota ostatnio punktuje, naprawdę.
2: No, natomiast para prezydencka, czyli Karol i Marta Nawrotscy, reprezentowali kraj podczas oficjalnych obchodów Dnia Flagi.
0: Ale bardzo dobrze, ktoś musi pilnować flagi, gdy reszta narodu pilnowała karkówki. Jankes,
3: Kama, Kama. I Wiktor.
4: Dlaczego tutaj nie widzę żadnej flagi? Dlaczego?
5: Reklama. Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zamów taksi 919 Opole jednym palcem. Pobierz aplikację i ruszaj z duchem czasu. Radio Taksi 919. Najstarsza korporacja w Opolu z nowoczesnymi rozwiązaniami. Bezpłatny i szybki dojazd po klienta. Współpraca z firmami na dogodnych warunkach. Zamów taksi przez aplikację Taksi 919 Opole lub dzwoń 1-919-1. Szukasz pracy? Dołącz do nas. Radio Taksi 919.
8: I po reklamie.

0: kama gotowa, wyrywa się już do mikrofonu i bardzo dobrze.
1: Happy birthday to you, Anka, Anka.
2: Eska, budzik, urodziny.
3: Czysty głos, takie gardło przepukane karkówką.
4: Cześć Aniu, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Słuchaj, my tutaj z samego rana robimy ci niespodziankę, bo podobno dzisiaj, 4 maja, kończysz 40 lat.
3: O, cię kręcę.
0: Czy świętowałaś już w majówkę, czy zostawiłaś to sobie na dzisiaj?
5: Tak, tak, świętowaliśmy w piątek.
4: Sobotę, niedzielę i w poniedziałek.
5: Można tak powiedzieć.
3: Wyjątkowo świeżo i pachnąco, jak na 3 dni świętowania.
4: Jak
3: naprawdę,
4: ta karkówka z grilla.
0: Co byś chciała dostać, jeśli ci znajomi teraz słuchają i pomyślą, o, dowiemy się, co byś chciała dostać od nich?
5: Ja już od znajomych dostałam to, co chciałam, czyli byli ze mną podczas imprezy do rana, także ja już dostałam wszystko.
4: No, jeśli razem stworzyliście wspomnienia.
3: Jak następnym razem będziecie czekali na prezenty ode mnie, to pamiętajcie, przyjaźń się liczy.
0: I zdrowie.
3: Tak jest.
0: I bardzo dobrze.
4: Tak jest. Ale faktem, ty dostałaś niesamowity prezent 37 lat temu i ten prezent tak trwa obok ciebie. Chodzi mi o Monikę, twoją przyjaciółkę.
3: Podobno 3 lata miały, jak się poznałyście w przedszkolu.
4: Podobno do podstawówki chodziłyście, gimnazjum, do końca liceum. Mężowie się przyjaźnią, dzieci się przyjaźnią, rodzice się przyjaźnią, matko
3: jedyna. To prawda?
5: Tak, zgadza się. Poznałyśmy się w przedszkolu i tak trwamy w tej przyjaźni do dzisiejszego dnia i pewnie do końca życia.
3: Podobno na tym nagraniu słychać wasze głosy.
0: Tak, tak! I ta manga
3: tak,
0: z przodu!
3: Tak,
4: Aniu, to gdybyśmy się mieli Moniki zapytać, jaka jest najbardziej wstydliwa, żenująca sytuacja, jaka się wydarzyła między wami, to co by nam powiedziała?
5: Oj, to już lepiej niech zostanie naszą tajemnicą.
3: Co się działo przy zupie mlecznej, zostaje przy zupie mlecznej.
0: Mamy dla ciebie coś fajnego na kolorowe kredki, oczywiście.
3: Urodzinowa stówka.
4: I oczywiście najlepsze życzenia od Moniki i od nas wszystkich. Niech te następne 40 lat będzie równie owocne, co te poprzednie.
3: A teraz zapraszamy na leżakowanie.
5: Radio. Dziękuję bardzo.

0: Siódma za chwilę, newsy od Pauliny. My też mamy newsa, bo matury dzisiaj wystartowały. Zaraz wystartują.
1: Wystartują, zbudą się powolutku, no. Nie jemy za dużo, nie jemy za dużo, żeby po niej nie chodzić za często.
0: Słuchajcie, to jest hit. Oskar Pietuszewski, ten, który zadziwił świat, nasz polski młody piłkarz.
2: 17-latek.
0: FC Porto.
1: On też chyba maturzystą jest, prawda?
0: Mama do niego zadzwoniła, że musi przestać grać w piłkę na parę dni, bo matura jest do napisania i rzeczywiście dzisiaj zaczyna w Polsce matury.
1: No to zapraszamy i trzymamy kciuki, oczywiście, oby dobrze strzelał.
2: Możesz zarabiać za granicą mnóstwo, ale jak mama dzwoni i mówi matura, to przyjeżdża.
3: Jankes, Kama i Wiktor. Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko 1,69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci!
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie 2 puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
12: Spokojnych świąt życzy sponsor programu, właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
13: Bardzo ciepły dzień przed nami. Opolskie termometry pokażą dziś 28 stopni. Teraz możemy na nich zobaczyć niecałe 14. A ruch już zaczyna się wzmagać. Sporo aut na uliczkach przy placu Kopernika. Przed nami szczyt komunikacyjny, także uważajcie.
12: Spokojnych świąt życzy sponsor programu. Właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane. www.trawa-dajczak.pl. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget. Seget.pl.
11: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
14: Minęła 7, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Są zarzuty dla sternika po tragedii na Jeziorze Salińskim. W nocy z piątku na sobotę przewróciła się łódka, na której płynęło 5 osób. 2 osób nie udało się uratować, mówi Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie.
15: 33-letni mężczyzna został przesłuchany. Usłyszał zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości w ruchu wodnym.
14: A podczas wypadku mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu. Zaostrzono zasady sprzedaży biletów do Koloseum. Kroki te wymierzone są przede wszystkim w agencje turystyczne, które masowo wykupują bilety, w wyniku czego brakuje ich w kasach i w internecie, a nowe zasady obowiązują od dzisiaj. Kolejka przed stadionem Legii robi się coraz większa. Maturzyści ze szkoły w Chmurze już przybywają na maturę z języka polskiego. Mają czas do 7.30, żeby wejść do przygotowanych miejsc, gdzie będą pisać egzamin dojrzałości. A jak emocje przed egzaminem?
16: Dosyć się stresuję, powiem szczerze. No nie czuję się pewnie w polskim generalnie.
17: Ja w ogóle 100 kilometrów stąd przyjechałem, to
18: kawał drogi.
17: Musiałem o 3 wstać.
18: Jak emocje? Czy jest jakiś stres?
19: Szczerze w ogóle, może się uda zdać.
14: A w tym roku Chmura ma 3 miasta, w których zbiera maturzystów. To Warszawa, Poznań i Kutno. Razem to ponad 8 tysięcy osób.
20: Czyli chcecie mi powiedzieć, że maturzyści z Poznania piszą maturę na stadionie Legii Warszawa.
21: SK Opole News.
13: Opolanie znów będą mogli spotkać się z Arkadiuszem Wiśniewskim. Rusza kolejna edycja spotkań Prezydent w Twojej dzielnicy. Pierwsze spotkanie odbędzie się w świetlicy Czarnowąsy 7 maja o 18. Opole dołącza do walki z otyłością i uruchamia program skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zakłada on spotkania ze specjalistami od żywienia, psychologii i ruchu. rusza maturalny maraton. W województwie opolskim już za niecałe 2 godziny do egzaminu z języka polskiego zasiądzie blisko 7200 uczniów. We wtorek egzamin z matematyki, w środę język obcy.
0: Jankes,
1: Kama i Wiktor.
0: W radiu RSK.
22: Tatuś wrócił, Jankę z nami znowu.
23: Dzień dobry, jesteśmy w komplecie, ale fajnie, ale przyjemnie, ale super, że już po majówce.
22: Powiedział ojciec dwójki małych dzieci, który odpoczywa w pracy. Zbieramy pozytywy. Co jest u was takiego pozytywnego, pomajówkowego?
24: Siemanko, SK. Z największych pozytywów to jest chyba powrót do pracy, bo gdy rano pojawiłem się w biurze, szefowa się pyta, czemu ty masz takie czerwone oczy? Ja mówię, szefowo, przez dni, 3 dni płakałem, że nie mam je w pracy. Pozdrawiam.
22: To co, po kropelce i do domu.

0: Biegniemy w stronę słońca, dokładnie tak. 8 minut po 7 to jest SK o poranku. Dzień dobry.
1: Sporo osób a propos tego utworu wgryzało się, prawda, w różne historie grillowe.
0: Medium rare.
2: Ale Janki, ty byłeś całkiem niedawno w szpitalu.
1: Byłem.
0: Lubisz sobie pojeździć
2: po szpitalach. Miałeś czyszczenie, profesjonalne ja czyszczenie uszu.
1: Chciałbym wyznać miłość, tak, Światowe Centrum Słuchu pod Warszawą, to jest coś cudownego. No, no, no,
0: czekaj,
1: i co tam?
0: Miłość,
1: bo słyszę, słucham, no, co tam?
0: Miłość jakiejś pani pielęgniarce?
1: Oj, wszystkim.
2: Ale to jest w ogóle przeurocze, bo właśnie w tym momencie stracił możliwość mówienia do swojej żony, że nie słyszał czegoś, co ona chciała, żeby zrobił. Jak tam twoje dwie piwnice?
1: No proszę.
2: No właśnie. A mówię o tym wszystkim, dlatego że okazuje się, że sztuczna inteligencja może być skuteczniejsza od lekarzy na SOR-ach w niektórych zadaniach.
1: Ale tylko w niektórych prawdopodobnie.
0: No. Okazuje się, że lepiej analizuje rozproszone dane i wyciąga wnioski z niepełnych informacji. O, tak to profesjonalnie się nazywa.
1: Ale tak sobie pomyślałem, ciekaw jestem, jak sztuczna inteligencja poradziłaby sobie z cewnikowaniem.
0: O nie!
2: Ale poczekaj, to by jeszcze drugie ucho zostało do ogarnięcia, więc może niedługo sprawdzisz, przyjdziesz i nam powiesz.
0: Halo, sztuczna inteligencjo.
1: Proszę?
3: Wy w radiu jesteście tak chorzy na głowę, że wam nic nie pomoże.
1: Muzyka, dziękujemy.

0: fajne, takie tłuste, takie jak karkówka z grilla właśnie.
1: Bałam się, że powiesz, że takie jak coś innego.
0: No nie, no nie, nie mógłbym przecież powiedzieć, że takie jak ty, prawda? Nie powiedziałem tego.
2: Nie powiedział.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: Janki! Janki!
4: Jesteśmy, lecimy!
1: 664-402-302 nasz numer telefonu.
0: Ludzie dzwonią do ciebie na dwie linie. Mamy zestaw wiosenno-letnich gadżetów eskowych, tam m.in. torba, butelka, plus jeszcze parę innych fajnych rzeczy. Oczywiście obrędowane logo najlepszego radia.
1: Mhm. Odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nagrody. Dodatkowo jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi. Tak. Plus, bardzo ważne, trzymajcie telefon przy uchu, gdy do nas dzwonicie, bo inaczej będzie...
5: Odbieramy, ja odbieram. Dzień dobry, witamy. Halo, halo, kto dzisiaj pierwszy?
6: Witam, Ania.
0: Pierwsze.
5: Anie.
0: No Ania, dobra. To jest ta od wygrywania.
1: Mm. No Aniu, czy wulkanizator bada wulkany?
0: Tak czy nie?
6: Tak. Nie, raczej nie.
0: A co bada wulkanizator?
6: Teoretycznie opony.
0: Dobrze.
5: A ty już na letnich czy na zimowych jeszcze?
6: Na letnich.
1: A ja na, zimowych, ja nie wierzę jeszcze w tę pogodę.
5: A baby zimni właśnie w tym tygodniu.
1: Widzisz, no, słuszna uwaga. Jak zawsze.
0: Fajnie, fajnie.
5: Lecimy dalej.
3: Drugie.
0: Słuchajcie, dwóch znanych Karolów proszę wymienić.
6: Karol Krawczyk i Nawrocki.
1: Powiem ci tak, za pana Karola Krawczyka masz absolutnie plusy.
5: No dobra, lecimy dalej.
3: Trzecie.
5: Słuchaj, było tam czterech żołnierzy i jeden sprytny pies. O jakim serialu mowa?
6: Dla mnie to jest Ludzie 102. No.
1: Tylko ten serial się nie nazywał.
4: Ludzie się nie dostał.
0: Potarga.
5: Kojarzysz serial z jakim? Czterej pancerni i pies? Czy Rudy 102? No dobrze. I coraz lepsze połączenie oczywiście, bo został głośno mówiący. Dziękujemy. Oczywiście bezpiecznej drogi życzymy. Wszystkiego fajnego dla was i lecimy dalej.
0: Halo, dzień dobry.
1: Odbieramy następne telefony. Halo.
0: Kto wskoczy na pytanie numer 4? Dzień dobry. Halo, halo, tu Londyn. Ona coś tam on blondyn.
1: Bardzo prosimy, telefon przy uchu.
7: Dzień dobry.
1: Ale nie słyszymy cię, słuchaj.
0: Miłośnicy po głosu razem z nami.
1: No. Dzień dobry, dzień dobry.
8: Halo.
7: Halo, witam.
1: O, no,
3: czwarte.
1: Wymień trzy rzeczy, które można włożyć do buzi podczas majówkowego grillowania.
0: Na Kamilę trafiło to pytanie.
1: Szok.
7: Karkóweczka, kiełbaska, kaszonka.
1: A gdzie warzywa do tego? No, ale dobrze powiedziałeś.
5: A kaszonka też fajna.
0: Uwaga, lecimy dalej. Skup się teraz. Co znaczy angielskie I don't know?
7: Nie wiem.
0: Uwaga. Nie wiem, zaliczyć, nie zaliczyć.
1: Zaliczaj.
5: Po znajomości.
3: Szóste.
5: Posłuchaj tego gwizdu i powiedz, co dzisiaj startuje. Uważaj.
0: Już za chwilę.
7: Matura.
0: No.
1: Trzymamy kciuki oczywiście za wszystkich maturzystów, ale przede wszystkim za ich rodziców. Przeżyjcie to.
0: Siódme. I ostatnie, najważniejsze, majówkowe pytanie.
1: Kto na wymyślił? Wiktora.
5: Kto wymyślił to pytanie?
1: Jak to się Wiktor wymyślił?
5: Wiktor wymyślił to
1: i
5: pytanie.
1: Wiktor zadaje.
5: Ja się pod tym nie podkarkowuję.
0: Uwaga, karkówka jest ze świni, skóry czy z krowy?
7: No, oczywiście ze świnki.
1: Aczkolwiek dobra odpowiedź byłaby również z grilla.
5: Karkówka jest z grilla.
1: Słuchaj, gratulujemy ci mocno. Nasza torba, butelka i jeszcze dodatkowe od nas eskowe gadżety lecą do ciebie.
0: A i czas antenowy jeszcze wygrałeś. Cała Polska cię słucha. Mm-hmm. Co chcesz powiedzieć?
7: No, pozdrawiam wszystkich, którzy nie cieszą się z tego, że się skończyła. Mm-hmm. Skończył się weekend i nasze narodowe grillowanie.
5: Dziękujemy pięknie, zapraszamy ponownie.
0: Ale musisz mniej radości, więcej smutku, Jankę.
5: Smutno, życzymy wszystkiego smutnego, tak.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.

0: Poranna zabawa, 25 minut po siódmej.
1: 2 miliony, to dużo czy mało?
2: No jak dużo!
1: To? No. A 2 miliony ludzików na jednym koncercie?
0: To jeszcze więcej.
2: 2 miliony ludzi?
1: Za momencik o tym w newsach będzie, o tym, że Shakira zebrała wczoraj 2 miliony ludzi na jednym koncercie.
2: A no wczoraj tyle osób było na plaży też, w Sopocie widziałem.
0: Jakby Zenek zrobił, też by tyle przyszło.

0: Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: Harry Styles powróci. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota.

0: Lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: I to był ostatni dzwonek w podstawówce. Hurra! Tylko co teraz? Wybierz nieograniczone możliwości w Technikum Infinity i zostań informatykiem, programistą lub ekonomistą. Super pracownie, druk 3D, roboty, kursy polskiego dla obcokrajowców i zero egzaminów wstępnych. Wpisowe i czesne nawet 0 zł. Opole 1 maja 9. technikum-infinity.edu.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
5: Spokojnych świąt życzy sponsor programu. Właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
6: Zwolnijcie, jeśli jedziecie w kierunku Niemodlińskiej od Spychalskiego, ale też na Budowlanych czy Wrocławskiej w stronę centrum. Sporo aut też na Piastowskiej i Ozimskiej. A opolskie termometry pokazują teraz 14 stopni i jeszcze o 14 wzrośnie maksymalnie dzisiejsza temperatura.
5: Spokojnych świąt życzy sponsor programu, właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane, www.trawa-dajczak.pl. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, seget.pl.
4: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
7: Minęła 7.30, Paulina Horpatowska, to jest SK News. Rusza operacja Projekt Wolność w ciśnienie Ormus. Siły amerykańskie mają pomagać w bezpiecznym przepływie statków handlowych. Iran ostrzega i mówi o naruszeniu rozejmu przy ingerencji USA. 4 osoby ranne, jedna walczy o życie. To efekt strzelaniny w południowym Londynie. Strzały padły z przejeżdżającego samochodu w Brixton. Chwilę później znaleziono rannego 33-latka z ranami kłutymi. Służby sprawdzają, czy oba zdarzenia są powiązane. Shakira przyszła do historii. Darmowy koncert na plaży Copacabana zgromadził około 2 milionów osób. To jedno z największych muzycznych wydarzeń na świecie. Występ był częścią strategii Rio de Janeiro, by przyciągnąć turystów, a wpływy dla miasta mogą sięgnąć nawet 155 milionów dolarów.
8: SK Sport News.
7: Termalika żegna się z piłkarską ekstraklasą. Po wysokiej 1-5 porażce z GKS-em Katowice drużyna z Niecieczy nie ma już szans na utrzymanie. Ze strefy spadkowej uciekła za to Pogoń Szczecin, która 3-0 wygrała z Wisłą Płock i przesunęła się na 8 miejsce. W trzecim niedzielnym meczu między Zagłębiem Lubin a Krakowią padł bezbramkowy remis. A z mistrzostwa Włoch może już się cieszyć Piotr Zieliński. Jego Inter wygrał z Parmą 2-0 i na 3 kolejki przed końcem sezonu ma już 12 punktów przewagi nad drugim Napoli. Zieliński w wygranym wczoraj meczu zaliczył asystę.
9: W Radiu SK.
10: Dzień dobry, witamy raz jeszcze po majówce, w poniedziałek, 4 maja. Hej, maturzyści!
11: Jeżeli niektórym jest tak ciężko po tej majówce, to szukamy jakichś pozytywów.
12: Hej, SK, a ja chciałbym pozdrowić wszystkich, którzy mają tak samo jak ja, którzy dzisiaj idą do pracy odpocząć po majówce. Pozdrawiam.
13: Co to za robota, ja bym chciała
10: wiedzieć. Ciekawe, no.
13: Dlaczego nas tam nie ma?
10: Do roboty też wrócił po majówce Kamil Nosel. Zaraz będzie wkręcał.

0: Pozdrowienia wszystkich fanów czarnego sportu. Ach, pozdrawiam oczywiście z Wiktorkiem.
1: Tak jest, Kacperek Woryna wygrał Grand Prix 60 lat po tym, jak jego dziadek wygrał Mistrzostwo Świata. Brawo!
2: Wiecie, że ja muszę od ostatnich 2,5 godziny praktycznie cały czas tego słuchać.
0: No ale zobacz, gdzie w gazetach, zobacz, no, wszędzie nie, jesteśmy, no,
2: super,
0: no wszędzie.
2: Super.
3: Co o tym mówią?
2: Tam jest nawet bazie, Woryna pędził jak maszyna. Tak, lubię te takie nieskomplikowane tytuły.
3: Słuchajcie, wróćmy do tego, co w radiu jest najważniejsze, czyli do muzyki.
2: Która, jak się okazuje, też zaczyna być coraz mniej skomplikowana.
3: Upraszcza się. Nie wiadomo, czy to źle, czy dobrze.
0: To ciekawa historia, rzeczywiście.
3: Naukowcy mówią, że, uwaga, utwory są coraz mniej złożone.
2: I coraz bardziej przewidywalne.
3: O, tak. Skoro tak, to proszę bardzo.
0: Co teraz zagramy? Co będzie teraz? Uwaga, Kama, taki... do Kamy.
3: To? Jesteś taka mocna, to proszę. No. Co za chwilę zagra
0: proszę
3: Radio
0: bardzo.
3: SK? No,
2: nie wiem, zaskocz mnie.
3: Reklamę.
0: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz grilla gazowego? W Jula mamy grille ze stali nierdzewnej marki Burns & Barkles z trzema palnikami, jednym bocznym i rusztem żeliwnym. Teraz dla klubowiczów za jedyne 699 zł, taniej o 300 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
7: I po reklamie.

0: cały czas, niezmiennie, jak leci ten kawałek, to ja uwielbiam ją.
1: No właściwie
0: ona
1: go.
0: Tu jest, no właśnie, Nosel przed nami.
1: Nosel przed nami, jak Nosel dzwoni, to wiadomo, że na pewno coś nie wyjdzie.
0: No są problemy z samochodami tym razem.
1: Oj.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Moje uszanowanie, ja telefonuję z salonu samochodowego. Proszę pani, mam tutaj na flocie pani samochód i teraz tak, czy ktokolwiek już informował panią o odbiorze, bo będziemy... Aha, za 2 tygodnie ewentualnie będzie już do odbioru, jak złożą, ponieważ on do nas przypływa. I tutaj, proszę pani, jest prośba taka, ustalenie jeszcze kolejnego terminu.
5: Po prostu nie zdążycie, tak?
4: Nie, my złożymy normalnie na za 2 tygodnie. Tylko, że proszę pani, drugi termin jest potrzebny do tego, że ewentualnie, jeżeli coś albo, proszę pani, pani znajdzie, albo będzie niedokręcone, bo trzeba będzie to zrobić, to w kolejnym terminie my to naprawimy.
5: Co dojdzie niedokręcone? Co naprawicie?
4: Samochód, proszę pani, płynie w częściach z Chin. I teraz te części w niektórych częściach kraju są dokręcane i wysyłane, albo, proszę pani, u nas na salonie są skręcane i wydawane.
5: Przyjadę po samochód niedokręcony, no nie rozumiem.
4: Nie.
5: Rozumiem.
4: My będziemy się starać dokręcić całość tego samochodu. Tylko, że w przypadku, proszę pani, jeżeli będą części niedokręcone, to chcemy kolejny termin, żeby, proszę pani, ponownie skręcić to, co jest niedokręcone. Bo tak, w Poznaniu, proszę pani...
5: Proszę płyta... od razu podokręcać wszystko, jaki drugi termin.
4: Ale proszę pani...
5: Mówimy? Ja przyjeżdżam, biorę samochód i wyjeżdżam.
4: To już pani mówię. Płyta podłogowa, proszę pani, robiona jest na Poznaniu. Jeśli chodzi o karoserię, jest robiona, proszę pani, w Gorzowie Wielkopolskim. Później Warszawa się zajmuje, proszę pani, tapicerką, a u nas będzie skręcane to.
5: No jaki drugi termin do dokręcenia? A skąd ja będę wiedziała, że coś jest dokręcone, czy nie będzie dokręcone?
4: Na przykład będzie głośniej huczeć. Albo, proszę pani, zobaczy pani w garażu, że, nie wiem, jakaś śrubka jest poluzowana, czy coś.
5: Nie, dla mnie
4: no
5: to jest
4: to,
5: co teraz o czym my w ogóle mówimy? Ja wejdę do garażu, nakrętka będzie leżała na ziemi. Nie, no Krystia,
4: zwraca pani uwagę,
5: się,
4: proszę pani, momencik. Zwraca pani uwagę i pani jedzie na przykład na za tydzień na dokręcenie i po sprawie.
5: Nie ma szans, jakie dokręcanie? O czym my rozmawiamy?
4: Dobrze, do kierowniczki panią przełączę. Pani Amelio, proszę wyjaśnić.
6: Zostałaś skręcona w Radio SK.
5: Dziękuję ślicznie, no, że się szybciej nie domyśliłam, no.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
0: Ach, ten Nosel, kiedyś się w końcu zobaczycie, no.
1: Kiedyś się dokręci.
0: Dokręci się właśnie. Ale jego rada to jest uniwersalna rada każdego mechanika. Jeździć, obserwować. Ja się staram.

0: Wbrew temu, co słyszycie właśnie na antenie, za chwilę matura nie z francuskiego, a z Polaka.
1: Ale z francuskiego też będzie. Na Francuzów przyjdzie kolej.
2: No tak właśnie, jest. Pozdrawiam oczywiście wszystkich maturzystów, tych, którzy dzisiaj podchodzą do języka polskiego. Prawda? Za momencik będzie o tym też u nas w newsach. Ale ja przede wszystkim najmocniej ściskam naprawdę rodziców, bo gdyby nie rodzice, to by dzieciaki i tak nie doszły do tego miejsca.
0: Gdyby nie rodzice, to by nie było dzieci, tak.
2: Rafał Adamczak jedzie samochodem razem ze swoją córą, więc ich jeszcze mocniej ściskamy. Dajcie radę, dziewczyny i chłopaki.
1: Tak, ja zdałem to i wy zdacie. Tak.
0: Słuchajcie, jakby tak się stało, że traficie na wesele, to uwaga, łapcie streszczenie.
3: Wesele to dramat. Zarówno dramat, jak i dramat. Pamiętam, że czytając wesele musiałem się wracać kilka razy do początku, bo nie pamiętałem, kto kim jest. Jak nie wiesz, kto kim jest, to czytanie książki wydaje się trochę bezcelowe.
0: No i wszystko jasne.
4: Radio SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
5: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
11: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
13: Parę do Lidla, to się opłaca. Już dziś.

0: Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
5: Spokojnych świąt życzy sponsor programu, właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
6: Bardzo tłoczno już na opolskich drogach. Zwolnicie m.in. na Piastowskiej, Wrocławskiej, Budowlanych, Oleskiej, Ozimskiej. Jeśli jedziecie w kierunku Niemodlińskiej, to też uzbrójcie się w cierpliwość. A przed nami bardzo ciepły dzień, bo maksymalnie nasze termometry pokażą 28 stopni.
5: Spokojnych świąt życzy sponsor programu, właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane, www.trawa-dajczak.pl. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, Seget.pl.
4: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
7: Minęła 8, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Przez całą noc z pożarem walczyło kilkadziesiąt jednostek strażaków. Trwa dogaszanie pożaru w nieczynnej fabryce drutów w Gliwicach. Ogień objął 9000 metrów kwadratowych. Sytuacja jest już opanowana, mówi kapitan Damian Dudek ze Straży Pożarnej w Gliwicach.
8: Obecnie prowadzimy działania związane z dogaszaniem tego pożaru. Będą to działania długotrwałe. Całość gruzowiska musimy przerzucić i dokładnie przelać wodą.
7: Jakość powietrza po pożarze jest monitorowana. Już za godzinę początek egzaminu maturalnych. Na pierwszy ogień egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Przed jedną z warszawskich szkół jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
9: Rozmawiałem z tymi, co woleli przyjechać wcześniej, sprawdzić, czy nie zapomnieli dokumentów czy długopisów, ale nawet oni zgodnie przyznają, że wszystkiego dzisiaj pod kontrolą mieć nie można.
10: Dosyć się stresuję, powiem szczerze. No nie czuję się pewnie w polskim generalnie.
11: Szczerze w ogóle?
9: Oczywiście trwa tutaj coroczna giełda tematów maturalnych, analiza, czego dawno nie było w arkuszach i niezmienne zaklinanie rzeczywistości.
12: Bardzo bym nie chciała trafić na dziady.
13: Na pewno nie chcę dziadów.
14: Coś mi tak szewcy po głowie chodzą.
9: W całym kraju do egzaminu przystąpi dzisiaj blisko 345 tysięcy maturzystów.
7: To okazja, by zabezpieczyć i zobaczyć na niebie spadające gwiazdy. Zbliża się maksimum roju meteorów. Szczyt aktywności przypada w środę. Wtedy będzie można zobaczyć nawet 50 meteorów na godzinę.
5: SK Opole News.
6: Michał Przybyła. Ogromny stres w ponad 7200 domach na Opolszczyźnie. Stres naturalny. Jak go przetrwać, mówi opolska kurator oświaty.
15: Kopnąć na szczęście i czekać na wyniki.
6: Żeby zdać, trzeba napisać obowiązkowe egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego na minimum 30%. Politechnika Opolska uruchamia nowy kierunek studiów związany z aktywnością fizyczną osób z niepełnosprawnościami. Studenci nauczą się diagnozować ich potrzeby. Będą mogli pracować jako trenerzy czy instruktorzy aktywizacji prozdrowotnej.
16: Jankes. I Wiktor.
17: W Radiu SK.
18: Dzień dobry, powtórzę, że to jesteśmy w komplecie.
19: No i to jest zdecydowanie wielki super pozytyw. A super, jeżeli super my od samego rana szukamy jakichś pozytywów, to wy zostawiacie nam informacje na jaskowym Messengerze.
20: Hej, szukacie pozytywów? Ja mam dzisiaj imieniny i poniedziałek. I kocham swoją pracę i cieszę się, że do niej idę. Pozdrawiam wszystkich, zwłaszcza z Warszawy.
18: To była taka oficjalna walka o podwyżkę? Że szef słucha?
21: I tak nie dostanie.

0: Kamil Noser się pojawił. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Czekaliście, tęskniliście?
2: Ja najbardziej.
3: On powiedział, że nie.
2: A Kama się wstrzymała od głosu.
1: Przyznaj to, Kama, powiedz.
2: Słuchajcie, dobrze. Słuchajcie, po majówce przynosimy, ale tam też jest fajnie, jeśli chodzi o wakacje. Włochy.
4: Mm-hmm.
2: Włochy, Italii, cudownie, Italo Disco.
4: Pojechałabym.
2: W jednym z miast włoskich nakazano sprzątać po pieskach. Ale
4: no
2: nie, chodzi
4: norma,
2: o, nie chodzi o kubkę.
4: Okej.
1: Co jeszcze można sprzątać po pieskach?
2: No siusiu, serio, naprawdę.
4: Ale jak?
2: Pomiędzy 20 maja a 31 października właściciele piesków muszą nosić ze sobą butelkę z wodą. Ja już to kiedyś tam widziałem nawet, rzeczywiście. Butelka z wodą, no i taki spryskiwacz, albo w sumie mieści trochę tej butelki w tej wodzie, aby polać to, co zostało polane.
1: A, czyli jak mój pies obsika twój samochód, to ja go muszę umyć swoją własną ściereczką.
2: Trochę tak, albo gdzieś tam siuśnie sobie, czy okay. na trawnik, no czy na jakąś ścianę najczęściej, czy na jakiś beton.
4: Ale przepraszam, kto to będzie kontrolował?
1: No chyba nie psy. Ja.

0: To miasto pachnie jak pieniądze.
1: SK płaci twoje rachunki.
2: Jak co poniedziałek zajmujemy się waszym portfelem. Po majówce domyślam się, że dziury trochę większe niż po standardowym weekendzie.
3: Słuchajcie, ja w Sopocie poszedłem z trójką dzieci, bo jeszcze znajomego, na dmuchańce. Na godzinę zaszaleliśmy.
4: 1500 zł.
3: Prawie 200 zł. Polecam. Naprawdę.
2: Super, super. No, a wystarczyło wsiąść na rower i za darmo zrobić sobie przejażdżkę.
3: A dojechaliśmy rowerem, no bo było taniej.
2: Z nami jest Karolina. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Słuchaj, już się boimy o nasze portfele. Ile my i za co i dlaczego będziemy musieli tobie zapłacić? No i pytanie, czy na pewno tobie, no.
5: Nie, to stawiam, że te dmuchańce wyszły drożej niż, niż ta moja rzecz, o której teraz myślimy.
4: To na co jest zapotrzebowanie?
5: Nie jest to nic skomplikowanego. Robi się sezon, ludzie wychodzą na rowery. A że nasze, czy tam jej młodsza córka jeszcze nie jest aż taka obeznana w rowerach, no to siedzi z tyłu, ale jednak kask jest potrzebny, bezpieczeństwo to podstawa.
3: Oj tak.
2: Ja przypominam, że w Polsce do 10 roku życia wszystkie dzieciaki muszą jeździć w kaskach, a od 3 czerwca tego roku do 16 roku życia na rowerach, hulajnogach i wszystkich innych jednośladach będą musiały wszystkie dzieciaki brać udział. Też z kaskami
5: dokładnie
2: na głowach.
5: Tak.
3: Super, bardzo dobrze. Ja chodzę w kasku, wie, to znacie mnie już.
2: Janka schodzi codziennie w kasku. No. Nawet jak do radia przychodzi, to ma kask na głowie.
4: Kask z daszkiem.
5: No jak są ciężkie powroty, to kask się przyda, tak.
3: O co to, jakie sugerowanie? Co to? No dobra, okej. Okay. Teraz też siedzę w kasku. Ile na ten kask? Kasy.
5: 186,15.
4: Jaka dokładna suma,
3: prawda? Ja się 15 dorzucam.
2: Nie ma problemu. My naprawdę bardzo chętnie wspieramy wasze bezpieczeństwo. W związku z tym, Karolina, płacimy za kask rowerowy.
5: Super, bardzo się cieszę.
2: I obiecaj, że przynajmniej 2 razy w tygodniu będziecie z dzieciakami na rowery jeździć.
5: Jak najbardziej. Wyciągamy męża i w czwórkę będziemy jeździć.
2: Fajnie. Taki wspólny, rodzinny czas.
3: Żużlowcy też jeżdżą w kaskach, nie?
4: Tak jest. Pamiętajcie, nie ma żadnego obciachu, żeby jeździć w kaka kasku.

0: Mam pewne podejrzenia, że ten kawałek jest o Kamili. Bella Ciało.
1: Bella Ciało, naprawdę.
2: To nie, no to tak, to od zawsze jest to oczywista oczywistość. No, tak.
3: Dobrze, nie partidziano.
2: To jest tytuł jest o Kamie, a o nas, jeśli chodzi o nas, to jest nazwa grupy. El Profesor.
0: To, wszystko się zgadza.
3: Za momencik się faktycznie profesorowie zbiorą, bo za momencik zaczną się matury za 34 minuty.
2: Więc już się denerwuję.
0: Kolejna powtórka z polskiego, tym razem jak nie odpowiadać.
4: Wziąć czy wziąć? Wziąć. Wziąć czy wziąć?
5: Wziąć.
6: Ja mam

0: promocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
0: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Ha, i nie ma lipy.
5: Hej, to był mój tekst.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia, pyszne latte, cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2600.

0: taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Masz pomysł na wydarzenie w swojej okolicy?
2: Warsztaty, festyn, a może koncert?
1: Wystartował marszałkowski budżet obywatelski. To 3 miliony złotych na wasze inicjatywy. Wejdź na budżet.opolskie.pl i zgłoś swoje zadanie do 15 maja.
3: Zachęcam. Szymon Ogładza, marszałek województwa opolskiego.
4: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
8: Spokojnych świąt życzy sponsor programu, właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
10: Piekalskiego stoi w obu kierunkach. Zwolnicie też na Wrocławskiej i Budowlanych, jeśli jedziecie w stronę centrum. Nie najlepiej wygląda też Krapkowicka w stronę Niemodlińskiej, także uważajcie. A na naszych termometrach teraz 15 stopni maksymalnie, dziś 20.
8: Spokojnych świąt życzy sponsor programu, właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane. www.trawa-dajczak.pl. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget. Seget.pl.
7: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
11: Minęła 8.30, to jest SK News, Paulina Chorbatowska. Utrudnienia na dolnośląskim odcinku autostrady A4. Chodzi o odcinek między węzłami Krzyżowa i Krzywa. Do zderzenia pojazdów na jezdni w kierunku Wrocławia. Ruch jest spowolniony i tworzą się korki. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około pół godziny. Wypadki przy pracy to najczęściej wina złej organizacji, presji czasu i zgubnej rutyny, ocenia główny inspektor pracy Marcin Stanecki, a w ubiegłym roku przy pracy zginęło prawie 200 osób. Maturzyści gotowi do egzaminu dojrzałości. W drodze na egzamin udało nam się porozmawiać z Hanią i Olą z drugiego LO w Olsztynie.
12: Zaczynamy o 9:00. Przed maturką jeszcze czekoladę zjemy i orzeszki, żeby jeszcze ładnie wyglądać, bo co się nie napisze, to się nawygląda i to jest nasze dobre podejście. Czuję się przygotowana, więc jest okej.
11: Matury rozpoczną się pisemnym egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym.
13: Kama i Wiktor.
14: No i dzień dobry, a my dzisiaj...
15: Dzień dobry!
14: Poniedziałek!
15: Hej!
14: Po majówce!
15: Hej!
14: Szukamy pozytywów!
16: Hej! Tych pozytywów majówkowych. Może i nie wypoczęłam. Może jestem strasznie zmęczona fizycznie. Ale przynajmniej dom odmalowany.
14: O!
15: O! Właśnie!
17: No i brzuszek pełny!
18: Troszeczkę przypomina mi o moich piwnicach.

0: 22 minuty będzie 9. Największy pozytyw tego radia, czyli Jankę, zwrócił do roboty po majówce.
1: Dzień dobry, miałem wcześniej uszy surfera, mam teraz tylko jedno ucho surfera. A to taka przypadłość, że ucho mi się zatykało i tak się tam popsuło i naprawili mi.
2: Jak już ustaliliśmy, Van Gogh polskiej radiofonii.
0: I słuchaj, na twoją cześć po antenie surfują słuchaczki. Posłuchaj tego.
1: Dawaj.
3: Jankes, cieszymy się, że wróciłeś. Bardzo, bardzo tęskniłam, bo Kama z tej tęsknoty to przestała mówić głupoty, a Wiktor to już w ogóle starym dziadem leciał.
0: Co?
3: Także jesteś niezastąpiony do tego w sumie kwartetu, bo Bugaj jest również najważniejszą osobą w tym zespole. Jedną z najważniejszych osób.
2: Zaraz pojękę się.
3: Bardzo, bardzo cieszymy się, że wróciłeś. Na pewno wszyscy słuchacze skaczą z radości.
1: Dziękujemy, ale niesamowite, co potrafi AI, prawda?
0: Czy ja mogę polecieć starym dziadem teraz?
2: No dawaj.
1: O, dawaj, no poprosimy.
0: Zostańcie z nami, gdyż za chwilę kolejne przeboje.
4: Jankes. I Wiktor.
5: Kama i Wiktor.
0: Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda.
3: W sobotę 9 maja Filharmonia Opolska wypełni się brzmieniem złotej ery swingu. Eddie Rosner Jazz Band zaprasza na wyjątkowy koncert inspirowany twórczością legendarnego trębacza Eddiego Rosnera. Muzyka wielkich orkiestr, energia improwizacji, elegancja lat 30. i 40. Projekt, który zachwycił publiczność festiwalu Łódź Czterech Kultur teraz w Opolu. Sobota 9 maja Filharmonia Opolska.
4: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
5: To będzie ostatnia reklama.
0: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Dziękujemy, to był Etri Run. 11 minut do godziny 9.
1: Czy ty już słyszysz te dźwięki, które ci towarzyszą teraz?
0: Tak, to jest Alizam.
1: Nie, to jest walizka.
0: Walizka. Ale się cieszymy. W tamtym roku mnie się nie udało dolecieć z różnych technicznych problemów. Przez problemy, ale w tym roku mamy być w komplecie.
1: Ale nie martw się, bo ja się na przykład tak dobrze bawiłem na pierwszej edycji odlotu ściśle tajnego, że tak jak ty, nic nie pamiętam, żebym tam był.
2: Słuchajcie, w październiku zabraliśmy naszych fantastycznych słuchaczy nie wiadomo gdzie. To znaczy, że zarówno my, jak i słuchacze nie mieli zielonego pojęcia, dokąd będą lecieć. Było pewne tylko, że robimy sobie taki fajny city break i polecieliśmy. Polecieliśmy na Cypr, było świetnie. Było bardzo świetnie. Wiktorowi pokazywałam zdjęcia, bardzo mu się podobały.
1: Już to opowiadałem. Przed chwilą nie musimy do tego wracać, ale w sensie to jest jeden z najbardziej podniecających w taki pozytywny sposób tych elementów, które mamy na antenie, bo i wy, i my nie wiemy, co się wydarzy.
2: Będą pojawiały się na naszej antenie podpowiedzi.
0: Faktycznie znaki, tak zwane.
2: Będziemy zgadywać, dokąd lecimy, ale tak naprawdę dowiemy się o tym wszystkim na lotnisku. Już w ostatni weekend maja lecimy. Nie wiadomo dokąd, ale wiemy na pewno, z jaką fantastyczną ekipą. Leci Jankes, leci Wiktor, leci Kama, leci Bogaj, no i przede wszystkim wy, czyli nasi fantastyczni słuchacze.
1: I teraz uwaga, jedyna możliwość, aby wejść do zabawy i potem wejść do samolotu, to jest pobranie aplikacji Radia SK, bo tam tylko zgłoszenia.
0: To będzie z pewnością City Break, który zapamiętacie na zawsze, poza Wiktorem oczywiście. Na miejscu będzie All Inclusive, też będzie ubezpieczenie, bo to też bardzo ważne. Będzie wszystko, no słuchajcie, rewelacja.
2: Więc zapraszamy, ściągajcie apkę eskową, tam się zgłaszajcie, no i czekamy na was.
1: I pamiętajcie, że główna zasada to...
3: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
1: Lecimy w ostatni weekend maja, a zgłaszać się przez apkę można już teraz.

0: 5 minut i będzie za nami godzina 9. Kończymy nasze dzisiejsze poranne spotkanie. Spokojnie, ten tydzień dopiero się rozpoczyna. W studiu już się pojawił Michał Hańczak.
1: Tak się przypomniał. Jak ty dawno się nie widzieliście?
2: Nie, cześć, on chciał Jarki. Zrobić, jak wiecie, wchodzą ci bokserzy.
3: Michał!
4: Let's get it to rumble.
0: No. Ale spojrzałem na Michała i pomyślałem o żużlu. Michał, bo ty jesteś ekspertem żużlowym, prawda?
4: Oczywiście, ja na żużlu się znam doskonale.
0: Ile jest okrążeń jest w jednym biegu?
4: 4.
0: Kurde,
1: no i dobry!
4: Dobrze powiedziałem? Jejku, jak ja bym mógł zdawać dzisiaj maturę, mam 40.
3: Co więcej, my właśnie sprawdzaliśmy, jakie przecieki są i czy są przecieki. Okazuje się, że przecieków nie ma, ale dziwnym trafem na przykład zemsta tutaj zaczyna przodować.
0: Cicho. Za to są kary, za podpowiadanie.
5: Dobra. No.
0: Jesteś gotowy?
4: Oczywiście, zawsze.
0: Przypominam, jak się nazywa Michał.
1: To jest Hany kochany i on za chwilę po 9:00, a my jutro o 6:00 rano.
6: Jankes, Jankes.
7: Kama i Wiktor.
6: Kama i Wiktor.
8: Reklama.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
14: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
16: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
17: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
18: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złotanioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
6: Spokojnych świąt życzy sponsor programu, właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
7: Ciągle tłoczne na opolskich drogach, także uważajcie, z każdą minutą powinno jednak robić się coraz spokojniej, a przed nami bardzo ciepły i słoneczny dzień, choć pochmurne momenty też będą. Nasze termometry pokażą maksymalnie 28 stopni, teraz zobaczycie na nich 21.
6: Spokojnych świąt życzy sponsor programu, właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane, www.trawa-dajczak.pl. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, Seget.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
8: Minęła 9:00, Paulina Horpatowska, to jest SK News. Dwie osoby ranne po ataku maczetą w Poznaniu. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w rejonie Term Maltańskich. Poszkodowani trafili do szpitala. Służby wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Ruszyła maturalna machina. W całej Polsce maturzyści rozpoczęli egzaminy. Na pierwszy ogień poszedł język polski na poziomie podstawowym. W 15 liceum w Bydgoszczy uczniowie wchodzili do szkoły z uśmiechem, choć jak przyznają, stres jest.
9: Na razie wszystko to, co powinnam umieć, to umiem, więc noc przespana, ale ostatni moment to jeszcze przed snem. Po prostu jakieś lekkie powtórki, żeby jeszcze coś tam sobie przypomnieć do samego końca.
10: Pełny spokój, o 20 poszedłem spać całą noc jak dziecko spałem, no.
8: Emocje udzielają się nie tylko maturzystom, denerwują się też nauczyciele i dyrekcja.
11: Pierwszego dnia matur nigdy nie śpi spokojnie, następnego dnia już jest dobrze, już jest wszystko pewne, że działa.
8: Przyznaje Stanisław Pilewski, dyrektor 15 LO w Bydgoszczy, a już jutro maturzyści zmierzą się z matematyką. Na Wielkich Jeziorach Mazurskich działa już specjalny system ostrzegawczy. Ma zwiększyć bezpieczeństwo żeglarzy. To 17 masztów sygnalizacyjnych. Działają automatycznie po komunikatach z IMGW, mówi ratownik MOPR Mariusz Raubo.
12: Jak błyska wolno, to jest uwaga. Jak błyska szybko, to jest już niebezpieczeństwo realne. Czy te chmury przejdą nad jeziorami, czy nie przejdą, czy przejdą gdzieś bokiem.
8: A ratownicy apelują do żeglarzy, by w czasie załamania pogody jak najszybciej płynąć do brzegu.
6: SK Opole News.
7: Jubileuszowa 50. edycja opolskich konfrontacji w tym roku startuje 11 czerwca. W 10 dni zobaczymy 10 spektakli konkursowych. Poza nimi będą też koncerty. Zagra Lemon i Julia Pietrucha. Ruszyły prace związane z odbudową skweru kawalerów Orderu Uśmiechu wraz z olejką na ulicy Moniuszki w Głuchołazach. Przypomnijmy, zniszczyła je powódź w 2024 roku. Teren jest całkowicie zamknięty dla spacerowiczów. Arkadiusz Wiśniewski rusza na spotkania z Opolanami. Prezydent wysłucha opinii i pomysłów dotyczących Opola. Pierwsze spotkanie 7 maja w Czarnowolu.
13: Przydałby się jakiś plan B, kiedy trzeba po majówce wrócić do pracy, w dodatku jeszcze przy takiej ładnej pogodzie. No to w takim razie ja mam odpowiedź na to wszystko. Jest plan B. Ten muzyczny, od PZ-a Maty i Kaza Bałagane. Już teraz od tego zaczynamy te godziny hitów na czasie. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: 2 miliony. No chciałbym mieć dla was, ale tu chodzi o liczbę ludzi, którzy w weekend pojawili się na słynnej plaży Copacabana w Rio de Janeiro i oglądali koncert Shakiry za darmo, czego chyba najbardziej zazdroszczę. Wielki koncert, który przeszedł do historii, zresztą Copacabana, Rio de Janeiro, i Brazylia rzeczywiście słyną z tych wielkich koncertów i Shakira dołączyła do takich gwiazd jak Madonna na przykład, która również na tej plaży dawała darmowy koncert. My wróćmy do kraju, jak słychać, ja jeszcze zaspany trochę po majówce, mimo że już 19 minut po 9. W sumie to możemy się trochę jednym z hitów Shakiry inspirować, żeby się trochę dobudzić, kiedy zaczynamy pracę po majówce. Bo wiadomo, że nic tak nas nie pobudzi jak kawa, a dzisiaj od rana to wyjątkowo musi być...
2: Siekiera, siekiera!
1: Siekiera, siekiera, czyli całkiem mocno. To ja idę po kawę i za chwilę wracam z hitem numer 1 z gorącej 20. Fever Dream, Alex Warren będzie.
3: Autopromocja.
4: Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
5: Hi, this is Harry Styles.
4: Harry Styles powrócił.
6: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
4: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy.
6: Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego.
4: Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
12: I po reklamie.

0: Ebony Hertz, za kilka chwil Tako na Fidę, Damiano Dawid i Dawid Podsiadło z nowym hitem Sezon. Tu Hanczak, tu Radio SK, tak wam gramy na złagodzenie tego majowego, ale jednak poniedziałku. I to jeszcze po majówce. Nie wiem, czy już zdążyliście się zdenerwować, zestresować, wkurzyć na przykład jakimiś mailami, albo użeraniem się z ciężkimi klientami, albo tym, że macie do wykonania mnóstwo pracy fizycznej w upale. Pomyślcie o tym wszystkim, ale potem pomyślcie, że mogłoby być gorzej, bo właśnie teraz moglibyście siedzieć i pisać maturę z polskiego.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
0: Nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze?
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Hany i Wiktora.
6: I zgłoś znajomych na sk.pl.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Stwórz wnętrze, które będzie zachwycać każdego dnia. W Galerii Wnętrz Czerpol czeka na ciebie wszystko, czego potrzebujesz. Starannie wybrane płytki, piękne łazienki, oświetlenie tworzące nastrój, meble, kuchnie i podłogi. Wszystko w jednym inspirującym miejscu. A nasza profesjonalna obsługa pomoże ci stworzyć dom, o jakim marzysz. Jesteśmy tu dla ciebie. Galeria Wnętrz Czerpol. Opole, Światowida 6A. Czerpol. Tu zaczyna się piękno twojego wnętrza.
12: Potrzebujesz ciuchów do prac w ogrodzie lub przy samochodzie? W Jula znajdziesz wygodne spodnie robocze ze wzmocnionymi kieszeniami i ochroną na kolana. W najniższej cenie Jula 69,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
13: Castorama.
14: Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
15: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: I to był ostatni dzwonek w podstawówce. Hurra! Tylko co teraz? Wybierz nieograniczone możliwości w Technikum Infinity i zostań informatykiem, programistą lub ekonomistą. Super pracownie, druk 3D, roboty, kursy polskiego dla obcokrajowców i zero egzaminów wstępnych. Wpisowe i czesne nawet 0 zł. Opole 1 maja 9. technikum-infinity.edu.pl.
18: I po reklamie.

0: 4 minuty zostały do 10, to Dawid Podsiadło i nowy hit Sezon, który oczywiście gramy w Radiu SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Dzisiaj 4 dzień maja, to jest między innymi Międzynarodowy Dzień Strażaka. No akurat tej grupie zawodowej nie będę życzył, żeby robota paliła im się w rękach, ale po prostu życzę, żeby zawsze z roboty wracali bezpiecznie. I dzięki, że jesteście, wiem, że mnóstwo strażaków lubi słuchać Radia SK. Kilku z nich znam osobiście, więc tym bardziej pozdrawiam. Za chwilę 10, za chwilę newsy, a potem m.in. Rag & Bone Man i Kungs.
1: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
2: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz idealnego auta do pracy, na weekendowy wypad albo na wakacje? Wypożyczalnia samochodów iCar Auto ma dla Ciebie wszystko, czego potrzebujesz. W iCar Auto wynajmiesz auto na korzystnych warunkach. Mamy elastyczne terminy, brak ukrytych kosztów i konkurencyjne ceny. Nie czekaj, odwiedź nas na iCar-auto.pl i zarezerwuj swoje auto online już dziś. iCar Auto, Wawelno, Dąbrowska 11. iCar Auto, wynajem samochodów na każdą okazję. Z iCar zawsze do celu.
2: Statystyki mówią jasno. Dziennie na świecie powstaje około 100 000 piosenek.
3: To więcej niż jeden utwór.

0: Najlepsze nowe hity przez cały tydzień w Radiu SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
0: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje. Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
2: Sformułowanie Gen Z.
3: Pokolenie młodych.
4: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
0: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
5: No można się zakochać, nie?
6: Nie, no tak.
0: SK Reakcje.
7: SK Reakcje.
0: Oglądaj, komentuj i reaguj z nami. Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
8: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie 2 opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji 2 opakowania plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
18: Spokojnych świąt życzy sponsor programu, właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane.
19: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
20: 21 stopni pokazują teraz opolskie termometry i jeszcze o 6 kresek wzrośnie maksymalnie temperatura. Noc też zapowiada się bardzo ciepła, bo notować mamy w okolicach 16 stopni. Wtorek ma być równie ciepły, trzeba jednak spodziewać się dość mocnych podmuchów wiatru.
19: Spokojnych świąt życzy sponsor programu, właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane. www.trawa-dajczak.pl. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget. Seget.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
21: Minęła 10:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Sprawca nocnego ataku w Poznaniu poszukiwany. Policja prowadzi intensywne działania, wytypowano już podejrzanego. Do ataku ostrym narzędziem doszło w nocy, poszkodowani trafili do szpitala. Więcej na ten temat Dominik Rutkowski.
22: Zgłoszenie funkcjonariusze dostali około 23:00. Na osiedlu miało dojść do zranienia 2 mężczyzn maczetą lub dużym nożem. Poszkodowani trafili do szpitala z obrażeniami rąk. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wiadomo, że obaj mają kartoteki kryminalne. Nie chcą mówić, co się wydarzyło.
21: Dziękujemy, to był Dominik Rutkowski. Ruszyła maturalna machina. Na pierwszy ogień poszedł język polski na poziomie podstawowym. Przed jednym z liceum w Bydgoszczy jest nasz reporter Dawid Olszewski.
23: Maturzyści są już w salach. Do szkoły wchodzili z uśmiechem, choć towarzyszył im stres.
24: Stres, bo się trochę spóźniłam.
25: Ale ogólnie myślę, że dobrze. No, ja się czuję pewna.
23: Na napisanie egzaminu z polskiego maturzyści mają 4 godziny.
21: Matura to stres dla uczniów, ale także dla ich rodziców.
26: Przyjechaliśmy z Łodzi. No, mamy nadzieję, że pójdzie fajnie.
27: To moja najstarsza córka. Pierwszy raz jestem tatą maturzystki, więc bardzo się stresuję.
21: A aby zdać maturę, trzeba uzyskać minimum 30% punktów. Napięcie w ciśnienie Ormus. Irańska armia ostrzega marynarkę wojenną USA przed wpływaniem w ten rejon. Teheran zapowiada, że każda próba zbliżenia się do amerykańskich sił spotka się z atakiem.
0: SK Opole.
1: News.
2: Piłkarze Odry Opole przegrali wczoraj wyjazdowe spotkanie z Ruchem Chorzów 2-0. Do końca sezonu pozostały 3 kolejki, a niebiesko-czerwoni zajmują 13 miejsce w tabeli. Kolejny mecz zagrają na własnym boisku 11 maja. Podejmą wtedy Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Z kolei gwardziści ostatni mecz przed własną publicznością wygrali 34-30 i już szykują się na wyjazd do Legionowa. Ten mecz odbędzie się w niedzielę. Kolejna 6. edycja opolskiego dog trekkingu odbędzie się 16 maja. Do pokonania będzie 2,5 lub 5-kilometrowa trasa wokół Maliny.
3: Żeby zdać maturę, trzeba mieć 30%. To może my też dzisiaj tak po majówce w poniedziałek pracujmy na 30%, tak, żeby po prostu zaliczyć jakoś ten dzień, a potem to już jakoś pójdzie. Dajcie znać, na ile procent dzisiaj pracujecie. Na Messengerze Radia SK na przykład można zostawić głosówkę. Tu Hanczak, dzień dobry. Na czasie. 100% hitów na czasie ode mnie.

0: Kogo teraz przyłapałem na nuceniu w samochodzie na przykład? To jest taki hit z MP3, a może nawet jeszcze z Walkmana, ale zawsze na czasie. Blue Dabadi to Eiffel 65 na antenie Radia SK, 20 minut po 10, Hanczak z tej strony. Zapytałem was, na ile procent dzisiaj po majówce pracujecie, żeby zdać maturę, trzeba 30%, więc możemy też dzisiaj tak trochę mniej z siebie, byleby jakoś tam zaliczyć. No ale na to wszystko Mateusz się odezwał, który pracuje w cateringu.
1: Pracuję pełną parą, bo ja już nie mam co ludziom sprzedawać, bo wszyscy głodni. Jak to po majówce głodni można być? Oczywiście cieszę się, że są głodni, ale jest 100%, także nie da się na 20 jak maturzyści, na 30, przepraszam.
0: No jeśli chodzi o jedzenie, to ja absolutnie rozumiem, ja też zawsze na 100%, a czasami to nawet i na 200, a potem trzeba to spalać jakoś. Sorry, back to friends za chwilę.
2: Reklama.
3: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 zł. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: I po reklamie.

0: miło mi poinformować o awansach w poniedziałek o poranku. To Pink, Just Like a Pill na antenie Radia SK. No dobra, to nie będą awanse w Radiu SK, to będą awanse w sporcie, a konkretnie w rankingu WTA, czyli zajmiemy się teraz tenisem. Iga Świątek wskoczyła na trzecie miejsce, więc znowu jest na podium, jeśli chodzi o ten ranking, ale też dobre wiadomości dla fanów Huberta Hurkacza, bo on wśród mężczyzn zaliczył awans aż o 10 miejsc. I w sumie ja wam też życzę, żebyście byli jak tenisiści nasi słynni, no i w maju jakieś awanse zaliczyli. I żeby wam się zgadzało, no może niekoniecznie na korcie, ale na koncie. Radio
1: SK. Reklama. Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
3: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to grill hity z Intermarché. Jak ketchup Tortex 470 gramów, tylko 5,49. A Pepsi, Mirinda lub 7-Up 1,5 litra 4,99 przy zakupie dwóch.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: I po reklamie.

0: Zamiast energetyków polecam takie oto hity na czasie. Talk to you, Ain't Not. Między innymi za tym hitem stoją, to jest taki duet producencki z Amsterdamu, a my do Amsterdamu możemy was wysłać, ale na koncert zupełnie innego artysty, konkretnie Harry'ego Stylesa. Znacie? No mam nadzieję, że znacie i że są po drugiej stronie najwięksi fani. Ba! Wiem, że są, bo przed majówką Kinga już taki bilet do Amsterdamu od nas dostała.
1: Jestem.
2: Jak twoje
1: ale
2: emocje?
1: Ale niech ktoś uszczypnie po prostu.
3: No, obawiam się, że tego zrobić nie możemy, ale potwierdzamy z pełną stanowczością naszych słów. Kinga, jedziesz do Amsterdamu na koncert Harry'ego Stylesa w ramach najnowszej trasy koncertowej.
1: Boże, dziękuję. Przepraszam, ale emocje. Dziękuję, jestem bardzo wdzięczna, naprawdę. I to wszystko dzięki Estce, oczywiście.
0: I oczywiście dzięki Estce. Jeszcze jedna osoba z osobą towarzyszącą na pewno do Amsterdamu za kilkanaście dni poleci na koncert Harry'ego Stylesa. W tym tygodniu również Pirowski i Pawełek szukają największego fana albo największej fanki tego artysty w naszym kraju. Zgłaszajcie się na sk.pl i dziś po południu poddajcie się quizowi wiedzy o Harrym Stylesie.
4: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Airmax. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Airmax.
2: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko złoty 69 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Statystyki mówią jasno. Dziennie na świecie powstaje około 100 000 piosenek. To więcej niż jeden

0: Nowe hity przez cały tydzień w Radiu SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
6: Spokojnych świąt życzy sponsor programu, właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
7: Chmury dziś nad Opolem, ale słońce będzie się do nas przebijać. 22 stopnie teraz pokazują nasze termometry i jeszcze o 5 kresek wzrośnie temperatura. W nocy notować mamy w okolicach 16. Kolejne dwa dni zapowiadają się równie ciepło, będzie jednak dość mocno wiać.
6: Spokojnych świąt życzy sponsor programu, właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane, www.trawa-dajczak.pl. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, Seget.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
8: Zbliża się 11. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Program SAFE coraz bliżej. Rząd i Komisja Europejska szykują się do podpisania dwóch umów. Chodzi o finansowanie uzbrojenia. Podpisanie zaplanowano na piątek. W resortach trwają intensywne przygotowania. Pierwsza umowa dotyczy pożyczki i zaliczki na kontrakty. Druga obejmie realizację konkretnych zamówień. A Polska będzie raportować postępy. Będzie to warunek wypłaty kolejnych środków. Nie żyje 16-latek. To po wypadku w gminie Węgorzewo. Do zdarzenia doszło na początku majówki. Podczas wyprzedzenia kierowca stracił panowanie nad pojazdem. Samochód zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Za kierownicą był 45-latek, pijany i z zakazem prowadzenia.
9: 45-letni kierowca tego auta miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów za wcześniejszą jazdę w stanie nietrzeźwości i liczne wykroczenia w ruchu drogowym. Tym razem również kierował nietrzeźwy, miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.
8: Mówi Tomasz Markowski z policji w Olsztynie. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka. To służba na wielu frontach. Ratownictwo, wypadki i pomoc ludziom. Jak mówi Marcin Bajor ze Świętokrzyskiej Straży, to znacznie więcej niż tylko walka z ogniem.
10: Wypadki drogowe, katastrofy budowlane. Mamy również do czynienia z wiatrołomami, z sytuacjami niebezpiecznymi. Ostatnio również dysponowani jesteśmy bardzo często do izolowanych zdarzeń medycznych w sytuacji, kiedy karetki systemu mają wydłużony czas dojazdu.
8: A w Polsce od 2003 roku Dzień Strażaka obchodzony jest jako święto zawodowe ustanowione przez Sejm RP.
0: SK Opole na czasie.
7: Michał Przybyła. A może by tak rzucić wszystko i wyjechać do Uzbekistanu? Najpierw jednak dobrze byłoby dowiedzieć się co nieco o tym kraju, a pomogą wam w tym podróżnicy, którzy przejechali go wzdłuż i wszerz i opowiedzą wam o regionalnej kuchni, zwyczajach i kulturze. Spotkanie odbędzie się w piątek o 18 w MBP przy Książąt Opolskich. Tego samego dnia w NCPP odbędzie się Polska Noc Kabaretowa i śmiechu będzie co niemiara, bo na scenie zobaczymy m.in. K2, Smile, kabaret moralnego niepokoju czy kabaret sketchów męczących. Impreza startuje o 20.
11: Dwie minuty po 11. Czy to jest już ten moment, kiedy myślicie o grillowaniu? To znaczy na przykład o ugrillowaniu własnego szefa, który już was zdenerwował. Albo tych spotkań, które mogłyby być mailem. No to wszystko, mam trochę hitów na czasie, żeby was trochę odsucić. I poprawić nastrój. Michał Hanczak, witajcie.

0: słuchacie Radia SK, gramy wam hity na czasie, a że wszystkie hity zaczynają się w Estę, to już za kilka chwil gorąca nowość od Madonny i Sabriny Carpenter. Teraz jednak zaśpiewała Bledka swój hit pod tytułem Dwa dni. No nieco dłużej niż dwa dni potrwa ten maturalny maraton. Bardzo mocno trzymamy kciuki za wszystkich, którzy teraz piszą, bądź język polski dzisiaj piszą, mocno trzymamy kciuki, jesteśmy z wami, chociaż pewnie nie słyszycie, no bo piszecie, ale poczujcie tę energię, podpowiadamy wam. Chociaż może lepiej, żebym ja nie podpowiadał, bo jeszcze źle podpowiem i będzie potem afera. Wśród tych najsłynniejszych maturzystów tegorocznych są Sarah James, a także piłkarz Oskar Pietuszewski, który jeszcze w weekend świętował mistrzostwo Portugalii razem z FC Porto, z klubem, w którym gra, a potem mama mu przypomniała, że ma wrócić na maturę do Polski. No więc wrócił i pisze Oskar Pietuszewski, no nawet jeżeli czegoś tam się nie zdążył douczyć, to gra również w charakterze napastnika, więc na pewno będzie dobrze strzelał.
1: Promocja.
2: Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
3: Hi, this is Harry Styles.
2: Harry Styles powrócił.
4: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
2: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy.
4: Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego.
2: Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Twórz wnętrze, które będzie zachwycać każdego dnia. W Galerii Wnętrz Cerpol czeka na Ciebie wszystko, czego potrzebujesz. Starannie wybrane płytki, piękne łazienki, oświetlenie tworzące nastrój, meble, kuchnie i podłogi. Wszystko w jednym inspirującym miejscu. A nasza profesjonalna obsługa pomoże Ci stworzyć dom, o jakim marzysz. Jesteśmy tu dla Ciebie. Galeria Wnętrz Cerpol. Opole, Światowida 6A. Cerpol. Tu zaczyna się piękno Twojego wnętrza.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
4: I po reklamie.

0: Apatea, apatea, ja znowu mam apetyt na coś słodkiego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale i na kolejne nowości muzyczne, no bo Rosé i Bruno Mars towarzyszą nam już od wielu miesięcy. Cały czas dobrze brzmi Apatę na antenie Radia SK, ale czas na coś nowego, a w tym się specjalizujemy przecież, no bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Niektórzy już mówią, że to jest iconic duet, mówiąc kolokwialnie. Madonna szykuje drugą część swojego kultowego albumu Confessions on the Dance Floor. Będzie klubowo, będzie tanecznie, no i jest duet z Sabriną Carpenter. Muzyka łączy pokolenia, no i brzmi doskonale. Bring Your Love, nowość w Esce.

0: Mam nadzieję, że u was dzisiaj jest a nie o. The Rasmus in the Shadows na antenie Radia SK. Hit zawsze na czasie. My w poniedziałek nie próżnujemy, dajemy z siebie 100%, nie tylko jeśli chodzi o granie hitów na czasie, ale również jeśli chodzi o odpalanie strony internetowej. Już ruszyła podstrona na sk.pl, na której możecie się zgłaszać po bilety na koncert Maty na Stadionie Narodowym w Warszawie. 15 maja, czyli na koncert The Best of Mata, wyprzedany. Szukamy największych fanów Maty w tym kraju, którzy jeszcze jakimś cudem biletów nie mają i chcieliby na ten koncert się wybrać. Przez cały tydzień te bilety będą do was trafiać. Zaglądajcie na sk.pl i się zgłaszajcie.
1: Reklama. Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: I po reklamie.

0: Mr. Know It All to nowość od Teddy'ego Swimsa w Radiu SK, a tymczasem Miss Kasia Węsierska już pojawiła się w studiu.
1: Miss Know It All, niektórzy powiedzieliby, że to dokładnie o mnie. Ja wszystko zrobiłabym lepiej albo inaczej.
0: Miss Radia też można powiedzieć. Chociaż tak nie wiem, czy to jest komplement. To zależy, jak kto to bierze pod uwagę. Jak po majówce, bo miałaś wolne.
1: Za krótko.
0: No, wiadomo.
1: I wszyscy, którzy pracowali w majówkę, właśnie teraz wyłączyli radio. Przepraszam, nie róbcie tego, wróćcie
0: do nas.
1: To ja mam
0: lifehacka właśnie takiego, że jak nie chcecie w poniedziałek po majówce czuć się źle, to po prostu trzeba całą majówkę pracować. Potwierdzone info. Kasia Węsierska z wami po godzinie 12 zagra kolejne hity na czasie. Ja wracam jutro rano. Hanczak, cześć.
2: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl. Reklama.
3: W sobotę 9 maja Filharmonia Opolska wypełni się brzmieniem złotej ery swingu. Eddie Rosner Jazz Band zaprasza na wyjątkowy koncert inspirowany twórczością legendarnego trębacza Eddiego Rosnera. Muzyka wielkich orkiestr, energia improwizacji, elegancja lat 30. i 40. Projekt, który zachwycił publiczność festiwalu Łódź Czterech Kultur teraz w Opolu. Sobota 9 maja Filharmonia Opolska.
4: Zamów taksi 919 Opole jednym palcem. Pobierz aplikację i ruszaj z duchem czasu. Radio Taksi 919. Najstarsza korporacja w Opolu z nowoczesnymi rozwiązaniami. Bezpłatny i szybki dojazd po klienta. Współpraca z firmami na dogodnych warunkach. Zamów taksi przez aplikację Taksi 919 Opole lub dzwoń 1-919-1. Szukasz pracy? Dołącz do nas. Radio Taksi 919.
5: Szukasz idealnego auta do pracy, na weekendowy wypad albo na wakacje? Wypożyczalnia samochodów iCar Auto ma dla Ciebie wszystko, czego potrzebujesz. W iCar Auto wynajmiesz auto na korzystnych warunkach. Mamy elastyczne terminy, brak ukrytych kosztów i konkurencyjne ceny. Nie czekaj, odwiedź nas na iCar-auto.pl i zarezerwuj swoje auto online już dziś. iCar Auto, Wawelno, Dąbrowska 11. iCar Auto, wynajem samochodów na każdą okazję. Z iCar zawsze do celu.
6: I to był ostatni dzwonek w podstawówce. Hurra! Tylko co teraz? Wybierz nieograniczone możliwości w Technikum Infinity i zostań informatykiem, programistą lub ekonomistą. Super pracownie, druk 3D, roboty, kursy polskiego dla obcokrajowców i zero egzaminów wstępnych. Wpisowe i czesne nawet 0 zł. Opole 1 maja 9. technikum-infinity.edu.pl.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
9: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
8: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
10: Ten zabójca nie popełnia błędów.
8: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
12: To będzie ostatnia reklama. Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
15: Spokojnych świąt życzy sponsor programu, właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
17: 23 stopnie teraz na termometrach w Opolu i do 27 wzrośnie maksymalnie dzisiejsza temperatura. W nocy notować mamy w okolicach 16, także można spać przy otwartym oknie. Jutro trzeba przygotować się na silne podmuchy wiatru, które w porywach mogą przekraczać 50 km na godzinę.
13: Spokojnych świąt życzy sponsor programu, właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane. www.trawa-dajczak.pl. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget. Seget.pl.
18: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
19: Punktualnie południe, SK News, Jakub Krzyżak, wyciek arkuszy maturalnych. CKE potwierdza, że zdjęcia egzaminu pojawiły się w sieci tuż po rozpoczęciu matury z języka polskiego.
20: Ktoś wniósł na salę egzaminacyjną urządzenie, które łączy się z internetem i to może być podstawą do tego, żeby unieważnić egzamin temu maturzyście.
19: Zaznacza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. CKE nie wyklucza zawiadomienia prokuratury w tej sprawie. Kryminalni badają atak nożownika we Włocławku. W szpitalu są i napastnik, i jego ofiara. Mężczyzna wczoraj wieczorem zaatakował 44-latkę w czasie koncertu na jednej z uliczek obok Starego Rynku.
21: Kobieta została zabrana do szpitala. Policjanci, pracując tam na miejscu, ustalili również, że dwóch mężczyzn pobiegli za sprawcą tego ataku i pobili go oraz ugodzili go nożem.
19: Mówi Tomasz Tomaszewski z policji we Włocławku. Mundurowi zatrzymali także 37-latka, który stanął w obronie kobiety i ranił nożownika. Na razie nie wiadomo, w jakim stanie są poszkodowani i jakie zarzuty mogą usłyszeć mężczyźni. Wrocław ma krasnale, Katowice beboki, a Toruń anioły. Jest ich już 12 w całym mieście, a jeden z nich to anioł czarnego sportu. Oddaje hołd tradycji żużlowej Torunia, a został uwieczniony w pozie tak zwanej świecy, czyli jazdy na jednym kole.
22: Zaraz jak go pierwszy raz teraz zobaczyłem, mówię, musi mieć Wiesław na imię, nie? Bo do Jagusia podobny, nie?
19: Ocenia trener Jan Zombik. Żużlowego anioła można znaleźć przed motoareną.
23: SK Opole. Na czasie.
24: Michał Przybyła. Miranda Presley powraca. W opolskich Heliosach możecie zobaczyć teraz drugą część filmu pod tytułem Diabeł ubiera się u Prady. W rolę główną oczywiście musiała wcielić się genialna Meryl Streep. Możecie też wybrać się na film biograficzny o Michaelu Jacksonie. A jak macie problemy w związku, to wpadajcie na dramę. Po tym seansie przekonacie się, że wasze kłopoty to pikuś. Ciągle możecie też obejrzeć projekt Helmery, który cieszy się świetnymi opiniami. A jeśli lubicie filmy z dreszczykiem, to wpadajcie na Mumię.
1: Wiecie, kto by najbardziej chciał dzisiaj wziąć urlop na żądanie? Wcale nie wy, którzy mieliście wolną majówkę i ten poniedziałek boli dzisiaj 4 razy bardziej, ale maturzyści, którzy nawet gdyby chcieli, to nie za bardzo mogą. Ciągle trzymamy kciuki, będzie dobrze, pamiętajcie. 2 minuty po 12:00, Homewrecker, to już teraz Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

Sky.

0: to Britney Spears za nami w Radiu SK, a przed nami kolejny hit oczywiście dla Was mam. Hotele i wakacje dla niewyspanych. To jest nowy trend w branży turystycznej, który już hotele zdążyły pochwycić i podobno wszyscy ci, którzy mają 30-40 lat, to właśnie są ci, którzy z takich wakacji bardzo chętnie korzystają. Dlaczego? No bo badania mówią wprost, że 42% Polaków ma problemy ze snem i za tym snem tęskni. Jak jeździmy na wakacje, to tego snu naprawdę potrzebujemy. Co więc zrobiły hotele? No wymyśliły, że będziemy do nich przyjeżdżać na turnusy wypoczynkowe, więc można po pierwsze wybrać materac, po drugie wybrać poduszkę, po trzecie wybrać pościel, po czwarte jeszcze wybrać napar, który nas uspokoi, specjalne mgiełki, które sprawią, że odpoczniemy i się zregenerujemy. Do tego wszystkiego w takich pokojach najważniejsze jest łóżko, wyciszenie i wyciemnienie. I jak zaczęłam sprawdzać, to wszystko to dużo kosztuje, ale gdyby ktoś mi powiedział 10 lat temu, a jestem po 30, że właśnie za kilka lat największą moją fantazją łóżkową będzie to, żeby nieprzerwanie przespać 8 godzin, to bym naprawdę się roześmiała.
1: Autopromocja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
4: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
6: Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
8: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Ha, i nie ma lipy.
9: Hej, to był mój tekst.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: No i nie ma lipy, no.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
19: I po reklamie.

Kaśka Słuchacka, szum w Radiu SK, 22 minuty do 13. Fantastyczne święto dzisiaj jest w kalendarzu. Nie dzień odpoczynku po długim majówkowym szaleństwie, ale coś w tym klimacie, dzień powolności. Ja bym to święto wprowadzała codziennie, a na pewno w każdy poniedziałek. Jeżeli chodzi o tę powolność, to proszę dać znać, co waszym zdaniem powinno trwać w nieskończoność. Mogłoby trwać w nieskończoność, gdyby tylko była taka na to szansa. Głosówki na SK-owym Messengerze, tam czekam. Na pewno maturzyści powiedzą, że matura powinna trwać 2 minuty, a nie 3 godziny. I tak, to chyba 3 godziny na rozszerzeniu, i trochę mniej na wersji podstawowej. I odpowiedź pod tytułem chciałbym, żeby majówka, wakacje, urlopy trwały w nieskończoność już jest zajęta, bo to ja właśnie tę odpowiedź wybrałam. Alessandra Queens of Kings za chwilę w SC.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
3: A w tobie?
2: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
5: W T-Mobile najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl nie ma miejsca na wymówki.
4: Dołączasz?
6: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
7: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
11: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.

0: soundtrack do tego poniedziałku. Z piękną pogodą, tak właśnie powinien brzmieć. Bausa, Magnetic w Radiu SK tuż przed 13, po 13. Po 13 będzie już tylko lepiej. Niektórzy napisali matury, a o wyniki będziemy martwić się później. A inni są już w połowie zaplanowanych zadań, jeszcze inni w ogóle nie zaczęli i też będą martwić się tym kiedyś. Ja będę grać dobre hity po 13, niezmiennie Westy.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
14: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
15: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
16: I to razem
17: przyjemnie spędzić czas.
16: Ale pachnie!
15: Spróbować czekolady.
17: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
16: O, wow!
15: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Nauka to sposób zdobywania i organizowania wiedzy.
20: Kolejna definicja do zapamiętania, tak?
21: I gdzie w tym wszystkim jest pan?
20: Tylko w TEB, liceum i technikum.
21: Tak, bo tutaj teoria występuje zawsze w parze z praktyką.
20: A wiedza łączy się zawsze z wyjątkową przygodą.
21: Tutaj rozkręcamy indywidualne pasje i umiejętności.
20: Nauczyciele z doświadczeniem i wyjątkowe kierunki na przyszłość.
21: Szkoła najlepszych wspomnień i znajomości.
20: Nauka i fan. Zawsze razem.
22: TEB, liceum i technikum. Opole. Ulica Krakowska 45-47.
23: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
24: Spokojnych świąt życzy sponsor programu, właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
25: 27 stopni pokażą dziś maksymalnie opolskie termometry. Teraz możemy na nich zobaczyć 25 kresek. W nocy notować mamy w okolicach 16. Kolejne dwa dni zapowiadają się równie ciepło. Będzie jednak mocno wiać. W środę może też trochę popadać.
24: Spokojnych świąt życzy sponsor programu. Właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane. www.trawa-dajczak.pl. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget. Seget.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
0: Jest 13. SK News, Jakub Krzyżak. Są nowe ceny paliw. Od jutra za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,49, 98 6,99, a diesla 7,31. Regulowane ceny wprowadzone przez konflikt na Bliskim Wschodzie mogą zostać z nami na dłużej. Rząd rozważa przedłużenie programu ceny paliw niżej do końca wakacji, ale na razie nie ma jasnych deklaracji.
2: Za wcześnie jest na takie deklaracje. Będziemy decydowali o tym, widząc, jak wygląda sytuacja w ciśnieniu Ormuz.
0: Mówi w rozmowie z Eską minister energii Miłosz Motyka. Poszkodowani odmawiają współpracy ze służbami. Wczoraj mężczyzna zaatakował ostrym narzędziem w Poznaniu. Ranne zostały dwie osoby.
3: Mężczyźni odmówili współpracy z policjantami. Nie chcą przekazać żadnych informacji. Okazało się także, że obaj mają notowania kryminalne.
0: Relacjonuje Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Mimo to mundurowi ustalili tożsamość napastnika. Teraz jest poszukiwany. Maturzyści właśnie odłożyli długopisy, za nimi pierwsza matura z języka polskiego.
4: Super, bardzo super.
5: Lalka była, Antygona była, i przedwiośnie było. Rozprawka też na temat lalki była.
6: Ile procent pani obstawia?
5: Przynajmniej 50, żeby było.
4: Kiepsko, bardzo średnio bym powiedział.
6: Łatwe zadanka, fajne lekturki były też. Jakie? Myślę, że na pewno powyżej tych 60% będzie.
0: Z maturzystami ze szkoły w chmurze rozmawiała nasza reporterka Marta Radio. A już jutro egzamin z matematyki. Dzisiejsze arkusze mamy już dla was na SK.pl.
26: SK Opole. Na czasie.
25: Po co ludzie powiedzą? Pewnie zastanawialiście się nad tym nieraz i o tym właśnie jest program Roberta Korulczyka, który wystąpi w Esceku 11 maja. A na pewno kojarzycie go z Kabaretu Młodych Panów. Czego się spodziewać? No oczywiście dużej dawki śmiechu. Z kolei 18 maja do Kochanowskiego przyjedzie Maciej Sztur i zaprezentuje program pod tytułem Mam wszystko w stand-upie. A dzień później w tym samym miejscu Męskie brzmienia. Usłyszycie tam największe polskie i zagraniczne hity, a już w niedzielę lewo pozagra Czesław Mozil.
27: Gdyby ktoś wyszedł niezadowolony z tego egzaminu pierwszego, dojrzałości, to pamiętajcie, że po pierwsze, prawdziwy egzamin to się zdaje w życiu. Dużo osób nie zdaje, a ciągle żyje z powodzeniem, więc to nie jest problem. A po drugie, nie ma spiny, są drugie terminy. 2 po 13. Justin Bieber, Sorry, już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry.

0: On the floor, Jennifer Lopez, Pitbull w Radiu SK. Co mogłoby trwać w nieskończoność? Pytanie było proste, to i odpowiedź jest tak naprawdę prosta. Prawda, Viola?
1: No, myślę, że w nieskończoność to powinna trwać wypłata na koncie.
0: Czy szefowie słyszeli? Może w razie czego?
1: No, myślę, że w nieskończoność to powinna trwać wypłata na koncie.
0: Zapisać, zapamiętać, wykonać.
2: Radio SK. Promocja. Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
3: Hi, this is Harry Styles.
2: Harry Styles powróci. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: I w zależności od tego, jak zareagowaliście na ten hit, Narcotic Trust, I Like It, będę wiedziała, ile macie lat. Jak ktoś przestępował z nogi na nogę, to prawdopodobnie tańczyliśmy do tego kawałka kiedyś na dyskotece szkolnej. Jeżeli ktoś uznał, że słyszę pierwszy raz, ale fajnie, to będzie się dopiero na tych dyskotekach tańczyć. Może nie do tego, ale jednak będzie się. 25 minut do 14, 25 minut do obiadu dla niektórych, 25 minut do spotkania, które mogłoby być mailem i 25 minut do tego, żeby zrobić sobie przerwę. W którymkolwiek miejscu nie jesteście, na pewno jest dobrze, a będzie lepiej. Oskar Cyms, co noc, za chwilę Wesce.
1: Autopromocja.
2: No, według statystyk, każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
3: Ha, nawet kilku.
4: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
5: Dobra.
4: A takie ciemne włosy do pani?
5: No, średnie.
4: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze?
5: No, macham.
4: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, mamy to.
6: No Self kręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Hany i Wiktora.
7: I zgłoś znajomych na sk.pl.
1: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
11: Oszczędzam.
10: O, a ile?
11: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Stwórz wnętrze, które będzie zachwycać każdego dnia. W Galerii Wnętrz Cerpol czeka na ciebie wszystko, czego potrzebujesz. Starannie wybrane płytki, piękne łazienki, oświetlenie tworzące nastrój, meble, kuchnie i podłogi. Wszystko w jednym inspirującym miejscu. A nasza profesjonalna obsługa pomoże ci stworzyć dom, o jakim marzysz. Jesteśmy tu dla ciebie. Galeria Wnętrz Cerpol. Opole, Światowida 6A. Cerpol. Tu zaczyna się piękno twojego wnętrza.
14: I po reklamie.

0: Tylko spokój może nas uratować. Oto właśnie chodziło w tym kawałku. BTS i Swim za nami w Radiu SK. Przed nami po 14 kolejne hity i mam nadzieję dużo spokoju. Więcej niż mieliście rano. A jak nie mieliście, to sobie ten spokój sami zorganizujcie. Czasami jedno spojrzenie wymowne naprawdę pomaga. Po 14 między innymi DGO and the Beginning, a także Kungs pojawi się w Esce.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
4: I to razem!
1: Przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie!
3: Spróbować czekolady.
1: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: No hej, będą drzwi otwarte w tej szkole, gdzie chodzi syn koleżanki twojej mamy.
7: No to fajnie, tato, ale już wybrałem swoją szkołę.
6: A jaką to szkołę wybrałeś?
7: A taką, gdzie stawia się na praktykę i zdobywanie doświadczenia.
6: No tak, konkretne podejście.
8: To dobra opcja. A co z maturą?
7: Mamo, w szkołach TEB mają nauczycieli, którzy przygotowują do niej na najwyższym poziomie.
8: To przecież ta szkoła, o której myślałam.
6: W tym temacie jesteśmy zgodni.
9: TEB Liceum i Technikum. Opole, ulica Krakowska 45-47.
10: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Statystyki mówią jasno. Dziennie na świecie powstaje około 100 000 piosenek.
12: To więcej niż jeden utwór.

0: najlepsze nowe hity przez cały tydzień w Radiu SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Spokojnych świąt życzy sponsor programu, właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
7: Elegancko w Opolu, bo maturzyści szyku zadali. Na ulicach powrót do szarej rzeczywistości, wzmożony już ruch na 1 maja i na Piastowskiej, na Katedralnej i Spychalskiego. Postoicie na budowlanych. Pogoda taka jak maturzyści. Elegancka, 26 stopni. W nocy będzie 13.
6: Spokojnych świąt życzy sponsor programu, właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane. www.trawa-dajczak.pl. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget. Seget.pl.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: Zbliża się 14, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Londyn chce mieć w Warszawie adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się do Unii. 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat, zapowiedział premier Donald Tusk. Będzie to porozumienie realnie wzmacniające naszą współpracę, szczególnie w dziedzinie obronności, tłumaczy premier. To ustalenia po rozmowie z brytyjskim, ale też kanadyjskim szefem rządu w Erywaniu.
9: W tej chwili intensywnie pracujemy nad nowym formatem, głównie ze względów geopolitycznych, który będzie ze sobą dużo bardziej niż do tej pory zintegrowany.
8: Premier zapowiedział jednocześnie, że rząd najprawdopodobniej w piątek będzie gotowy z podpisaniem umowy SAFE. 278 wypadków, w których zginęło 20 osób, a ponad 300 zostało rannych. To bilans tegorocznej majówki na drogach. Zatrzymano 1337 kierowców, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu.
10: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta.
8: Informuje Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Liczba wypadków, ofiar i rannych pozostaje na podobnym poziomie jak w ubiegłym roku. Bełchatów dołączył do grona miast z własną tradycją muzyczną. Mieszkańcy każdego dnia mogą już usłyszeć oficjalny hejnał miasta.
11: Pada w ucho. Coś nowego.
12: Historyczny moment dla właśnie naszego miasta.
8: Hejnał rozbrzmiewa w centrum miasta codziennie o 17.37. Godzina ta nawiązuje do daty nadania Bełchatowowi praw miejskich.
0: SK Opole. Na czasie.
7: Dorota Sanie, opolski eksprezydent, szykuje się do trasy. Wystartuje już w sobotę, jak zawsze z Opola, jak zawsze z orkiestrami dętymi i pasażerami. Kto zdobył darmową wejściówkę, może ubiegać się o order. Nie było to łatwe i pojedzie do Raciborza. Ale muzycy zagrają też na przystankach w Opolu i w Kędzierzynie-Koźlu. Też w weekend startuje sezon w amfiteatrze. Na ten start w piątek noc kabaretowa, a w sobotę zagra Phil z przyjaciółmi i to będzie koncert z okazji ich 20-lecia, więc trochę sobie z nimi pośpiewacie.
13: 2:14. Dzisiaj wiem, że czas może mieć znaczenie. Każda minuta przybliża was do tego momentu, w którym byliśmy wczoraj, czyli bez troski i bez pracy. Choć praca się przydaje, żeby czasami mieć więcej wolnego. Kungs Galaxy, to już teraz będzie też Taylor Swift, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: w naszym życiu. Taylor Swift, Elizabeth Taylor, za nami w Radiu SK. Do takich wniosków zaczęliśmy dochodzić, to pokazują badania, ale badania pokazują jeszcze jedno. 18 minut po 14 jest to tak swoją drogą. Coraz więcej ludzi według badań przeprowadzonych w 2023 roku zaczyna wierzyć, i ten trend narasta z roku na rok, że ciężka praca wcale nie prowadzi do lepszego życia, bo wcale nie o pracę, ani też do końca o pieniądze w życiu chodzi. Chodzi o szczęście, o relacje, o znalezienie osób, które nam ten dobrostan niejako przyniosą albo pomogą go do naszego życia wprowadzić. Wyników tych badań po pierwsze nie lubi żaden szef i to nie tylko w naszym kraju, ale na świecie też, ale mam wrażenie, że w Polsce jeszcze bardziej wyników tych badań to nienawidzi. Nienawidzi. Zdecyduję się na taką tezę. ZUS. Radio
1: SK. Autopromocja. Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
4: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 zł przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: Szukasz idealnego auta do pracy, na weekendowy wypad albo na wakacje? Wypożyczalnia samochodów iCar Auto ma dla Ciebie wszystko, czego potrzebujesz. W iCar Auto wynajmiesz auto na korzystnych warunkach. Mamy elastyczne terminy, brak ukrytych kosztów i konkurencyjne ceny. Nie czekaj, odwiedź nas na iCar-auto.pl i zarezerwuj swoje auto online już dziś. iCar Auto, Wawelno, Dąbrowska 11. iCar Auto, wynajem samochodów na każdą okazję. Z iCar zawsze do celu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: I to był ostatni dzwonek w podstawówce. Hurra! Tylko co teraz? Wybierz nieograniczone możliwości w Technikum Infinity i zostań informatykiem, programistą lub ekonomistą. Super pracownie, druk 3D, roboty, kursy polskiego dla obcokrajowców i zero egzaminów wstępnych. Wpisowe i czesne nawet 0 zł. Opole 1 maja 9. Technikum-infinity.edu.pl.
13: I po reklamie.

0: I pomyślę, że ten kawałek ma więcej lat niż myśleliście. Rihanna, Jay-Z, Umbrella w Radiu SK 23 minuty do godziny 15. Gorączkowe pobyty i wizyty na siłowni, czas start. To wiedzą podobno już wszyscy trenerzy, bo szykują się na pomajówkowy zawrót głowy. Prawda jest taka, że jak twierdzą, fajnie, fajnie, lepiej późno niż wcale, ale na to lato to już nie zdążymy. Może lata nie będzie, skoro teraz przyszło. Swedish House Mafia za chwilę westy.
1: Reklama.
2: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
3: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: I po reklamie.

0: Nowość od niego, czyli Sombre i Potential, tuż przed 15 na antenie Radia SK. Dotrwaliśmy, a nawet dotrwaliście ci, którzy właśnie wsiadają do aut, żeby pożegnać się ze swoją pracą. To w szerokości drogi rozciągniętej przed wami będą towarzyszyli wam oni. W trudach dalszej pracy też oni. I wszystko to wyjdzie wszystkim na dobrze. Na dobre nawet. Pirowski, Pawełek wrzucają na luz już teraz w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
2: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
3: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Zamów taksi 919 Opole jednym palcem. Pobierz aplikację i ruszaj z duchem czasu. Radio Taksi 919. Najstarsza korporacja w Opolu z nowoczesnymi rozwiązaniami. Bezpłatny i szybki dojazd po klienta. Współpraca z firmami na dogodnych warunkach. Zamów taksi przez aplikację Taksi 919 Opole lub dzwoń 1-919-1. Szukasz pracy? Dołącz do nas. Radio Taksi 919.
6: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
7: Sherlock Holmes, James Moriarty.
6: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
8: Wyjdziemy stąd. Razem.
6: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
14: Kolejki tworzą się na Wrocławskiej, Niemodlińskiej, Wojska Polskiego, Nysy, Łużyckiej, Dłużej. Pojedziecie też przez Piastowską, Rejmonta, Żeromskiego, a jak dojedziecie, to zróbcie rundkę wokół domu albo obiad. Może kawka na balkonie, 26 stopni w Opolu przecież.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane, producent trawy w rolce, trawa-dajczak.pl. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, seget.pl.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: Jest 15, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Na stole prawie 44 miliardy euro na sprzęt wojskowy. Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd najprawdopodobniej w piątek będzie gotowy z podpisaniem umowy SAFE. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, na co konkretnie zostaną przeznaczone pieniądze.
16: W pierwszej kolejności pieniądze mają zostać przeznaczone dla marynarki na dokończenie budowy statków Ratownik i Nawigator. Pieniądze trafią też do sił powietrznych na priorytetowy w tej chwili projekt MRTT, czyli zakup powietrznego tankowca dla naszych myśliwców. Armia zamierza zamówić także zestawy Piorun, bojowe wozy piechoty Borsuk czy karabinki Grot oraz drony. Jedną z kluczowych inwestycji w ramach tej unijnej pożyczki ma być też rozbudowa systemu SAN, przeznaczonego do neutralizacji bezzałogowców.
15: Blisko 300 komisji będzie szacować straty w sadach i gospodarstwach na terenie Mazowsza.
11: Według przekazanych informacji zgłoszono już co najmniej 413 gospodarstw poszkodowanych, a ta liczba może jeszcze wzrosnąć.
15: Wszystko przez przymrozki, mówi rzecznik wojewody mazowieckiego Luisa Jurgiel-Żyła. Komisje szacują szkody w ciągu 2 miesięcy od zgłoszenia. Gwiazda FC Porto zdaje maturę w Białymstoku. Oskar Pietuszewski prosto z Fety po zdobyciu Mistrzostwa Portugalii wrócił do szkolnej ławki napisać egzamin dojrzałości.
17: Raczej pozytywnie. Panie tam się trafił, dużo rzeczy można było się odwołać. Przygotowałem gdzieś tam się indywidualnie w Portugalii. Szkołę trzeba zdać, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, a maturę trzeba mieć, to jest ważne.
15: Mówił Pietuszewski, między innymi dzięki niemu wartość portugalskiego klubu wzrosła o 55 milionów złotych.
18: SK Opole News.
6: Dorota Sań już po egzaminie z polskiego, ale tak naprawdę to dopiero początek. Jutro ponad 7 tysięcy maturzystów na Opolszczyźnie podejdzie do matematyki. Później język obcy, ale też rozszerzenia.
19: Bardzo często jako przedmiot rozszerzony wybierana jest geografia. To są również rozszerzenia z języków obcych.
6: Mówiła Joanna Raźniewska, opolska kurator oświaty. Budowa dzielnicowej świetlicy na Metalchemie idzie zgodnie z planem, ma być gotowa późną jesienią. Będzie tam biblioteka, klub osiedlowy czy filia NCPP. Sala z kuchnią też będzie. W końcu to świetlica.
20: Wrzuć na luz!
21: Wrzuć na luz!
22: Wrzuć na luz!
23: W Radiu SK.
24: Tu SK, 2 minuty po 15. Jonathan, PZ i Liwka obejmują nas swoim hitem Obejmuje Noce. Później Thomas Gray, Dua Lipa i Ruel. No i my oczywiście będziemy z wami przez to całe popołudnie. Pirowski, Pawełek, dzień dobry, witajcie.

0: Ten numer spokojnie mógłby wyjść z fabryki hitów Harry'ego Stylesa, ale wyszedł od Ruella, Don't Say That. Gramy wam w Radiu SK 14 minut po 15 w poniedziałek. Dzień dobry, pięknie witamy, Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek, no właśnie, a propos Harry'ego Stylesa.
0: No to nowy tydzień zabawy o tego gentlemana, konkretnie o koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie w komplecie lot, hotele i bilety.
1: W zeszłym tygodniu walka toczyła się po 15, ale w tym tygodniu nieco zmieniamy i zapraszamy was na te emocje po 16, a to oznacza, że jeszcze na spokojnie możecie wejść na sk.pl i oczywiście jak to u nas zwykle za darmo zgłosić się do tego konkursu.
0: Tutaj snop światła, reflektory sceniczne były skierowane na Harry'ego Stylesa, ale teraz od razu je przekierowujemy na was i na waszą majówkę. Mam prowokacyjne pytanie.
1: Tak.
0: Czy u kogoś majóweczka jeszcze trwa?
1: Ach, marzenie, żeby tak jeszcze potrwała. Taka piękna pogoda.
0: Być może ktoś to marzenie aktualnie z was spełnia. Zapraszamy serdecznie. Pochwalcie się albo zdjęciem, albo opisem tej majówki, która, przypomnę, jeszcze trwa. My będziemy dzielić się z całą resztą. Nas, wszystkich w Polsce, całą resztę pracującą. 664-402-302, tu SMS-owo.
1: Albo głosóweczki na eskowym messengerze.
0: A do wzięcia elementy naszego popołudniowego merchu, a zatem kolekcji ubrań Pirowski Pawełek we współpracy z Warsaw Saints.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Stwórz wnętrze, które będzie zachwycać każdego dnia. W Galerii Wnętrz Cerpol czeka na ciebie wszystko, czego potrzebujesz. Starannie wybrane płytki, piękne łazienki, oświetlenie tworzące nastrój, meble, kuchnie i podłogi. Wszystko w jednym inspirującym miejscu. A nasza profesjonalna obsługa pomoże ci stworzyć dom, o jakim marzysz. Jesteśmy tu dla ciebie. Galeria Wnętrz Cerpol. Opole, Światowida 6A. Cerpol. Tu zaczyna się piękno twojego wnętrza.
9: I po reklamie.

0: Was numer Beautiful People, a na zegarkach 28 minut po 15. Dzień dobry, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek.
0: Pytamy, czy są jeszcze miejsca w Polsce, w których tak jak majówka się rozpoczęła, tak trwa nadal?
1: No właśnie, jak w SMS-ach, bo ja nie zaglądałem jeszcze. Wiem jak w głosówkach.
0: Proszę pana, cudownie. Paweł ze Świdnicy, pozdrawia serdecznie. U niego majówka, jak pisze, dopiero się rozkręca. Kolejna wiadomość, czy majówka trwa? To dopiero pytanie. Działeczka, grill i są zimne napoje i tak jeszcze przez tydzień.
1: No proszę, w głosówkach na deskowym Messengerze jednak ludzie pracujący, tacy jak Żaneta.
2: Zapraszam. Kochani moi mili, no przesyłam wam tylko wspomnienia z mojej majóweczki. Było pięknie nad wodą i była pyszna, pyszna rybka. Na dzisiaj już niestety w pracy, także pozdrawiam wszystkich pracusi.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie, ale w planach muzycznych na popołudnie w Radiu SK są numery zdecydowanie majóweczkowe, więc wystarczy zamknąć oczy, włączyć głośno muzę i majóweczka.

0: to też nasz mały radiowy rytuał, ten numer na naszej antenie. Ritual od Tiesto i Jonas Blue, z nimi także Rita Ora, a na zegarkach 25 minut przed 16.
1: Zaglądamy na nasz eskowy messenger, tam wasze głosóweczki rządzą. U Ani dzisiaj co prawda wolna majówka, ale z takim nietypowym pomysłem na nią, posłuchajcie.
2: Dziś, po wyprawieniu własnego dziecka do szkoły, spędziłam dzień z mamusią. Wiecie, jakie to jest uczucie? Może pamiętacie, nie wiecie, jakie to jest uczucie, kiedy mama zabiera na kawę i lody? Właśnie, taki powrót do przeszłości miałam. Ale wszystko, co dobre, szybko się kończy. Więc wracam właśnie odebrać dziecko ze szkoły.
0: Przestraszyłem się tego pierwszego zdania po wyprawieniu dziecka. Jezus Maria.
1: Tak dziecko się wyprawia, mój drogi.
0: Naprawdę?
1: No nie masz, nie wiesz.
0: Nie
1: no.
0: Tylko dzieci się wyprawia, ale dzieci jakoś inaczej jednak, na całe szczęście, bo przeżyło. Miu i Zalia za moment po przerwie.
3: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Masz pomysł na wydarzenie w swojej okolicy?
8: Warsztaty, festyn, a może koncert?
7: Wystartował Marszałkowski Budżet Obywatelski. To 3 miliony złotych na wasze inicjatywy. Wejdź na budżet.opolskie.pl i zgłoś swoje zadanie do 15 maja.
9: Zachęcam. Szymon Ogładza, Marszałek Województwa Opolskiego.
10: Gorąco?

0: KFC.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: I po majówce, to co dobre, szybko się kończy.
1: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo

0: Ten numer wraca do nas niczym viral po występie Justina Biebera na Coachella. Tu z Nicki Minaj, Beauty and the Beat, na zegarkach 5 minut do 16.
1: I za chwilę newsy Wester, na później po 4 rozpoczyna się walka o bilety na koncert Harry'ego Stainsa w Amsterdamie. Zapewniamy przelot, nocleg, no i oczywiście same bilety.
0: Was zapraszamy na sk.pl, bo tam możecie zgłosić się do zabawy.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: 2+1 gratis oraz 3-warstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
2: Nauka to sposób zdobywania i organizowania wiedzy.
3: Kolejna definicja do zapamiętania, tak?
4: I gdzie w tym wszystkim jest fan?
3: Tylko w TEB, liceum i technikum.
4: Tak, bo tutaj teoria występuje zawsze w parze z praktyką.
3: A wiedza łączy się zawsze z wyjątkową przygodą.
4: Tutaj rozkręcamy indywidualne pasje i umiejętności.
3: Nauczyciele z doświadczeniem i wyjątkowe kierunki na przyszłość.
4: Szkoła najlepszych wspomnień i znajomości.
3: Nauka i fan. Zawsze razem.
5: TEB, liceum i technikum. Opole. Ulica Krakowska 45-47.
6: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
7: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
6: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
8: Ten zabójca nie popełnia błędów.
6: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W sobotę, 9 maja, Filharmonia Opolska wypełni się brzmieniem złotej ery swingu. Eddie Rosner Jazz Band zaprasza na wyjątkowy koncert inspirowany twórczością legendarnego trębacza Eddiego Rosnera. Muzyka wielkich orkiestr, energia improwizacji, elegancja lat 30. i 40. Projekt, który zachwycił publiczność festiwalu Łódź Czterech Kultur teraz w Opolu. Sobota, 9 maja, Filharmonia Opolska.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
15: Kierowcy zmagają się jeszcze ze sporym ruchem na skrzyżowaniu Wrocławskiej z Niemodlińską na Budowlanych i Nesy Łużyckiej. Spokojnie i pusto nie jest na 1 maja na Częstochowskiej i na Choroszkiewicza. Na opolskich termometrach 26 stopni. Wtorek też będzie bardzo ciepły.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane. Producent trawy w rolce. trawa-dajczak.pl. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget. Seget.pl.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: Zbliża się 16. SK News. Jakub Krzyżak został zatrzymany, czeka na przesłuchanie. Agresor z Poznania już w rękach policji. Mężczyzna był poszukiwany po wczorajszym ataku na terenie osiedla maltańskiego. My od razu łączymy się z naszym poznańskim reporterem na linii, Paweł Adamczewski.
17: Mężczyzna wpadł w ręce policji na poznańskich Jeżycach. Wczoraj wieczorem na terenie osiedla zatrzymany miał ranić dwóch mężczyzn maczetą lub dużym nożem. Obaj trafili do szpitala, ale ich życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo. Policja rano informowała, że żaden z poszkodowanych nie chciał mówić, co się stało. Obaj mieli w przeszłości problemy z prawem.
16: Adwokat od trumny na kółkach, poszukiwany listem gończym, Paweł Kozanecki, został skazany na 1,5 roku więzienia za to, że w 2021 na drodze Barczewo-Jeziorany spowodował wypadek, w którym na miejscu zginęły dwie kobiety. O wypadku stało się głośno, gdy adwokat nagrał i opublikował w internecie film, w którym stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Wczoraj zakończyła kolejny cykl chemioterapii, dziś podeszła do matury. Mowa o 17-letniej Zuzannie, która w szpitalu przy ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie zdawała egzamin dojrzałości.
12: Ze wzruszeniem podziwiamy jej determinację, jej wielką odwagę oraz niesamowitą konsekwencję w realizacji postawionych i przyjętych kilka tygodni temu celów.
16: Mówi Magdalena Knop, rzeczniczka Uniwersyteckiej Jedynki. Przed Zuzią kolejne egzaminy z matematyki i angielskiego, a odpowiedzi do dzisiejszego egzaminu znajdziecie na sk.pl.
18: SK Opole News.
19: Dorota Sańs, kranów Komorznia popłynęła woda ze środkami ochrony roślin. Policja od ponad tygodnia szuka osoby, która ją zanieczyściła. Grozi za to kara do 8 lat pozbawienia wolności. Problemy zaczęły się 18 kwietnia.
20: Weryfikowana jest hipoteza co do spowodowania zanieczyszczenia wody w chwili krótkotrwałej przerwy w dostawie wody.
19: Mówił Stanisław Barso, polskiej prokuratury. Prezydent Opola wyruszy w kolejne tournée. Na spotkaniach z Arkadiuszem Wiśniewskim każdy może zgłosić problem w swojej dzielnicy. W piątek będzie w Czarnowąsach.
21: A jak wrzucać na luz, to z Edem Sheeranem, jego Azizam za moment otworzy muzycznie 16, potem Bibi Rexa, Oscar Sims i Morandi. No i przypominamy, w tej godzinie walka o Harry'ego Stylesa, o jego koncert w Amsterdamie, a ten na pewno będzie wasz. Pięknie zapraszamy i witamy, tu Pirowski.
22: Tu Pawełek, dzień dobry.

0: Angels od Morandiego. W Radiu SK.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: Pięknie witamy porą popołudniową w Radiu SK, tu Pirowski.
2: Pawełek, dzień dobry.
0: A na naszą antenę wskakuje Magda, która ma wspaniałe plany wobec swojej chrzestnej Zuzi. Dzień dobry, Magdo.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Te plany,
3: chrześnica,
0: które...
3: moja chrześnica.
0: No tak właśnie powiedziałem, czy usłyszałaś coś innego?
3: Nie, chrzestna. Chrzestną. Ja jestem chrzestną Zuzi.
0: Najmocniej cię przepraszam. Oczywiście masz rację, jesteś chrzestną Zuzi, czyli Zuzia jest twoją chrześnicą.
3: Tak jest.
0: Jezu, strasznie.
2: Brawo, Kierowski.
0: Strasznie trudne te relacje rodzinne, muszę wam powiedzieć, jak na tę porę. Droga Magdo, ale na całe szczęście, Zuzia, to wiemy, jest fantastyczna i przy okazji, no, można by powiedzieć, smaży cholewy do Harry'ego Stylesa. Za co ona go tak lubi, powiedz?
3: Myślę, że za wszystko, za jego koncerty, za show, za jego ubiór, no, za całokształt.
0: A za co ty najbardziej kochasz Zuzię?
3: Za to, że tak podąża za swoją pasją, uwielbia jeździć na koncerty, a jej marzeniem największym jest właśnie ten Harry, żeby go zobaczyć na żywo.
0: Kiedyś był taki film, kiedy Harry poznał Sally. Życzymy, żeby teraz Harry poznał Zuzię, a to może stać się dzięki tobie. Za kilka minut uruchomimy, droga Magdo, quiz, który będzie związany z Harrym Stylesem i Amsterdamem też. I trzymamy kciuki za twoją maksymalną liczbę dobrych odpowiedzi i punktów, bo to sprawi, że Zuzia będzie mogła znaleźć się na koncercie Harry'ego. Czy wchodzisz w tę grę?
3: Tak, oczywiście.
0: Dzwonimy za kilka minut. Radio SK. Autopromocja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny!
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
6: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
7: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
9: Autopromocja.
10: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
12: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 zł przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
15: W T-Mobile, najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl, nie ma miejsca na wymówki.
14: Dołączasz?
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.

0: na jak największą liczbę pytań, oczywiście poprawnie. Za każdą dobrą odpowiedź dostaniesz punkt. Jeśli udzielisz odpowiedzi złej, wówczas będziemy musieli przeczytać tę poprawną, a to zabierze ci cenne sekundy. Odpowiadasz tak lub nie, a zegar włączymy po tym, jak przeczytam pierwsze pytanie. Czy zasady są jasne?
1: Tak jest.
0: Doskonale. Magda, a zatem pierwsze pytanie. Czy Harry Styles wygrał brytyjską edycję programu X Factor?
2: Tak albo nie?
1: Nie.
0: Dobrze, czy w Amsterdamie rower jest jednym z głównych środków transportu?
1: Tak.
0: Dobrze, czy Dawid Kwiatkowski został artystą roku na tegorocznej gali On Air Music Awards?
1: Tak.
0: Nie, artystą roku został Oskar Cyms, czy w słowie am... Magdo droga, udało mi się przeczytać trzy pytania i udało ci się odpowiedzieć na trzy pytania. Dziękujemy ci pięknie i liczymy liczbę poprawnych odpowiedzi.
2: To były dwie poprawne odpowiedzi, więc dwa punkty zapisujemy na twoim koncie. Będziemy oczywiście codziennie do czwartku po 16 sprawdzać, jak inni sobie poradzą z tym quizem. Jeżeli będziesz najlepsza, to lecisz do Amsterdamu. Na ten moment mamy dla ciebie winyl Harry'ego Stylesa, jego najnowsza płyta Kiss All The Time Disco Occasionally.
1: Super, dzięki.
0: Bardzo dziękujemy, gratulujemy ci, Magdo, bardzo pięknie. Trzymamy kciuki w twoim imieniu, żeby nikt w tym tygodniu nie okazał się lepszy, a za wszystkich, którzy będą brać udział w naszej zabawie, trzymamy kciuki, żeby oczywiście byli jeszcze lepsi.
2: No i gramy z tej najnowszej płyty Harry'ego Stylesa, Aperture.

0: Nie stygnie lato. Kiedyś stygł grill, ale potem prawo się zmieniło. Kuba i Kuba.
1: Na balkonie to zupa zwykle stygnie, jak musi się schłodzić, prawda?
0: 23 minuty przed godziną 17. Z wami Pirowski.
1: I Pawełek, dzień dobry. Tutaj Kacper słusznie zauważa, że dużo o maturach dzisiaj się mówi, ale są też inne ważne tematy.
2: Otóż mówię dzisiaj o maturzystach, no dobrze. Ale pamiętajmy też o komunistach, czyli dzieciach komunijnych. Dzieciaki, zwracam się do was. Pamiętajcie, te koperty, co dostajecie, to od razu do kieszeni. Nie dawajcie rodzić tym, bo skończycie jak ja. Z niczym. Pozdrawiam. Kacper, lat 36.
0: Święte słowa, święte słowa. Weźcie je sobie do serca. Do kieszeni.
1: Do kieszeni. Radio SK.
3: Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka, kilogram w hit cenie 12,99.
3: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
4: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Ha, i nie ma lipy.
5: Hej, to był mój tekst.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
5: No i nie ma lipy, no.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: I to był ostatni dzwonek w podstawówce. Hurra! Tylko co teraz? Wybierz nieograniczone możliwości w Technikum Infinity i zostań informatykiem, programistą lub ekonomistą. Super pracownie, druk 3D, roboty, kursy polskiego dla obcokrajowców i zero egzaminów wstępnych. Wpisowe i czesne nawet 0 zł. Opole 1 maja 9. technikum-infinity.edu.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Skoczysz do Carrefoura?
11: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
12: I po reklamie.

0: Thank you, DJ.
1: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: Can't Deny It to Jazzy w Radiu SK na zegarkach 5 do 17.
1: I za chwilkę wesce oczywiście newsy, a po 5 no czekamy tutaj na audiencję z Pirowskim.
0: To prawda, jedzie już do nas na lektyce pani Jadzia, jedyna gwiazda w Polsce. Mamy nadzieję, że zaszczyci nas także w poniedziałek.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Zamów taksi 919 Opole jednym palcem. Pobierz aplikację i ruszaj z duchem czasu. Radio Taksi 919. Najstarsza korporacja w Opolu z nowoczesnymi rozwiązaniami. Bezpłatny i szybki dojazd po klienta. Współpraca z firmami na dogodnych warunkach. Zamów taksi przez aplikację Taksi 919 Opole lub dzwoń 1-919-1. Szukasz pracy? Dołącz do nas. Radio Taksi 919.
9: Jak majówka, to tylko z Jula. Funkcjonalny i elegancki pawilon ogrodowy tylko za 599 zł. Ochroni Cię przed słońcem i deszczem oraz zapewni prywatność podczas wypoczynku w ogrodzie. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Masz pomysł na wydarzenie w swojej okolicy?
11: Warsztaty, festyn, a może koncert?
12: Wystartował Marszałkowski Budżet Obywatelski. To 3 miliony złotych na Wasze inicjatywy. Wejdź na budżet.opolskie.pl i zgłoś swoje zadanie do 15 maja.
13: Zachęcam. Szymon Ogładza, Marszałek Województwa Opolskiego.
14: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
15: Szukasz idealnego auta do pracy, na weekendowy wypad albo na wakacje? Wypożyczalnia samochodów iCar Auto ma dla Ciebie wszystko, czego potrzebujesz. W iCar Auto wynajmiesz auto na korzystnych warunkach. Mamy elastyczne terminy, brak ukrytych kosztów i konkurencyjne ceny. Nie czekaj, odwiedź nas na iCar-auto.pl i zarezerwuj swoje auto online już dziś. iCar Auto, Wawelno, Dąbrowska 11. iCar Auto, wynajem samochodów na każdą okazję. Z iCar zawsze do celu.
16: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
21: A w tobie?
20: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
24: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
25: Wzmożony jeszcze ruch na Żeromskiego, momentami na Choroszkiewicza i 1 maja na opolskim niebie też ruch, ale deszczem matka natura nie uraczy. W czwartek jest taka szansa. Na termometrach w Opolu 26 stopni, wtorek ma być podobny i noce ciepłe, przymrozki już nam nie groźnie.
24: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane, producent trawy w rolce, trawa-dajczak.pl. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, seget.pl.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: Zbliża się 17. SK News, Jakub Krzyżak. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury. To po ujawnieniu podczas matury z języka polskiego zdjęć egzaminu. Ktoś musiał wnieść na salę urządzenie z dostępem do internetu, bo wyciek nastąpił po 9:00, przekazał dyrektor CKE Robert Zakrzewski.
1: I to może być podstawą do tego, żeby unieważnić egzamin temu maturzyście.
0: Więcej o tej sytuacji piszemy na sk.pl. Mamy tam też dla Was odpowiedzi do dzisiejszego egzaminu. Zielona Góra bez motoambulansu. Konkurs ogłoszony przez Narodowy Fundusz Zdrowia został unieważniony, bo do przetargu nie stanęło pogotowie z Gorzowa.
2: Wymaga to zmiany planu zabezpieczenia województwa, czy będą to dwa ambulanse w województwie, czy zostanie jeden w Zielonej Górze. Trudno nam się jest do tego odnieść. Czekamy na decyzję.
0: Mówi Marcin Gałecki, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Na razie nie wiadomo, kiedy zostanie ogłoszony kolejny przetarg. Nie jeden, a co najmniej 3, a nawet 4 bobry żyją w morskim oku. Przyrodnicy mają już pewność, że zwierzę założyło rodzinę. Bobry występują też niżej w Tatrach, w rejonie Palenicy Białczańskiej.
3: Ściął mi ostatnio, bo tam jest duża rodzina, taką miodłę, która 200 lat już miała. Kilka jest następnych nadciętych. No i tak się nie śmiejemy, że pamiętały zabory, przetrwały dwie wojny światowe, a przyszedł bóbr i dał im radę, nie?
0: Mówi leśniczy TPN-u Grzegorz Bryniarski. Teren Morskiego Oka to obszar ochrony ścisłej, dlatego ludzie nie ingerują w to, co się dzieje w przyrodzie i w plany bobrów.
24: SK Opole News.
4: Dorota Sań, pierwszy egzamin już za nimi, ale tak naprawdę to dopiero początek maturalnego maratonu. Jutro matematyka i czy to właśnie ona spędza sen z powiek? Sprawdziliśmy przed Opolską jedynką.
22: Angielski, bo najmniej nauki, bo wydaje się najprostszy.
26: Matematyką, bo potrzebuję bardzo wysokiego wyniku.
4: Ale na wyniki trzeba będzie czekać do lipca. A już w przyszłym tygodniu mamy bez problemów jeździć pod Górną. W Opolu drogowcy układają bruk na ostatnim odcinku w rejonie skrzyżowania z ulicą Sępołowską. Na razie trzeba je omijać.
27: Rzuć na luz!
28: Rzuć na luz!
29: Rzuć na luz!
30: Rzuć!
27: Rzuć na luz!
31: Radio SK.
32: Po 17:00, już za moment, do usłyszenia, m.in. Velvet, będzie PZ, Matajka z bałaganem, Calvin Harris z Dua Lipą, ale zaczynamy Alexem Warrenem i jego Fever Dream. To na początek tej godziny. Tu Pirowski.
0: Tu Pawełek, dzień dobry.
32: Dzień dobry.

0: Chemistry od Velvet w Radiu SK Kwadrans po 17. Pięknie witamy w popołudniowym programie. Skoro pojawił się Velvet, to niech pojawi się głos jak aksamit. Pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Pan
2: dzień
0: Pawełek.
2: Dobry, dzień dobry.
0: I
2: no
0: ten
2: i
0: trzeci.
2: Oczywiście Pirovs.
0: Dzień dobry, pięknie witamy. Skoro pani Jadzia zaszczyciła nas swoją obecnością, aha, to chyba muszę wszystkich poinformować, że dzisiaj pani Jadzia kaszle prosiła, żeby to powiedzieć i jej wybaczyć, gdyż uczulenie spowiło panią Jadzie w takim oto stanie.
2: A może ty się dymu z grilla nawąchałaś za dużo?
1: Przecież już byłam od środy chora.
0: Aha, no to chora czy uczulona w końcu?
1: Ja nie wiem, czy jestem uczulona,
0: pani
1: czy
0: Jadziu,
1: chora.
0: No to lepiej, żeby się pani dowiedziała, gdyż no jak nas położy, to jakby to powiedzieć...
1: Będziemy wszyscy leżeć.
0: Jasneszko, to nie na jednym łóżku. Boże, pani Jadziu, no takiego...
1: Przepraszam.
0: Nie, no proszę się tak absolutnie nie przejmować. Jezus Maria. Pani Jadziu, nie wiem, co pani zrobiła, ale czuję się niedysponowany aktualnie.
2: Zakładamy szpital tutaj?
0: 664 402 302. Zapraszamy na zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku.
2: Ja już jestem przygotowany, przedmiot w ryjku mam, a Jadzia jest gotowa wykaszleć wam podpowiedź.
1: Trzymamy w portfelu?
2: Trzymamy w portfelu.
0: Trzymamy
2: oczywiście
0: w portfelu, rzeczywiście. Zapraszamy serdecznie. Was też trzymamy już na łączach. 664-402-302. Dzisiaj do wygrania bluza z popołudniowego merchu Pirovski, wow, Pawełek i Warsaw Saints.
2: Dzień dobry.
3: Halo.
2: Cześć, cześć. Tu Radio SK, Pirovski, Pawełek i pani Jadzia.
3: Tak, tak. Słuchajcie, nie słyszałem podpowiedzi, mogę jeszcze raz?
0: Pani Jadziu, poprosimy.
1: Trzymamy w portfelu.
0: Trzymamy w portfelu.
1: Przeważnie.
3: Czy to jest, czy to jest plastikowe?
2: Jest to plastikowe, potwierdzam.
3: Czy jest to karta płatnicza?
0: Karta płatnicza, niestety nie, ale dziękujemy ślicznie za tę podpowiedź, bo rzeczywiście z różnych rzeczy, które trzymamy w portfelu...
2: Już nam się zawęziło do plastiku, prawda?
0: To prawda. Pani Jadziu, a kiedy użyła ostatni raz pani tego przedmiotu? Może to naszym ludziom pomoże?
1: Na poczcie, jak odbierałam awizo.
0: Dobra. Pani Jadziu, co
1: było? Naprawdę ci powiedziałam.
0: No ja wiem, ale zastanawiam się, które słowo to było śmieszne, awizo czy poczta? Kochamy panią, pani Jadziu.
1: Ja was też.
4: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
2: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: I po reklamie.

0: szukamy odpowiedzi na to, co to takiego. Dzwoncie 664 402 302.
1: A panią Jadzie poprosimy o przypomnienie kategorii.
2: Nosimy w portfelu i jest plastikowe.
1: Nosimy w portfelu, jest plastikowe i w pierwszej rundzie powiedziała pani i pani Jadziu, gdzie pani użyła ostatni raz tego przedmiotu.
2: Na poczcie.
1: Na poczcie, to może być cenne przy odbiorze Avizo. Zapraszamy serdecznie. Telefon jest wasz, 664-402-302.
0: Nasza limitowana bluza do wyrwania, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Kogo witam?
3: Dla pewności zapytam.
1: Proszę bardzo.
3: Czy na tym plastiku jest nasze imię, nazwisko i PESEL?
1: Znaczy, nie wiem czy wasze, ale widzę tam Pawełka.
0: Moje jest imię i nazwisko, czyli Pawełek i tak jest mój PESEL, tak.
3: No to jest to dowód osobisty.
1: Pani Jadziu.
2: Brawo, jest to dowód osobisty.
3: Dziękuję.
1: Gratulacje.
0: A jak masz na imię jeszcze nam zdrać?
3: Waldemar. Kiedyś wybrał, był u was z Rzeżuchą przed świętami wielkanocnymi.
1: Jezu, Waldemar, to ty! Niesamowita
3: tak,
1: sprawa. Ty wiesz, że Rzeżucha wciąż rośnie? Już zajmuje około 4 hektary?
3: No to pewnie.
0: Rośnie jak szalona.
3: Trzy razy ścinałem.
1: Waldemarze, dziękujemy ci bardzo pięknie.
3: Dziękuję również.
1: Gramy dla was. Wszystkie hity na czasie. Waldemarowi wysyłamy naszą bluzę. A to Talk to You już teraz w Radiu SK. Za moment Mariah Carey, ale w nieoczywistej formule.

0: I wspomnienia odblokowane. I za to kochamy Radio SK, że gra takie numery. Mariah Carey, Busta Rhymes, I Know What You Want. Na naszej antenie 21 minut przed 18.
1: I ten hit pojawił się nieprzypadkowo, bo mamy w tym momencie przyjemność to ogłosić. Busta Rhymes oficjalnie dołącza do line-upu festiwalu Rap Stacja. On już niebawem w Sławie. Niezwykły festiwal na plaży, nad jeziorem. Bardzo klimatyczny.
0: Mocno raperski.
1: Mocno raperski. Zaprasza was oczywiście Radio SK w line-upie. Także Oki, Bedoes, Whiteyer, PZ, Japson, Gibbs, Kizo. No wszyscy, którzy liczą się w rapie, tam są. 8-11 lipca. Na pewno jeszcze w SC będziemy mieli dla was sposoby, by tam w Sławie się na tym festiwalu znaleźć.
0: I z całą pewnością informacje będą pojawiały się na naszej stronie sk.pl. Jeśli chodzi o te muzyczne, zapodajemy wam je już teraz. Sombr, Back to Friends. Wracamy z tym numerem po przerwie.
2: Radio SK.
3: Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl?
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Stwórz wnętrze, które będzie zachwycać każdego dnia. W Galerii Wnętrz Cerpol czeka na ciebie wszystko, czego potrzebujesz. Starannie wybrane płytki, piękne łazienki, oświetlenie tworzące nastrój, meble, kuchnie i podłogi. Wszystko w jednym inspirującym miejscu. A nasza profesjonalna obsługa pomoże ci stworzyć dom, o jakim marzysz. Jesteśmy tu dla ciebie. Galeria Wnętrz Cerpol. Opole, Światowida 6A. Cerpol. Tu zaczyna się piękno twojego wnętrza.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.

0: Mr. Know-it-all, czyli Teddy Swims. Na antenie Radia SK na zegarkach mamy teraz 5 minut do 18. Pirowski i Pawełek, zapraszamy na jutrzejsze spotkanie punktualnie o godzinie 15. Ale zostańcie dziś z Radiem SK dłużej, bo fantastyczny dżentelmen i czarodziej słowa będzie z wami.
1: I niespodzianki. Nawet ci nie dałem dokończyć.
0: Ale ja nawet nie mówiłem o tobie, Łukasz.
2: A ja popsuję tę niespodziankę. Łukasz będzie miał bilety na matę i to pierwsze w tym tygodniu.
0: Naprawdę?
2: A, niespodzianka zepsuta.
0: No to zostaniemy dłużej. Zapraszamy, bądźcie z Łukaszem.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ola la, w Leroy la majówka właśnie trwa. I z tej okazji mamy dla Ciebie super okazję na Sadolin. Teraz lakier obejca Sadolin Extra Plus już za 285 zł. Za 4,5 litra plus 11% gratis. Nie przesłyszałeś się. 11% tej fantastycznej lakierobejcy, która zabezpieczy Twoje drewno aż na 12 lat, dostajesz gratis. Zadbaj o drewno w swoim ogrodzie już dziś. Zapraszamy. Leroy Merlin.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Statystyki mówią jasno. Dziennie na świecie powstaje około 100 000 piosenek.
8: To więcej niż jeden utwór.

0: Wiedzy.
1: Nauka to sposób zdobywania i organizowania wiedzy.
2: Kolejna definicja do zapamiętania, tak?
3: I gdzie w tym wszystkim jest fan?
2: Tylko w TEB, liceum i technikum.
3: Tak, bo tutaj teoria występuje zawsze w parze z praktyką.
2: A wiedza łączy się zawsze z wyjątkową przygodą.
3: Tutaj rozkręcamy indywidualne pasje i umiejętności.
2: Nauczyciele z doświadczeniem i wyjątkowe kierunki na przyszłość.
3: Szkoła najlepszych wspomnień i znajomości.
2: Nauka i fan.
3: Zawsze razem.
4: TEB, liceum i technikum. Opole. Ulica Krakowska 45-47.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget, oferujący wynajem szalunków i płotów tymczasowych. Seget.pl.
10: Jakoś dotrwaliśmy. Pierwszy dzień po majówce, jest szansa, że kolejne będą nieco łatwiejsze, choć nie dla maturzystów, ale pogoda całkiem. Jutro znów okolica 27 stopnia. Na opolskim niebie oprócz słońca trochę chmur. W czwartek jest szansa, że trochę z nich popada.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy Trawa Trawniki Rolowane. Producent trawy w rolce. trawa-dajczak.pl. Sponsorem programu jest właściciel firmy Seget. Seget.pl.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: Jest 18. SK News, Jakub Krzyżak, i na początek Niemcy i informacja z ostatniej chwili. W centrum Lipska samochód wjechał w tłum ludzi. Dwie osoby nie żyją. Na miejscu trwa akcja służb. Przenoszony przez gryzanie wirus na pokładzie wycieczkowca. Światowa Organizacja Zdrowia przekazała informację o śmierci trzech pasażerów statku. Płynący nim Polacy czują się dobrze, przekazał rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Więcej za benzynę, diesel bez zmian. Jutro litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6,49. Za diesla zapłacimy 7,31.
12: Według mnie jest bardzo mało prawdopodobne, żeby rządowa tarcza, żeby program CPN został zakończony przed końcem wakacji.
11: Ocenia ekspert od rynku paliw Dawid Czopek. Jak na razie program ceny paliw niżej ma obowiązywać do 15 maja.
13: SK Sport News.
11: W piłkarskiej Ekstraklasie dziś jedno spotkanie z 31 kolejki. Za godzinę mecz 11 Radomiaka z 15 Lechią Gdańsk. FC Barcelona może sobie w niedzielę zapewnić kolejne mistrzostwo Hiszpanii. Być może przed Robertem Lewandowskim ostatnie El Clasico w karierze. Obecnie Barcelona ma 11-punktową przewagę nad Realem Madryt. Stefan Horngacher wraca do Polski. Taką informację podał Polski Związek Narciarski. To nie oznacza zwolnienia Macieja Maciusiaka z roli trenera polskiej kadry, bo Austriak zajmie się koordynacją całego systemu szkolenia.
13: SK Opole News.
10: Dorota Sań, prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie zanieczyszczenia wody w Komorznie środkami ochrony roślin. Problemy zaczęły się 18 kwietnia. Do dziś można ją używać tylko do celów sanitarnych.
14: Mieszkańcy się zgłaszali, że woda z kranu ma zmienioną barwę, zapach i smak.
10: Mówił Stanisław Barso polskiej prokuratury. Ponad 2400 maturzystów z Opola szykuje się na starcie z Królową Nauk. Przed jutrzejszym egzaminem z matematyki warto
15: kopnąć na szczęście i czekać na wyniki.
10: Radziła Joanna Raźniewska, opolska kurator oświaty.
16: Imprezka.
17: Imprezka.
18: Takie rzeczy tylko w Radiu SK. Zabieramy Was na najlepsze imprezki tego sezonu. Już za chwilę ktoś z Was dostanie podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym 15 maja. Jest jeszcze jedna świetna informacja. Poniedziałek już prawie zaliczony. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Powrót po majówce to rzeczywistości zaliczony, także słuchajcie, gorzej już na pewno nie będzie, teraz już będzie z górki. I takie relaksujące hity na czasie, na dobry wieczór. Coldplay.

0: Shawn Mendes w Radiu SK. To są hity na czasie, na dobre zakończenie poniedziałku. 11 minut po godzinie 18. A my wam możemy załatwić dobre rozpoczęcie sezonu koncertowego. Tylko w Radiu SK takie rzeczy. Mamy podwójne zaproszenia na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie. To już 15 maja i to będzie wielkie The Best Of. Mata zagra wszystkie swoje największe hiciory. Na przykład ten, w którym o maturze śpiewał.
1: 10 godzin do maturki, baby. Co ma być, to będzie. Bałem się tygodnia od roku, ale dzisiaj czuję się nieźle.
0: I tak z ciekawości, słuchajcie, sprawdziłem, ile Mata miał na maturze. Okazuje się, że on wcale się nie uczył aż tak źle, nie był aż takim buntownikiem, jak się może wydawać. Miał 87% z matmy i 90% z polskiego. Ale przypomnę, o Radiu SK też Mata nawijał.
2: Nie, jak już to przesłuchałeś, bezki gorącej 20, to już wiesz, że się nie oprzesz aż tak gorącej 20 jak ja.
0: I jeżeli wy też nie możecie się oprzeć gorącej 20 i biletom nam koncert Maty PGE na PGE Narodowym 15 maja, no to wpadajcie na sk.pl, bo przez cały ten tydzień rozdajemy wam te zaproszenia. Dużo ich dla was mamy o różnych porach dnia. sk.pl, tam darmowe zgłoszenia. A ja już za chwilę kogoś z was wyślę na ten koncert. To jest właśnie Radio SK. Aleksandra Stan już teraz.

0: Candy Dust i Harry. To jest Radio SK, tu się zaczynają wszystkie hity i najlepsze imprezkowe wspomnienia. Razem ze mną teraz Wiktoria. Cześć Wiktoria.
1: Dzień dobry.
0: Prawdopodobnie jedna z największych fanek Maty na świecie, że to się zgadza.
1: Zdecydowanie.
0: Który kawałek lubisz najbardziej, którego słuchasz od podstawówki? Chwal się wszystkim.
1: 100 dni do matury kibicuję mi od podstawówki.
0: I ty się identyfikujesz z tymi słowami, uwaga. Nie, czekaj, nie włączyłem. O, teraz będzie Mata. O, uwaga.
2: Bałem się tygodnia od roku, ale dzisiaj czuję się nieźle.
0: Ty też się bałaś. I jak się teraz czujesz? Opowiadaj wszystkim, bo Wiktoria dzisiaj napisała pierwszą maturę.
1: Dzisiaj czuję się już super. Cały stres wszedł, wszystko ładnie siadło i
0: To ile?
1: Można się cieszyć, nie ma czego się bać.
0: W ile procent celujesz? Bo słyszałem, że Mata to miał 90 na polskim.
1: Może nie tyle co Mata, ale też celuję wysoko.
0: Wow, no to gratulacje, słuchaj. To teraz potrzebujesz czegoś tak na odstresowanie, żeby po tym całym stresie, jak już się te matury skończą, żeby po prostu iść się wyszaleć i o maturze zapomnieć. Zwłaszcza, że zaczęłaś najdłuższe wakacje życia.
1: No, zdecydowanie potrzebuję się odstresować.
0: Słuchaj, to ja już ci teraz tę niespodziankę załatwiam, to odstresowanie, bo już teraz na antenie Radia SK zgarniasz podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym 15 maja.
1: Jezu. Dziękuję.
0: No proszę bardzo, a kogo byś zabrała, skoro to jest podwójne zaproszenie?
1: Swojego brata Nikodema.
0: No to słuchaj, my już do Nikodema dzwonimy. Czekajcie, mi tu Wiktoria Halo, halo? Halo, halo, czy dodzwoniłem się do Nikodema? To jest Radio SK, Łukasz Zduńczyk. Cześć, Nikodem.
3: Cześć.
0: Gadałem przed chwilą z twoją siostrą, która dzisiaj pisała maturę.
3: Aha, tak.
0: No i ona bardzo lubi matę. Słyszałeś o tym, że ona lubi matę? Czy ty potwierdzasz w ogóle? Czy ona mnie nie oszukuje?
3: Lubi
0: matę.
3: No, lubi.
0: I słuchaj teraz, bo ja przez przypadek się z Wiktorią rozłączyłem, ale już ją tutaj namierzam na antenie Eski, bo Wiktoria chciałaby ci coś teraz bardzo ważnego przekazać. Halo, Wiktoria, jesteś? A, nie ma jeszcze Wiktorii, słuchaj, Wiktoria mi uciekła, ale trzymamy cię w niepewności. Halo, Wiktoria, jesteś?
1: Jestem.
0: No to chwal się teraz bratu, jaką masz niespodziankę.
1: No, zgarniamy bilety na narodowy, na matę.
4: O!
0: Słyszysz to?
1: No.
3: Ale czad. Super. No to jest mocne.
0: Bardzo
3: ale
0: mocne.
3: Ale akurat maturę.
0: Jak już będzie po maturze, po najważniejszych egzaminach będziecie się bawić na koncercie Miał, Maty. Tak. Wszystkiego dobrego, dobrej zabawy
3: wow,
0: życzę.
3: Super, dzięki.
1: Dziękujemy.
3: Mega.
0: Trzymajcie się, cześć.
3: No, trzymajcie się, pa.
5: Reklama.
6: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
7: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.

0: Ładowanie baterii po poniedziałku rozpoczęte. Måneskin w Radiu SK to są hity na czasie. A jeszcze tak wracając na chwilę do matury, to jest prawdopodobnie najpopularniejszy maturzysta aktualnie w naszym kraju. Oskar Pietuszewski, młody polski piłkarz z FC Porto, przyszła gwiazda polskiej piłki, wielka nadzieja. Jeszcze w sobotę świętował Mistrzostwo Portugalii z FC Porto, a dzisiaj przyleciał do Białegostoku na maturę. I teraz po internecie krąży jego zdjęcie z kumplami z klasy, jak tak stoją przed szkołą. I on się bardzo wyróżnia, słuchajcie, bo jako jedyny ze wszystkich chłopaków ma jasne sportowe buty. No w końcu piłkarz, prawda? Ale ja myślę, że też on jako jedyny z klasy się maturą nie stresował, bo nawet jakby nie zdał, to coś mi się wydaje, że jakoś sobie bez tego papierka poradzi.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku. Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
3: Dobra.
2: A takie ciemne włosy do pani?
3: No, średnie.
2: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
3: No, macham.
2: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
4: No Self kręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na sk.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Ha, i nie ma lipy.
8: Hej, to był mój tekst.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
8: No i nie ma lipy, no.
10: Stwórz wnętrze, które będzie zachwycać każdego dnia. W Galerii Wnętrz Cerpol czeka na ciebie wszystko, czego potrzebujesz. Starannie wybrane płytki, piękne łazienki, oświetlenie tworzące nastrój, meble, kuchnie i podłogi. Wszystko w jednym inspirującym miejscu. A nasza profesjonalna obsługa pomoże ci stworzyć dom, o jakim marzysz. Jesteśmy tu dla ciebie. Galeria Wnętrz Cerpol. Opole, Światowida 6A. Cerpol. Tu zaczyna się piękno twojego wnętrza.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: I po reklamie.

0: Iban w Radiu SK. Z nami można odpocząć po ciężkim poniedziałku, wyluzować i się tak kołysać lekko. Za 6 minut będzie godzina 19. No to może podsumujmy ten dzień, skoro on już się kończy. Mam pytanie do was. Jaki egzamin dojrzałości dzisiaj zdaliście? I wcale teraz nie pytam o maturę. Ja pytam o egzamin z życia. Każdy z nas codziennie taki egzamin zalicza. No może po majówce wyjątkowo, mimo wszystko udało wam się wstać po pierwszym budziku. Nie dość, że zawieźliście dziecko do przedszkola, to może jeszcze na czas do pracy zdążyliście. Może coś w urzędzie udało wam się załatwić. Ja się wam pochwalę, słuchajcie, że ja się dzisiaj sam osobiście zapisałem na badania medycyny pracy. I nie prosiłem o pomoc mamy ani narzeczonej, tylko sam to zrobiłem. Jestem z siebie niesamowicie dumny. Wy też się chwalcie głosówkami na Messengerze Radia SK. Jaki egzamin z życia dzisiaj zaliczyliście? Śmiało się chwalcie. A ja za chwilę do was wracam z hitami na czasie.
1: Reklama. Gdy Iga wygrywa w Paryżu, Robert strzela na wyjeździe. Gdy siatkarze gromią do zera, wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata. SK Sport News w Radiu SK.
2: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: No hej, będą drzwi otwarte w tej szkole, gdzie chodzi syn koleżanki twojej mamy.
4: No to fajnie, tato, ale już wybrałem swoją szkołę.
3: A jaką to szkołę wybrałeś?
4: A taką, gdzie stawia się na praktykę i zdobywanie doświadczenia.
3: No tak, konkretne podejście.
5: To dobra opcja. A co z maturą?
4: Mamo, w szkołach TEB mają nauczycieli, którzy przygotowują do niej na najwyższym poziomie.
5: No przecież ta szkoła, o której myślałam.
3: W tym temacie jesteśmy zgodni.
6: TEB Liceum i Technikum. Opole, ulica Krakowska 45-47.
7: Zamów taksi 919 Opole jednym palcem. Pobierz aplikację i ruszaj z duchem czasu. Radio Taksi 919. Najstarsza korporacja w Opolu z nowoczesnymi rozwiązaniami. Bezpłatny i szybki dojazd po klienta. Współpraca z firmami na dogodnych warunkach. Zamów taksi przez aplikację Taksi 919 Opole lub dzwoń 1-919-1. Szukasz pracy? Dołącz do nas. Radio Taksi 919.
8: Gdziekolwiek jesteś,
9: cokolwiek robisz,
8: miej Eskę przy sobie.
9: Apka Radio SK.
8: Radio SK to hity na czasie w twoim telefonie, wszędzie tam, gdzie masz na to ochotę. Dodatkowo konkursy, newsy i podcasty. Aplikacja Radio SK do ściągnięcia za free w Google Play i App Store.
10: Statystyki mówią jasno. Dziennie na świecie powstaje około 100 000 piosenek.
11: To więcej niż jeden utwór na

0: Te nowe hity przez cały tydzień w Radiu SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: To będzie ostatnia reklama.
0: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje. Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
4: Sformowanie Gen Z.
5: Pokolenie młodych.
6: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
0: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
7: No można się zakochać, nie?
8: Nie, no tak.
0: SK Reakcje. Oglądaj, komentuj i reaguj z nami. Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
9: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
10: Opole na czasie.
11: O co ludzie powiedzą? Pewnie zastanawialiście się nad tym nieraz i o tym właśnie jest program Roberta Kowalczyka, który wystąpi w Esceku 11 maja, a na pewno kojarzycie go z Kabaretu Młodych Panów. Czego się spodziewać? No oczywiście dużej dawki śmiechu. Z kolei 18 maja do Kochanowskiego przyjedzie Maciej Sztur i zaprezentuje program pod tytułem Mam wszystko w stand-upie, a dzień później w tym samym miejscu Męskie brzmienia. Usłyszycie tam największe polskie i zagraniczne hity.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
12: Muzyką się żyje.
13: Wszystkie hity zaczynają się w Esce i dlatego już za chwilę gram wam gorącą nowość od Madonny i Sabriny Carpenter. Ale to nie koniec muzycznych niespodzianek w dzisiejszej imprezce. Kiss Cam, Podryw Roku, Szafir, Joret de Mar czy Falochrony. Te hity chyba muszą się pojawić 15 maja na PGE Narodowym w Warszawie. To właśnie tego dnia wystąpi tam Mata, a że to koncert pod hasłem The Best of Mata, no to hity tam muszą być. Na koncert zaprasza oczywiście Radio Esca i mamy dla was bilety, jest ich naprawdę dużo. Szukamy największych fanów Maty na świecie. Zgłaszajcie się na sk.pl, no i słuchajcie Radia SK, bo przez cały ten tydzień zasypujemy was biletami na Matę. Mata na Narodowym zagra dwa koncerty, drugi dzień później, czyli 16 maja, z zupełnie inną playlistą. 2 miliony ludzi zobaczyły koncert Shakiry. Artystka w weekend wystąpiła na słynnej Copacabanie w Rio de Janeiro. Co jakiś czas organizowane są tam darmowe koncerty wielkich gwiazd. Występ Shakiry dzięki frekwencji przeszedł do historii jako jedno z największych muzycznych wydarzeń na świecie. Artystka wykonała piosenki z ostatniej płyty, ale i największe hity jak Waka Waka czy Hips Online na czele. Egzamin dojrzałości to nie tylko matura. Takie egzaminy mamy codziennie, prawda Natalia?
14: Ja dzisiaj zdałam egzamin dojrzałości, ponieważ zrobiłam bardzo dobry obiad. W międzyczasie ogarnęłam dziecko i jeszcze zdążyłam posprzątać dom.
13: W imieniu twojego faceta dziękuję. On się musiał nieźle spiąć, żeby w odpowiednim momencie wrócić do domu, jak już wszystko było ogarnięte. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
15: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam szukam.

0: trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostać.

0: Armin van Buuren. Ten gość w każdy piątek po 22 przejmuje na antenę Eski i gra swój set w programie Eska Live Remix. A teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No takiego grubego połączenia to jeszcze nie było, słuchajcie. Ikona popu i chyba jedna z najpopularniejszych artystek na świecie obecnie łączą teraz siły. Madonna i Sabrina Carpenter wypuściły wspólny numer, a po raz pierwszy pokazały go światu na festiwalu Coachella, o którym teraz mówi cały świat. A jak takie dwie wielkie gwiazdy łączą siły, to jest, słuchajcie, recepta na hit, który podbije playlisty na całym świecie, a my w Radiu SK takie dobre numery wam gramy. Z nami niczego dobrego nie przegapicie. Bring Your Love już teraz w Esce. Dziewczyny z kulturką teraz wam się przedstawią.

0: wszystkie hity zaczynają się w Esce. Gramy takie hity, które odczarowują poniedziałek i to są dobre numery, że aż Adi się zapytał, co to za numer.
1: O, to co za nowość, bo fajnie brzmi.
0: A to Oscar Matt Kay i coś czuję, że ten numer będziemy grali częściej, a wy się chwalicie, jakie egzaminy z dojrzałości wam się dzisiaj udało zdać, bo egzamin dojrzałości to nie tylko matura. Matura to nic. Mamy trudniejsze sprawy do załatwienia czasami. Daniel w tej sprawie.
2: Dzisiaj zdałem egzamin dojrzałości, ponieważ poszedłem do szefa i załatwiłem sobie urlopik na piątek, czyli czekamy kolejny długi weekend.
0: No brawo, ale prawdziwy egzamin dojrzałości to dopiero przed tobą, bo żona już tam myśli, co ci tam wykombinować, co ci źle zlecić na ten przedłużony weekend.
3: Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
4: Hi, this is Harry Styles.
3: Harry Styles powrócił. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
8: Sherlock Holmes, James Moriarty.
7: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
9: Wyjdziemy stąd. Razem.
7: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz

I tak nam przyjemnie płynie. Poniedziałkowy wieczór, BTS i gorąca nowość na antenie Radia SK. Za 18 minut 20, czyli to już jest taka pora, że maturzyści pewnie już usłyszeli 20 tysięcy pytań. No i jak tam było na maturze? Ja mam słowa otuchy, nieważne jak wam pójdzie matura, to i tak, słuchajcie, o niczym nie świadczy. Przypomnę tylko historię z 2013 roku. Znany naukowiec, dr Tomasz Rożek, analizował na maturze swój własny tekst i miał tylko 70%. Także słuchajcie, to jest wynik z matury, to jest jedna wielka loteria. Rozwiązywanie zadań maturalnych to trochę jak rozmowa z obrażoną drugą połówką, nie? Domyśl się.

No same problemy z tym ślubem. Taylor Swift w Radiu SK to są hity na czasie. Podobno jest spore zamieszanie z weselem Taylor Swift. Podobno i miejsce się zmienia i data. Początkowo miał być 13 czerwca tego roku, teraz już się mówi o 3 lipca. Na początku impreza miała się odbyć w Rhode Island, teraz mówi się, że to jednak będzie Nowy Jork. I podobno, słuchajcie, jeszcze przyjaciółka Taylor Swift się na nią obraziła, bo Taylor Swift jej jeszcze nie zaprosiła, więc tamta się na nią wkurzyła. To ja się boję pytać, co będzie, jak przyjdzie czas na ustalanie, kto gdzie siedzi, żeby ustalić tak ciocie jedną z drugą, żeby się nie pogryzły. Ale to jest wbrew pozorom dobra informacja, bo to oznacza, słuchajcie, że nieważne ile kto zarabia, jak kto jest sławny, każdy ma te same problemy przy organizowaniu rodzinnej imprezy.

0: Reklama.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
7: Opole na czasie.
8: Michał Przybyła. Miranda Presley powraca. W opolskich Heliosach możecie zobaczyć teraz drugą część filmu pod tytułem Diabeł ubiera się u Prady. W rolę główną oczywiście musiała wcielić się genialna Meryl Streep. Możecie też wybrać się na film biograficzny o Michaelu Jacksonie. A jak macie problemy w związku, to wpadajcie na dramę. Po tym seansie przekonacie się, że wasze kłopoty to pikuś. Ciągle możecie też obejrzeć projekt Helmery, który cieszy się świetnymi opiniami.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
9: Muzyką się żyje.
10: BDS 2115 zrobił sobie tatuaże na głowie. Nawiązują one do religii. Raper wydzierał sobie motyw różańca i fragment znanej modlitwy. Fani interpretują to jako sygnał zmian artysty w podejściu do życia. A kawałek BDS-a i Majmecan Ciągle tutaj jestem, czyli słynny diss na raka, królował ostatnio w Eskowej Rap 20. To charytatywny utwór, z którego dochód idzie na pomoc chorującym na raka. Zapoczątkował, przypomnę, on całą lawinę dobrych wydarzeń, m.in. słynnego rekordowego live'a i zbiórkę Łatwoganga. Czy dziś ten hit będzie na szczycie? Od was zależy. Głosujcie na SK.pl i słuchajcie Rap 20 w Radiu SK po 23. Zaprasza Mati Fuczyło. A w Wiedniu zaczęły się pierwsze próby do tegorocznej Eurowizji. Po raz pierwszy na wielkiej scenie stanęła wczoraj nasza reprezentantka Alicja Szemplińska. W konkursie zaśpiewa piosenkę pod tytułem Pray. Na razie nie można publikować zbyt wielu materiałów z prób. Pojawiło się raptem kilka oficjalnych zdjęć, no i taki mały fragment występu, ale wiadomo, że skupi się on na monumentalnym rekwizycie. Eurowizja już w przyszłym tygodniu, a o wszystkim piszemy na bieżąco na SK.pl.
11: Imprezka. Imprezka.
10: A tymczasem punktualnie godzina 20, no to słuchajcie, teraz już można poświętować, że przetrwaliśmy ten poniedziałek, jakoś wróciliśmy do życia po tej majówce i proszę bardzo, za równy miesiąc kolejny długi weekend. A w Radiu SK już teraz nówka sztuka od Bibi Rexy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: U nas zawsze najlepsze nowości, nowy hymn męskiego grania. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to najstarszy maturzysta w naszym kraju. Jest o nim głośno już od kilku lat i w tym roku znowu pisze maturę. Pan Józef z Kalisza ma 87 lat, przez ostatnie 2 lata mu się nie udało, ale liczy, że do 3 razy sztuka i tym razem uda mu się zaliczyć egzamin dojrzałości. Tak, wiem, że niektóre kobiety powiedzą, że faceci to nigdy nie dojrzewają, ale trzymamy kciuki za pana Józefa, żeby się tym razem udało. A wy dawajcie znać głosówkami na eskowym messengerze, jaki dzisiaj egzamin dojrzałości zaliczyliście. Dawajcie znać, tak jak Adam to zrobił.
2: No ja dzisiaj znalazłem pracę, kierowca tira. Jutro na 5 idę do pracy.
1: No to Adam, szerokości życzymy, a wy też się nagrywajcie na messengerze Radia SK. A ja gram hity na czasie, które zatrzęsą kabiną. Już teraz, dodające energii, Alesso w

0: ale przyjemnie się tego słucha. Taki rozluźniający, miły dla ucha numer, dobry na wieczór, można odpoczywać. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a to nowość od zespołu LOR. Zbieramy teraz wasze egzaminy dojrzałości, które dzisiaj udało wam się zaliczyć. No i Monika się chwali, że ona jest z siebie bardzo dumna. Ona zdała egzamin z życia, bo ona wlała płyn do spryskiwaczy w samochodzie. Mąż dzisiaj w pracy, kontrolka się w samochodzie zaświeciła, więc Monika co? Otworzyła maskę, wlała płyn i załatwione, prawda? Czy tutaj będzie tak trochę tak jak z maturą, prawda? Dopiero później się okaże, czy egzamin pozytywnie zaliczony, prawda? Jutro podczas podróży do pracy. Czy przypadkiem olej silnikowy nie został rozrzedzony?
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za

0: 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.

Lady Gaga z hitem zawsze na czasie w imprezce w Radiu SK. No my jesteśmy jak taki dobry kumpel, który zawsze chętnie się z wami na jakąś imprezkę wybierze. Na przykład na koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Z nami możecie przeżyć wielkie show tego artysty w stolicy Holandii. Już 16 maja zagra w Amsterdamie i wy tam będziecie. Mamy dla was podwójne zaproszenia. Załatwiamy też przelot i nocleg dla dwóch osób. A żeby takie zaproszenie zgarnąć, wystarczy wpaść na sk.pl i tam się za darmo zgłosić. My codziennie we Wrzuć na Luz szukamy największego fana Harry'ego Stylesa na świecie, ale zanim zgarniecie bilety, to musicie pobić wszystkich zawodników w quizie wiedzy na temat Harry'ego Stylesa. I to są bardzo ciekawe pytania, słuchajcie. Ja się na przykład ostatnio dowiedziałem, słuchając Wrzuć na Luz w SC, że Harry Styles ma szwagra Polaka. Nazywa się Michał Młynowski, który jest partnerem starszej siostry Harry'ego Stylesa. Także słuchajcie Eski, no i zgłaszajcie się na sk.pl po bilety.

To tuturuturu to niebezpiecznie szybko wchodzi do głowy i w niej zostaje. Stary hit w odświeżonej wersji. Hit sprzed 24 lat. Milky i David Guetta na antenie Eski. Mamy też dla was dużo dobrego rapu. Po 23 jak zawsze w poniedziałek startuje Rap 20. Tydzień temu na szczycie numer, który wstrząsnął polskim internetem, bo od niego tak naprawdę zaczęła się wielka zbiórka dla dzieci chorych na raka u Łatwoganga. Ciągle tutaj jestem od BDS-a i My Mecen. Jeśli chcecie, żeby ten numer został na miejscu pierwszym, no to wpadajcie na sk.pl i tam głosujcie. No i słuchajcie, Rap 20 w Radiu SK po 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło.

0: Autopromocja.
1: Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
2: Hi, this is Harry Styles.
1: Harry Styles powróci. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce, was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
1: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
13: Opole na czasie.
14: A może by tak rzucić wszystko i wyjechać do Uzbekistanu? Najpierw jednak dobrze byłoby dowiedzieć się co nieco o tym kraju, a pomogą wam w tym podróżnicy, którzy przejechali go wzdłuż i wszerz i opowiedzą wam o regionalnej kuchni, zwyczajach i kulturze. Spotkanie odbędzie się w piątek o 18 w MPP przy Książąt do Polski. Tego samego dnia w NCPP odbędzie się Polska Noc Kabaretowa. Na scenie zobaczymy m.in. K2, Smile, kabaret moralnego niepokoju czy kabaret sketchów męczących.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.

0: Ja zawsze lubię nasze spotkania, bo z nich zawsze wynikają fajne rzeczy i czekałam też na to spotkanie. Julia Rocka naprzeciwko mnie, cześć.
1: Cześć, bardzo mi miło.
0: Ze swoim nowym singlem Savoir Vivre, to na początek wyjaśnij, o co chodzi z widelcem.
1: Tak, widelec, jejku, to jest taki motyw przewodni, wizualny, który będzie towarzyszył mi, myślę, przy całej promocji mojej trzeciej płyty, która właśnie będzie nazywać się Savoir Vivre i teraz wydałam... pierwszy singiel z tej trzeciej płyty. No i tak szukałam właśnie takiego symbolu, który będzie najlepiej opisywał właśnie ten savoir vivre i tak od razu pomyślałam sobie sztućce. Sztućce byłyby świetnym pomysłem, ale łyżka trochę taka za bardzo łagodna, nóż trochę...
0: Nóż agresywny już
1: tak,
0: bardzo.
1: Tak, zbyt agresywny, a widelec wydał mi się taki poetycki, taki właśnie niejednoznaczny i stwierdziłam, że kurczę, może zrobię taki dwumetrowy w ogóle. No i na początku się pojawił właśnie pomysł, żeby zrobić dwumetrowy metalowy widelec z aluminium u ślusarza, który właśnie potem był takim głównym rekwizytem w teledysku. A potem stwierdziłam jeszcze, że zrobię w sumie stylizację własnoręcznie z widelcami, więc te widelce będą się przewijać przez cały ten album.
0: Przyznaję, że widelce to moja słaba strona, jeżeli o savoir vivre chodzi. Znaczy wiem, że je trzeba tam odkładać w jakiś konkretny sposób, ale w jaki to już trochę mniej mnie zawsze interesuje.
1: Słuchaj, nie przepytuj mnie w ogóle z savoir vivre'u, ja jestem nogą, jeżeli o to chodzi.
0: Zwłaszcza, że singiel jest w kontrze do savoir vivre. Tam było mowa o tym, żeby odrzucić właśnie zasady savoir vivre.
1: Ja nic nie mam do savoir vivre. Ogólnie uważam, że są to na pewno potrzebne zasady, aby nam się wszystkim dobrze żyło w społeczeństwie i też uważam, że szacunek do drugiego człowieka i takie elementarne zasady savoir vivre są jak najbardziej okej. Okay. Dla mnie ta piosenka, w której śpiewam faktycznie, że savoir vivre nie obowiązuje, dziś jest bardziej o tym, żeby po prostu ufać sobie, żeby być sobą i żeby... To jest taki dla mnie krzyk wyzwolenia, wiesz, żeby po prostu być sobą.
0: Tak. Ale tam się też muzycznie dużo zadziało. Że to jest taki numer, nie chcę go określać mianem bangera, ale pewnie wiesz, o co mi chodzi, kiedy używam tego słowa w tym kontekście, no bo tam muzycznie po prostu dostajemy pewien przeskok i nagle jest niezła impreza w brzmieniach.
1: To prawda. Właśnie myślę, że cała ta płyta będzie właśnie w takich elektronicznych, mocnych, mrocznych klimatach, żeby trochę nie dać słuchaczowi wytchnienia, żeby go zmęczyć tą płytą. I teraz jestem właśnie w takiej swojej erze muzycznej, bardzo mocnej, elektronicznej. No i świetnie się w tym odnajduję.
0: To jest trochę coś innego niż to, co dostaliśmy w gorsecie.
1: Tak, faktycznie. Tam w ogóle jest też miks takich bardziej gitar akustycznych, są numery bardziej balladowe, jest też sporo elektroniki. Myślę, że na tym drugim moim krążku też jest pewna zapowiedź tego trzeciego krążka już w piosenkach typu Skalpel, na przykład takich mocniejszych elektronicznych brzmieniach, ale teraz czuję, że właśnie ta elektronika wręcz płynie mi w moich żyłach i chcę dać temu upust i wiem, że może, no już słyszę, czytałam komentarze ludzi, że dla niektórych nie jest to do końca taki pożądany kierunek i tam niektórzy mówią, że Boże, rąbanka i raczej tak to oceniają krytycznie, ale mi się to bardzo podoba, sama słucham na co dzień takiej muzyki, bardzo mnie ona inspiruje i czuję, że właśnie tutaj się odnajduję teraz najlepiej.
0: A ja się nie zgodzę z tym hasłem rąbanka, bo tam moim zdaniem to ma cel, to ma wydźwięk konkretny i to też nie jest do końca tylko o rąbance, ale też tam jest treść. Bardzo istotne.
1: Powiem ci, że ja właśnie w tej elektronice bardzo znajduję dużo przyjemności z eksperymentacji w ogóle i że tak dużo przyjemności na przykład nie znajdowałam tworząc muzykę bardziej taką organiczną na gitarach i takich prostszych może brzmieniach, a tutaj po prostu z Maurycem, z moim producentem mamy tyle zabawy z, wiesz, przyspieszaniem tempa, ze zwalnianiem go, z zabawą, z czopowaniem wokali, jakby to jest, to daje naprawdę takie nieskończone pole manewru i eksperymentacji i bardzo, bardzo przyjemnie nam się to tworzy.
0: A bałaś się trochę? Bo powiedziałaś, że pojawiły się komentarze, a nie ten kierunek. Miałaś taką myśl w głowie, tworząc materiał na płytę savoir vivre, że a może bardziej zachowawczo, może dam to, co już ludzie znają jako mnie, Julię Rocką?
1: Powiem ci, że przy tym drugim krążku miałam bardzo dużo takich lekcji i bardzo dużo się dowiedziałam o sobie w ogóle i miałam właśnie ogromny problem z tym, żeby nie spełniać właściwie tych oczekiwań. pytań, a ta presja była z każdej strony, że już przy tej trzeciej płycie ja wiedziałam, że ta główna myśl, która mi musi przyświecać, to jest po prostu moja taka przyjemność przede wszystkim z pisania tych piosenek i absolutnie brak cenzury. Więc nie bałam się. Wiedziałam, że muszę pierwszorzędnie po prostu dawać upust swojej takiej jak najbardziej szczerej ekspresji i nawet jeżeli coś jest ryzykownym rozwiązaniem, to ja nie chcę myśleć o tym, co ktoś sobie pomyśli, więc można powiedzieć, że trochę egoistycznie robiłam ten album dla siebie. Ale no, faktycznie miałam może takie wątpliwości momentami, że ciekawa byłam po prostu, jak słuchacze odbiorą ten nowy rozdział muzyczny i widzę, że zdania są podzielone, ale oczywiście też jest dużo zwolenników, więc bardzo mnie to cieszy.
0: Ty trochę już o tym powiedziałaś. Savoir Vivre będzie reprezentatywny dla całej płyty, jak rozumiem. Trochę dostaliśmy to, czego możemy się spodziewać po twoim trzecim albumie, słuchając tego singla.
1: Oj, zdecydowanie, tak. I chciałabym, żeby tak naprawdę każda piosenka, no może nie każda, ale większość, żeby też walczyła trochę z konwenansami i z takimi normami społecznymi. Że tam będzie dużo takiego wytykania tym wszystkim takim cechom, które mam wrażenie, że w naszej kulturze i społeczeństwie są takie no pełne fałszu. I gdzieś
0: tam. A czyli o takiej dulszczyźnie mówisz?
1: Oj, tak. Sama trochę się, mam wrażenie, trochę wywodzę z takiego kontekstu właśnie czy szkoły, czy takiego wychowania, gdzie te oczekiwania były gdzieś bardzo wygórowane i właśnie taka idealizacja tego życia, a ja gdzieś tam lubię się dokopać, co jest pod podszewką i mówić o tym, co jest pod spodem, no.
0: Ale czy już na życie wyłączyłaś w sobie syndrom, który zakładam, że mogłaś gdzieś po drodze mieć, takiego people pleasera?
1: Oj, absolutnie tak. Absolutnie tak i właśnie bardzo się cieszę w ogóle, bo ja praktycznie tą całą płytę już mam skończoną. I ona bardzo szybko wypłynęła gdzieś tam ze mnie i tak jak przy drugiej płycie czułam, że mam permanentną blokadę, tak właśnie mam wrażenie, że fakt, że zaufałam sobie w tym przypadku i przestałam myśleć o jakichś oczekiwaniach, czy to wytwórni, czy producenta, czy rodziny, czy właśnie słuchaczy, i po prostu zaufałam sobie, swojej intuicji, to ta płyta po prostu jakoś tak samoistnie ze mnie wyszła i bardzo, bardzo się z tego cieszę.
0: Tam jest też mocny teledysk. Piękny zresztą, bo komentarze na przykład a propos teledysku są: wow, Julia, ale miałaś pomysł na teledysk.
1: Bardzo mi miło. Faktycznie mamy taki pomysł z moim menadżerem, żeby do każdego utworu był oddzielny teledysk i ta warstwa wizualna od zawsze była dla mnie bardzo istotna. I od początku tak myśleliśmy o tym, żeby w tym teledysku był gigantyczny żyrandol. I wtedy pojawił się problem, ponieważ to nie było wcale łatwe i pisaliśmy naprawdę do bardzo wielu placówek w Polsce, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce, do różnych hoteli, centrów handlowych, do jakichś teatrów, aby nam użyczyli właśnie salę z wielkim żyrandolem. I okazuje się, że wcale nie było to takie proste. Aż w końcu mojej mamie przypomniało się, że parę miesięcy wcześniej była na targach Expo w Nadarzynie i że tam była jakaś firma, która miała wielkie żyrandole. Więc ja oczywiście poprosiłam ją o kontakt, skontaktowała mnie z tą firmą i okazało się, że właśnie firma z Gliwic zgodziła się po prostu wypożyczyć mi ten żyrandol za darmo do teledysku, więc to było coś niesamowitego. Oczywiście było dużo logistyki z tym, żeby go przewieźć i potem zwrócić do Gliwic, a sam żyrandol ważył 70 kilo, był warty naprawdę parę dziesiąt tysięcy i miał 50 żarówek, więc samo rozstawianie, wiesz, na planie klipu tego żyrandola to było wyzwanie, szczególnie, że bardzo się bałam, żeby go nie zniszczyć.
0: Też ładne są kulisy, które pokazujesz. Na przykład kręcenia teledysku i tego, co pada z offu, kiedy chodzisz na przykład na bieżni z wielkim widelcem.
1: Ojejku, no lubię się tym dzielić, bo wydaje mi się, że to też jakoś tak może przybliżyć moim słuchaczom, jak to wszystko wygląda od kulis, no i że to nie jest wszystko takie idealne. Też nie ukrywam, że teraz jestem niezależną już artystką, więc też wszystko praktycznie finansuję sama. I ten teledysk, tam były jakieś opinie, widziałam w komentarzach właśnie, że to w sumie jest bardzo minimalistyczne. Ale de facto jakby ci ludzie się dowiedzieli, za jakie pieniądze to wszystko powstawało, to myślę, że bardziej by może to nawet docenili, bo wszystko w zasadzie robimy na patencie i dlatego tak bardzo dużo też od siebie po prostu tej pracy daję, bo nie zawsze można po prostu opłacić dodatkowo osoby do pomocy.
0: Ale wtedy jest materiał na media społecznościowe.
1: Dokładnie.
0: Jak się robi widelec albo sukienkę z widelców, wszystko można po prostu pokazać.
1: Tak, tak, właśnie ta sukienka z widelców też bardzo mnie cieszy w sumie, że tak odkryłam znowu w swoim życiu tą pasję do mody, która gdzieś tam już w liceum była i stwierdziłam, że kurczę, ta sukienka z widelców tak trochę zapoczątkowała moją taką myśl, że może do każdej piosenki w zasadzie zrobię sama stylizację i wtedy oszczędzasz na styliście.
0: Czasu trochę więcej, ale wszystko jest warte. Gra jest warta tej świeczki, uważam.
1: Tak, oszczędzasz na styliście, ale w sumie za wszystkie materiały musisz sama zapłacić, więc coś za coś. No i mnóstwo czasu, tak jak mówisz, trzeba na to poświęcić.
0: Czy kilka lat temu, jak sobie siebie przypomnisz jeszcze z czasów szkoły aktorskiej, to jak sobie wyobrażałaś ten rok 2026 versus to, gdzie teraz jesteś, co teraz robisz, że wydajesz trzecią płytę?
1: Jest to naprawdę niesamowite, bo ja w sumie w szkole aktorskiej w ogóle nie marzyłam o tym, żeby śpiewać i kończąc szkołę zastanawiałam się w ogóle, co ja będę robić po szkole. Szczególnie, że no ta moja ścieżka aktorska, powiedzmy, wcale jakoś tak świetnie się nie udaje, ale okazuje się, że się naprawdę bardzo dobrze spełniam w muzyce i nie dość, że tworzę piosenki i je wykonuję i piszę teksty, to jeszcze mogę w bardzo multidyscyplinarny sposób się rozwijać, bo robię właśnie te stylizacje sama, ogarniam rekwizyty, jakieś scenografie, potem często montuję różne też materiały, więc naprawdę no, bardzo rozwijające, już nie mówiąc o całej biurokracji, umowach i całym tym backgroundzie prawniczym oczywiście, który też, nad którym czuwam.
0: Od tego w szkole aktorskiej raczej nie uczy.
1: No niestety
0: tego
1: nie.
0: Backgroundu.
1: Uwierz mi, że bardzo, bardzo.
0: Ale tego w żadnej szkole nie uczą, moim zdaniem. Znaczy, jeżeli idziesz na zarządzanie albo ekonomii, to chwała im za to, ale w zawodach, które potem muszą się tym zajmować, to jest to pewna męka.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Także cieszę się, bardzo rozwijająca przygoda.
0: No, ale przepraszam, grasz w teledyskach.
1: Tak, w zasadzie tak, więc można powiedzieć, że jednak to aktorstwo gdzieś tam też jest na pewno. No i śpiewając oczywiście też na pewno śpiewam z jakąś intencją, więc można powiedzieć, że interpretuję te piosenki i że w jakimś stopniu jest to, powiedzmy, piosenka aktorska. Chociaż bardzo mocno jest to moje i nie wiem do końca, czy może aktorskie, czy bardziej po prostu takie szczere.
0: A jest to gdzieś w twojej głowie ta ścieżka aktorska? Czy muzyka pochłonęła cię tak bardzo, że trochę, po pierwsze, trudno byłoby to połączyć, a po drugie, ona wymaga tyle energii, tyle zaangażowania, tyle czasu i tyle siły, że
1: jak
0: no, trochę kalendarza nie starczy.
1: Najbardziej w moim sercu zawsze jest miejsce na aktorstwo i chodzę na castingi i mam nadzieję, że niedługo coś się uda zrobić. Tak, nie ograniczam się absolutnie do muzyki.
0: A kiedy ta płyta, jak już powiedziałaś?
1: Kiedy płyta?
0: Jak ona już tam leży prawie gotowa, to znaczy ja wiem, że proces jeszcze od nagrania do wydania bywa długi, ale mam nadzieję, że krótszy niż dłuższy w twoim przypadku.
1: Tak, jeszcze muszę wszystkie stylizacje zrobić, jeszcze muszę wszystkie te
0: parę widelców.
1: Tak, parę widelców jeszcze trzeba tam wyciąć z metalu i tak dalej. Więc myślę, że póki co będziemy wydawać single i powolutku wszystko promować. No i myślę, że na początku 2027 roku 2000 to ty mi musisz powiedzieć.
0: 2027.
1: Właśnie czekałam na to. Tutaj z Kasią na pewno dużo się nauczę dzisiaj o poprawnej polszczyźnie.
0: A poprawianie to też nie leży podobno w dobrych manierach z obu armii.
1: Ale ja chcę właśnie, to jest pożądane.
0: Będziemy łamać konwenanse. Ile przewidujesz kawałków? To znaczy, ile jest już na takim etapie gotowe, klepnięte? Wiadomo, że będą na płycie. A co się jeszcze może wydarzyć, o czym może sama jeszcze nie wiesz ty?
1: Płyta będzie pisana boldem, będzie z dużych liter, więc stwierdziliśmy, że musi tych kawałków być 10, bo 10 to jest taka liczba po prostu, która...
0: Pełna.
1: Tak, pełna.
0: Moim zdaniem pełna.
1: I taki będzie właśnie ten album. W sam raz.
0: Taki album, który nazywałabyś koncept albumem?
1: Wiesz co, to nie było nasze zamierzenie i w ogóle nie chciałam absolutnie na początku się ograniczać właśnie i nakładać jakiś ram też Maurycemu, bo on mnie zawsze też pytał, o czy taki kierunek, czy taki. Ja mówię, słuchaj, na razie piszemy wszystko spontanicznie, to co nam się podoba i nie ograniczamy się, tak jak w przypadku drugiej płyty, co było błędem. Ale jakoś, powiem szczerze, że ta płyta o dziwo jest bardzo spójna. Bardzo mnie to zaskoczyło, że po prostu tak spontanicznie daliśmy w sumie upust tym emocjom podczas pisania i naprawdę okazuje się, że ta płyta jest bardzo spójna i tekstowo, i konceptualnie, i brzmieniowo, więc cieszę się.
0: Nie czyli trochę to... bez planu, ale tak. Jednak powstało.
1: Tak, dokładnie.
0: Pełne dziecko, jakkolwiek to źle brzmi.
1: Dokładnie.
0: Życzymy wszystkim pełnych dzieci. żeby takie im się rodziły. Na jedzą. Albumy. Na jedzą. Chodziło mi o takie spójne i stuprocentowe, że tak powiem, dzieło. I to się chyba wydarzyło. Ale nie, to się wydarzy właściwie.
1: To się wydarzy. Na pewno jeszcze jakieś poprawki tam się wydarzą i doszlifowywanie tych wszystkich numerów, bo ja zawsze wiercę dziurę mojemu producentowi bardzo i on już jest taki, że dobrze, oddajmy to, oddajmy. A ja jestem taka, nie, posiedźmy jeszcze tam coś poprawmy, a może jeszcze ten wokal poprawmy, a jeszcze to. On jest taki bardziej na chillu. Ja jestem oczywiście control freakiem, ale świetnie się dogadujemy razem i ostatecznie myślę, że ta współpraca przebiegła naprawdę wspaniale.
0: A efekty tej współpracy do usłyszenia na nowych singlach Julii Rockiej, m.in. na singlu Savoir Vivre i kolejnych, które się ukażą, a będą zwiastowały trzecią płytę tej artystki. Więcej takich wywiadów na SK.pl w zakładce podcasty.
2: SK Opole News.
3: Dorota Sań, duże zagrożenie pożarowe w opolskich lasach, leśniczy apelują o rozwagę.
4: Niestety rok 2026 jest suchy, więc trzymajmy kciuki, żeby chociaż popadało, no bo jeżeli będzie skrajne, takie katastrofalne zagrożenie pożarowe, jeżeli będą lasy przesuszone, jest możliwość wystąpienia wielkich pożarów.
3: Mówi Jacek Boczar z Nadleśnictwa Opola. Sucha jak papier, ściółka jest jak ląd i do pożaru wystarczy iskra.
4: W momencie, kiedy mamy sucho, słonecznie, gorąco, jeszcze jakiś lekki wiaterek do tego dorzucimy, to naprawdę, i tutaj to podkreślam, wystarczy iskra z tego niedogaszonego papierosa, żeby rozpoczął się pożar lasu. Niedopałek jest najczęstszą przyczyną pożarów. Jedziemy samochodem, wyrzucamy przez okno. Znaczy, nie robimy tego, ale są osoby, które to robią, niestety, więc tego robić nie wolno. Są też osoby, które w ogóle mają, pamiętam, że są palaczami i w lesie tych niedopałków nie zostawiają, więc wielkie brawa dla nich.
3: Od początku roku na Opolszczyźnie wybuchło kilkanaście pożarów lasów.
2: SK Opole.
3: Opolski ekspres Denty już w sobotę wróci na tory. To najbardziej muzyczny pociąg w regionie. Za sterami jak zawsze Przemysław Ślusarczyk, opolski dyrygent i animator kultury, a teraz też gość Ziemowita Słodkowskiego.
5: Skąd w ogóle wziął się pomysł na opolski ekspres Denty?
6: To troszeczkę przypadek. Jechałem pociągiem osobowym do

0: techniki opolskiej istnieje. Co by tu zrobić, żeby było ciekawiej? No i przyszedłem do domu, wymyśliłem markę opolskiego ekspresu dętego. Opolskie ekspres denty to są takie trzy główne segmenty. Zaczęliśmy od 2012 roku w formie dwóch tras, bo najpierw to były przez dwie edycje dwie trasy. Krótsze zdecydowanie. Dopiero od trzeciej edycji wydłużyliśmy troszeczkę ofertę. No i drodzy Państwo, przede wszystkim najważniejsza zasada. Z racji tego, że jestem zawodowym muzykiem, to jest zachowanie wielowiekowego dziedzictwa, wspólnego muzykowania, czy w ogóle orkiestr dętych, które działają nadal jeszcze na terenie i naszego Śląska Opolskiego, i w ogóle na Śląsku. One były bardzo popularne, wiązały się na początku z wojskowością, a potem jak rozpoczęła się era kolei żelaznej, no to w zasadzie każda większa stacja miała swoją własną orkiestrę. I tak jeszcze do lat 60., 70. czy nawet 80. poprzedniego wieku zostało. I tak więc orkiestry dęte przede wszystkim, no i w tym promocja młodych ludzi i ich talentów, bo drodzy Państwo, warto dodać, że większość tych osób to są amatorzy, ale naprawdę zdatni amatorzy w dobrym tego słowa znaczeniu. Drugi element to oczywiście promocja kolei żelaznej jako transportu szynowego, zbiorowego. Trzeci element to jest taki edukacyjny, ściśle powiązany z dwoma pierwszymi, czyli to jest tak, turystyka krajoznawcza, turystyka pociągiem kolejowa, czy w ogóle poznawanie ciekawych miejsc. No i od trzeciej edycji rozpoczęliśmy taką właśnie zasadę, że startujemy zawsze z Opola Głównego i jedziemy na terenie województwa opolskiego. Na początku jeździliśmy tylko i wyłącznie po trasach niezelektryfikowanych, no ale potem jeździliśmy już po wszystkich. Zjeździliśmy praktycznie wszystkie linie kolejowe na terenie województwa opolskiego, ale drodzy Państwo, też wyjechaliśmy poza jego granice, ponieważ byliśmy dwukrotnie na stacji Wrocław Główny. W tamtym roku pojechaliśmy po raz pierwszy do Gliwic. Jeszcze dwa lata wcześniej zahaczyliśmy o Lubliniec, jadąc do Kluczborka. Także ekspres zrobił już sporo kilometrów, jak podliczyłem, no to będzie prawie chyba 2000. Przez te wszystkie edycje mieliśmy niestety przerwę związaną z pandemią.
1: A w takim razie jak ta trasa będzie wyglądała w tym roku?
0: W tym roku kierujemy się na południe, będziemy gościć po raz drugi w Raciborzu. Startujemy 9 maja o godzinie 9.30 z Opolskiego Dworca. Pierwszy przystanek 20-minutowy mamy na stacji Kędzierzyn-Koźle, gdzie wystąpi Capsule Band, a potem w Raciborzu stały element zawsze koncert finałowy. Zaprezentujemy ponad półgodzinny repertuar i zagramy we wszystkie składy, które pojawią się na pokładzie ekspresu, czyli orkiestry Politechniki Opolskiej. Dodam, że orkiestra ta w tym roku ma 20-lecie działalności artystycznej. Orkiestra dęta Zespołu Szkół Elektrycznych będzie miała w tym roku 65 lat, no i święci. No i również Grudzicka Orkiestra Dęta w tamtym roku święciła 10-lecie. A dodam, że cała grupa koncertowa pod marką L12 Opole Polytechnic Band, która kursuje nie tylko na pokładzie Opolskiego Ekspresu Dętego, ale również na terenie województwa opolskiego w dwóch autorskich moich cyklach Muzyczne Impresje i z orkiestrą po zamkach i pałacach, będzie święciła 15-lecie swojej działalności. Także tak się cieszymy, że możemy jeździć i jednocześnie jubileuszowo grać.
1: Ale zakładam, że prowadzenie takiego koncertu w trasie trochę się jednak różni od klasycznego koncertu. Są jakieś szczególne wyzwania, które się z tym wiążą?
0: Oczywiście. To jest przede wszystkim koncert plenerowy. Nigdy nie wiemy, jaka będzie pogoda, jakie nas spotkają warunki. Oczywiście dobierając przystanki na danej trasie, kieruje się zasadą taką, czy one mają zadaszenie. No bo czasem tak się nam zdarzało, że przychodziła ulewa, a myśmy normalnie grali na przystanku czy w jakimś tam punkcie kolejowym wybranym według rozkładu i trzeba było to zrealizować.

0: prowadził. Generalnie nie koncertujemy podczas jazdy, aczkolwiek muzycy to niespokojne dusze, w związku z tym są improwizacje, jest integrowanie się z gośćmi Opolskiego Ekspresu Dętego, w związku z tym jest to taki zryw na zasadzie wielkiej improwizacji, albo też grania w małych grupkach. Koncerty plenerowe, no to przede wszystkim dla nas jest tak, zmienna akustyka, ale większość osób, które już ze mną występowały, do tego są przyzwyczajone. Szybkie rozkładanie się, szybkie składanie się, także to jest naprawdę, bym powiedział, swoisty trening wcześniej ze składaniem, rozkładaniem sprzętu, wyciąganiem go z pociągu. No i potem prezentacji. Takim, powiedzmy, czasem wyzwaniem jest wiatr boczny, który, powiem tak kuriozalnie, zabiera nam dźwięk. Ale jest dyrygent, są liderzy sekcji, więc nigdy nam się nie zdarzyło i oby nam się nie zdarzyło, że musimy utwór zastopować, bo coś się dzieje złe. Po prostu gramy. To jest granie plenerowe w zmiennych warunkach, do których trzeba się przyzwyczaić.
1: I jak reaguje publiczność zastana na stacjach?
0: Bardzo dobrze, bardzo pozytywnie. Mieliśmy w ramach poprzednich edycji kilka takich miejsc, gdzie naprawdę przychodziły tłumy. Jest duże zainteresowanie, nawet bardzo często osób, które przypadkowo znajdą się na peronie czy na stacji danej, na której występujemy, ono jest zawsze pozytywne, z uśmiechem na twarzy, co nas bardzo cieszy. Natomiast generalnie od wielu, wielu lat widzimy powrót tych samych gości, bym powiedział już w tym momencie, fanów Opolskiego Ekspresu Dętego, które bardzo często, jak mnie spotykają w trakcie roku gdzieś tam, czy w Opolu, czy w jakimś środku komunikacji, wielokrotnie się pytają, czy będzie ekspres kolejny, czy będzie w tym samym terminie, jak zdobyć bilety. Jest to bardzo miłe, pozytywne, motywuje tym bardziej do pracy, więc ten odzew jest.
1: Czyli są już tacy zagorzali fani, którzy czekają z wypiekami na twarzy na kolejną edycję?
0: Tak, zdarzyło mi się, że spotykam osoby, powiedzmy, które no, jakoś konotuję z twarzy. Ja nie jestem generalnie wzrokowcem, jestem słuchowcem. Jak później wymieniamy parę słów, jeśli jest na to czas, no to już sobie przypominam, a jest to taka osoba. Też mamy grupy osób, czy to są, powiedzmy, nawet osoby najbliższe dla muzyków, bo też takie jeżdżą, czyli znajomi królika przysłowiowo, ale są też zupełnie osoby obce, które spotykamy. Nieraz są osoby, które jadą po raz pierwszy, wymieniamy uwagi. Ja zawsze staram się też podsumowywać kolejną edycję, no bo, drodzy Państwo, ja się cały czas uczę. Nie tylko muzycznie, ale również pod względem organizacyjnym. Są czasem pewne sugestie, gdzie by można było pojechać, bierzemy to pod uwagę. No niestety wszystkich próśb nie da się spełnić, bo, drodzy Państwo, przepisy kolejowe, które są rygorystyczne, później długości peronów, które też nas obligują do długości składu albo do możliwości technicznych, no czy powiedzmy nawet czynność danej linii kolejowej. Ale staram się brać to pod uwagę. No i tak jak mówię, jest ten element edukacyjny. W tym roku warto dodać, że partnerem jest też magistrat raciborski, który przygotował szereg atrakcji, między innymi gry miejskie, będą przewodnicy, którzy będą oprowadzać w czasie wolnym po koncercie finałowym, bo będziemy prawie 3 godziny w Raciborzu. Będą to quizy, zabawy dla dzieci, więc tak myślę, że ktoś, kto chce zwiedzić i dowiedzieć się czegoś ciekawego, łącznie ze zwiedzaniem zabytkowego browaru w Raciborzu, będzie mógł to uczynić. Natomiast jeśli ktoś będzie chciał podróżować sam, no to po prostu obliguje go tylko godzina powrotu, jeśli chce z nami oczywiście wrócić i może zwiedzić miasto. No i teraz przechodzimy jeszcze do sprawy organizatorów. jest trójka organizatorów od samego początku, ta sama, czyli to Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Później mamy Poleregio, oddział Opolski z siedzibą Opolu i Politechnika Opolska, którą reprezentuję. Wspomniałem, partner w tym roku miasto Racibórz. No i cóż, robimy to już od wielu, wielu lat. Cieszę się, że się to udało, że możemy to robić i życzmy sobie, żebyśmy mogli to realizować jak najdłużej.
1: A jak wygląda repertuar i czy on się różni jakoś pomiędzy stacjami? Są tutaj jakieś modyfikacje?
0: W tym roku w Kędzierzynie Koźlu, ponieważ jest to postój tylko 20-minutowy, występuje na początku Kapsel Band. No i jak mnie panowie poinformowali i cały zespół, to jest wielka niespodzianka. Szanuję to, więc się nie dopytuję. Na pewno będzie to oczywiście muzyka rozrywkowa na trochę mniejszy skład. Natomiast mogę troszkę zdradzić i uchylić rąbka tajemnicy, jeśli chodzi o repertuar w Raciborzu. Tradycyjnie, jak zawsze mówię, polska i zagraniczna muzyka rozrywkowa, również albo i przede wszystkim muzyka filmowa, czy tematy, aranżacje muzyki filmowej. Między innymi na pewno będzie to Jak wytresować smoka, będą to ci Piraci z Karaibów, będzie to prawdopodobnie Top Gun, ale też wiele, wiele innych pozycji. No i drodzy Państwo, nie mogę zdradzić do końca. Ci, którzy pojadą z nami albo zapraszamy Raciborzan, będą mogli usłyszeć koncert właśnie złożony z takich utworów. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
1: A czy w czasie takiego koncertu jest jakaś przestrzeń na improwizację albo kontakt z publicznością?
0: Tak, i w tym roku będą to jeden lub dwa utwory, nie zdradzę jakie.
1: A są już jakieś plany na przyszłość, na dalszy rozwój Opolskiego Ekspresu Dentego?
0: Ja wychodzę z założenia takiego najprostszego, że najpierw musimy zrealizować obecną 14. edycję Opolskiego Ekspresu Dentego, a potem możemy myśleć o przyszłych. No i drodzy Państwo, warto też wspomnieć, że też będzie to związane, jaki będzie budżet na to przedsięwzięcie w przyszłym roku, no i jak będą realnie wyglądać ceny, bo na to się składa wiele elementów. Przejazd, czyli tak zwane torowe, później inne opłaty, oczywiście amortyzacja sprzętu. Także to wszystko trzeba będzie policzyć i zobaczyć, jakie będą możliwości, ale myślę, że może się uda. Do tej pory udawało się, zrealizowaliśmy 14 edycji, więc może i będzie 15. Ale na razie póki co zapraszamy 9 maja na 14.
2: Z Przemysławem Ślusarczykiem, dyrygentem i pomysłodawcą Opolskiego Ekspresu Dentego rozmawiał Ziemowit Słodkowski. Nasze radio podróżuje z tym muzycznym składem od lat, tak będzie i tym razem. Trzymamy też kciuki za kolejne edycje.
3: SK Opole News.
2: Dorota Sanie, resztki z obiadu czy zepsute jedzenie. Tym ludzie dokarmiają zwierzęta po polskich lasach. Leśnicy apelują, by tego nie robić, bo może to wywołać u nich choroby, ale też jest to niebezpieczne dla człowieka, podkreśla Jacek Boczar z Nadleśnictwa Opole.
3: SK Opole.
4: To trzeba zaznaczyć, że sami zwierzyny leśnej nie dokarmiamy, ponieważ tutaj możemy zrobić więcej szkody niż pożytku. Jeżeli chodzi o dokarmianie zwierzyny leśnej, to robimy to w skrajnie trudnych warunkach, kiedy zwierzyna ma problem z dostępem do pokarmu. I kto to robi? Robią to myśliwi i robią to leśnicy, ale ci leśnicy, którzy mają gdzieś żubry na swoim terenie i to głównie po to, żeby te zwierzęta zatrzymać przed ludźmi, przed wyjściem na pola. Natomiast taki przeciętny Nowak czy Kowalski do lasu nie może wynosić nic, żadnej karmy. Często to się niestety zdarza. No i to chociażby w Halloween. Niektórzy myślą, że te dynie będą w czymś pomocne. No niestety nie. Często komuś coś w domu zepsuje i ktoś to wyniesie. Często jakiemuś rolnikowi zepsuje się marchewka i z piwnicy czy z jakiegoś tam innego magazynu trafia to do lasu. No i wtedy robią się takie wielkie pryzmy, nie wiadomo czego i dla kogo. I teraz pytanie, jakie te gatunki w lesie mamy i jaką szkodę możemy zrobić wywożeniem w taki sposób niekontrolowane, nieuzgodnione takie karmy. No i pierwszym przykładem jest dzik. Dzik, który boryka się w ostatnich latach z taką chorobą, afrykańskim pomorem świń. I tutaj zalecenia są jedne, żeby nie kumulować, nie zbierać zwierzyny w jedno miejsce, więc jeżeli ktoś przywiezie tą karmę, bo myśliwi teraz tego nie robią, więc ktoś inny przywiezie tą karmę, żeby dokarmić dziki, które się zbierają w jednym miejscu, to jest taki punkt, w którym mogą zarażać się tym wirusem, który dla dzików jest śmiertelny, ale jest też poważnym takim zagrożeniem, tak, jeżeli chodzi o polskie rolnictwo, no bo jeżeli wirus dostałby się do hodowli świń, no to tutaj są straty liczone już naprawdę w grubych walutach. Znaczy, jeżeli chodzi o finanse, są to bardzo wysokie kwoty.
5: No właśnie, czyli tak naprawdę mówimy o tym, że jeżeli dokarmiamy zwierzę na własną rękę, no to tak naprawdę ryzykujemy życiem tego zwierzęcia. Mówiłeś o spleśniałym jedzeniu, o tym, ale czy jest coś, co możemy faktycznie przynosić, co nie zaszkodzi tej zwierzynie?
4: Generalnie nie zaszkodzi, jeżeli już rozpoczęliśmy i będziemy to robić na stałe i będziemy dawać jedzenie. Najczęściej to robimy w miastach, najczęściej to jest dla ptaków i o ile to robimy w karmikach, no to wtedy nam się chce jeszcze coś po prostu tam donosić. Natomiast jeżeli idziemy z jedzeniem do parku, no to idziemy wtedy, kiedy jest jeszcze fajna pogoda, kiedy jest piękna polska złota jesień, no to wtedy możemy, bo nam się chce. Natomiast wtedy, kiedy zwierzyna, ptaki, głównie ptaki w miastach potrzebują tej dodatkowej karmy, to wtedy, kiedy nam się już wychodzić nie chce, kiedy jest minus 20, kiedy pada, kiedy jest bardzo dużo śniegu, no i o tym wtedy zapominamy. Ta regularność jest właśnie najważniejsza i tak naprawdę klimat nam się w ostatnich latach ocieplił. Zdarzyło się, że były ostatnio duże mrozy, no i to był taki jedyny okres dla tej zwierzyny pokarm, by się przydał. Czy tej w lasach, czy tej w miastach. Najważniejsze jest to, żeby był dostęp do pitnej wody. Jest minus 20, ona wszędzie zamarza, no i to widzieliśmy nawet w taki sposób spektakularny, gdzie jeżeli woda wszędzie zamarzała, to nagle tam, gdzie nie zamarzała, pojawiały się różne gatunki, chociażby kormoranów w samym Opolu i w całych okolicach, więc to widać, jak tej wody ciekłej zwierzęta potrzebują. Te kormorany akurat mogły w tej wodzie łowić, no ale też inne ptaki potrzebują pić i tak samo w własnych ogródkach, na parapetach jesteśmy w stanie zrobić takie miejsce, żeby tą po prostu pitną, ciekłą wodę, żeby dostarczać. I teraz co dajemy? Dajemy ziarna, dajemy słoninkę, kulki tłuszczowe, no tutaj te kulki często są w takich siateczkach, to musimy pamiętać, żeby je zbierać, natomiast no jak najmniej soli, żeby tej soli nie było w tym pokarmie, to głównie przykładem tutaj jest chleb, który myślimy, że jest dobry, no on tam jakąś kwasicę wywołuje, jakiś efekt anielskiego skrzydła, chociaż tutaj badania naukowe jeszcze nie są takie, nie mamy badań naukowych, które mówią, że chleb powoduje to, że jest ten efekt anielskiego skrzydła. W przypadku dokarmienia zwierząt tak naprawdę robimy więcej szkody niż pożytku, ponieważ przyzwyczajamy te gatunki do obecności człowieka i koniec końców okazuje się, że więcej właśnie chorób, układu pokarmowego i więcej tej krzywdy wyrządzamy, że przyzwyczajamy zwierzęta do tego, że człowiek przynosi jedzenie.
5: No właśnie, no to w takim razie moje pytanie jest takie, no bo wspomniałeś też wcześniej przed naszą rozmową, że najlepiej właśnie jest zacząć dokarmić te zwierzęta o dziwo wiosną, a nie zimą.
4: I to jest taki game changer, o którym warto opowiedzieć, żeby zwierzyna miała co jeść w zimie, no musimy coś posadzić w naszym otoczeniu i tu jesteśmy w stanie zrobić bardzo dużo, ponieważ możemy sadzić nasze rodzime gatunki krzewów i drzew owocowych, no chociażby głogi, tarniny. Jest cała paleta tych gatunków, sadzonki są bardzo tanie. Jeżeli ktoś ma miejsce w ogródku, to nie musi być przecież cały ogródek w krzewach, ale kilkanaście krzewów no, już robi naprawdę bardzo dużo, jeżeli chodzi o zwiększenie bioróżnorodności tego miejsca. No bo to jest i schron, i taka stołówka, z której sobie ptaki chociażby mogą korzystać w okresie zimowym i nie przyzwyczajamy w ten sposób do obecności człowieka. Możemy spokojnie sobie pooglądać różne gatunki ptaków przylatujące w nasze okolice przez okno. Natomiast nie robimy tego błędu, że uczymy zwierzęta, że przylatują w dane miejsce, gdzie jest pokarm. I tutaj też bardzo ważne, jak już mamy karmik, no to pamiętajmy o tych prostych, zdrowych zasadach. A pierwszą jest to taka, żeby postawić go w takim miejscu, gdzie nie będą miały do niego dostępu koty. Więc o tym trzeba pamiętać. Trzeba pamiętać o wodzie, żeby była dostępna. No i sprzątaniu. Nie jest to tak, że sypiemy tylko, a nigdy nie sprzątamy, ponieważ w różne gatunki mają różne choroby, no i wtedy nasz karmik może stać się taką bardziej wylęgarnią i znowu byśmy zrobili więcej szkody niż pożytku.
5: No właśnie, nie o to chodzi, czyli tak jak dobrze rozumiem, najlepiej w ogóle nie dokarmiać. Jednak najlepiej po prostu zwierzynę, bo możemy jej zaszkodzić. No i też przede wszystkim, czy zdarzało się w Opolu, że właśnie ktoś tak nagminnie dokarmiał zwierzę, że te zwierzę zaczęło wychodzić faktycznie z lasu i jakieś stado zaczęło się pojawiać w obrębach miasta właśnie poza lasem?
4: To jest klasyk chyba ogólnoświatowy. Wychodzimy i przyzwyczajamy zwierzynę do tego, że za płotem od domów leżą jakieś resztki z obiadu, no bo one znikają. Fajnie, przyjdzie dzik, przyjdzie sarna, coś innego. Natomiast no tutaj w przypadku dzika to jest wiadomo ASF, ale też to, że przyzwyczajamy dzikie zwierzęta do obecności człowieka i później jesteśmy zaskoczeni, że chodzą blisko dróg, że są wypadki komunikacyjne, że jakieś dziki chociażby na osiedlach przyzwyczają się do obecności człowieka. Widziałem filmik, na którym dzik był nauczony, że z reklamówki z danej sieci supermarketu, to był kolor żółty, wtedy wyciągane jest jedzenie. I widział tą reklamówkę i zaatakował panią, rozerwał reklamówkę i faktycznie tam były jakieś ziemniaczki, jakieś warzywa w tym worku. No, na całe szczęście tamtej kobiecie się nic nie stało, ale to pokazuje to, jak zwierzyna potrafi się przyzwyczaić, nie bać się człowieka, no a tutaj nawet jeszcze zabrać zakupy. Natomiast dzikie zwierzęta są niebezpieczne. Trzeba zawsze o tym pamiętać, ale one są niebezpieczne wtedy, kiedy będą siebie bronić, będą bronić swoich młodych. No i chociażby przykład saren, które przyzwyczajamy, dokarmiamy, a później chociażby potrafi taka sarna utknąć w płocie, a akcje ratunkowe, no to już do takich akcji ratunkowych potrzebujemy specjalnych służb, bo sami nie jesteśmy tego w stanie zrobić.
5: Na początku wspomniałeś o tym, że często natrafiacie właśnie na to, że chociażby ktoś wyrzuci jakieś zgniłe jedzenie, spleśniałe, bądź po prostu wyrzuci jakieś resztki z obiadu, albo coś wyrzuci do lasu, bo nie chce, no nie wyrzuci do bio, tylko stwierdzi, że a dokarmię zwierzynę, tylko robi to źle. Jak często właśnie trafiacie na to, na takie właśnie nieprawidłowe dokarmianie? Czy złapaliście kogoś już za rękę i powiedzieliście, ej, tak się nie robi?
4: Złapaliśmy nieraz za rękę, to były upomnienia, zazwyczaj to był jakiś lekki wstyd ze strony tamtych osób, natomiast teraz, kiedy jeszcze mamy stabilną populację wilka na Opolszczyźnie, no to wyrzucanie takich resztek, a potem dziwienie się, że nawet i wilk się pojawi za naszym płotem, no bo jak jest sarenka, to jeszcze nie ma tego przerażenia, natomiast dzik już troszeczkę się zwiększa, a jak zobaczymy wilka, to nagle jest zdziwienie. I w ten sposób też przyzwyczajamy do zapachu człowieka, bo na tym jedzeniu był zapach człowieka i ta dzika zwierzyna przyzwyczaja się, że zapach człowieka to nie jest nic złego, a to jest najgorsze, co może być i dla nich, i dla nas, więc tutaj trzeba uważać. Różne rzeczy są wywożone do lasu. Często przypominamy o tym jako lasy państwowe, że las to nie jest biokompostownik, bo to nawet w okresach, kiedy jest okres koszenia, przycinania różnych roślin w ogródkach, to takie rzeczy trafiają do lasu. Są osoby, które mieszkają pod tym lasem i na gminie noszą. Zdarzali się też restauratorzy, którzy myśleli, że zrobią dobrze, bo wywiozą coś ze swojej restauracji, jakieś resztki właśnie do lasu. Walczymy, upominamy. Nie jest to jakiś wielki problem, natomiast on istnieje cały czas i to pokazuje tą niewiedzę wśród społeczeństwa. No, myślę, że z tą wiedzą i tak jest trudno, ponieważ no, tyle już człowiek namieszał w środowisku przyrodniczym, no, że trzeba jednak do tego odpowiednich działań. Jeżeli chodzi o utrzymanie zwierzyny w lesie, od tego są myśliwi, są też leśnicy, którzy wykładają chociażby drzewa zgryzowe, bo w tym okresie, kiedy nie ma pokarmu w lesie, wystarczy ściąć drzewa i je tam zostawić, a już nocą pojawiają się jelenie i korzystają z tej takiej najdelikatniejszej kory, z górnych gałęzi, ona jest bardzo smaczna i też w ten sposób ograniczamy szkody w uprawach leśnych. Mamy zabezpieczony las, ale jeszcze zostają pola. I tak samo na polach, żeby tej zwierzyny było mniej, no to musimy ją w jakiś sposób zatrzymać w lesie. Natomiast gdybyśmy dokarmiali, nawet wśród takich łagodnych zim, no to te najsłabsze osobniki też by przeżyły i powodowałoby to, żebyśmy mieli więcej dzików, jeleni na polach, a to już rolnikom by się nie podobało, więc dokarmianie jest w obecnym klimacie zupełnie niepotrzebne. Jeżeli przyjdą zimy z bardzo wysoką, z bardzo dużą ilością śniegu, z bardzo wysokimi mrozami, wtedy doraźnie można działać, ale też jeszcze działać w tych miejscach, gdzie są gatunki, które są rzadkie, takie jak chociażby żubry, które też lepiej zatrzymać w środku lasu, niż żeby takim dużym stadem wyszły na pola, bo wtedy rolnicy no też niestety nie są zadowoleni. Pięknie to wygląda na zdjęciach, natomiast te straty w uprawach rolnych są bardzo duże.
5: Czy zdarzyło się w takim razie, jak wcześniej wspomnieliśmy o wilku, że wilk faktycznie w Opolu podszedł pod czyjś dom, poczuł czymś, że faktycznie tam może dostać jedzenie i że ktoś zgłosił wam, że koło jego domu kręci się wilk?
4: Wilkiem zupełnie nie ma co straszyć, natomiast musimy się nauczyć żyć z szarym zapłotem. I to jest pierwsza zasada, nie wyrzucamy resztek z naszych domów, resztek jedzenia za płot, no bo możemy po prostu go przyzwyczaić do zapachu człowieka, więc tego robić nie możemy. Natomiast nie ma co wilkiem straszyć. Pamiętajmy o tym, że jest to wilk szary, nazwa gatunkowa tak mówi, czyli ani czarny, ani biały. Dziki, duży drapieżnik, który będzie, jeżeli będzie miał okazję, no to skorzysta z zwierząt hodowlanych. No i głównie tutaj muszą się rolnicy, hodowcy martwić, dobrze zabezpieczać swoje zwierzęta. On jest jedynym tutaj, to jest jedyny problem, który na polszczyźnie jest, powstaje, więc trzeba sobie znowu nauczyć się żyć z szarym zapłotem i rolnicy też to muszą zrobić, czyli zabezpieczać swoje stada. Kiedyś to były psy pasterskie, teraz mamy łatwy dostęp do fajnych ogrodzeń, do pastuchów, no ale jednak jest to coś, z czym będziemy się mierzyć, ale to nie tylko wilki, to także i bobry, które żyją w naszym otoczeniu. Wszystko jest dobrze, kiedy jest ich kilka, natomiast kiedy populacja się rozrasta, no dochodzi do takich sytuacji, że odpowiednie służby muszą działać, no ale tutaj i samorządy, i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, i Lasy Państwowe, i też Polski Związek Łowiecki, no jest, czuwa, no i jeżeli są jakieś problemy, no to wtedy trzeba działać.
5: Jeżeli chodzi o dokarmienie zwierzyny, to czy właśnie zauważyliście, że przez to faktycznie jakieś zwierzęta w lesie umarły przez to?
4: Jeżeli chodzi o dokarmianie, to myślę, że najbardziej takim szkodliwym, obrazowym czymś, z czego obecnie społeczeństwo się nabija, jest może nie prosto z polskich lasów, ale z takim, jeżeli chodzi o świat, to jest taka nakrętka, która jest przykręcona do butelki. Często są śmieszne filmiki, które pokazują, że jest nakrętka, dzięki temu uratowałem klimat i dlatego jest tak chłodno. Natomiast nakrętki były najczęściej zjadanymi plastikowymi elementami przez ptaki, były podawane młodym pisklętom, ponieważ ptaki nie rozpoznawały, że to jest plastik, myślały, że to są jakieś po prostu gatunki owadów. Śmiejemy się, a to jest takie bardzo proste rozwiązanie, które działa. To pokazuje też, że różne gatunki potrafią w różny sposób wykorzystać te elementy, które zostają w przyrodzie, ale to raczej głównie śmieci, które chociażby jeleń byk, który założył jeszcze jak nie miał poroża, założył sobie na głowę oponę, nie był później w stanie ściągnąć, ponieważ już mu to poroże urosło. To w miastach ptaki, które jakieś elementy plastikowe mają, robimy bardzo dużo tutaj krzywdy. No musimy myśleć, ale ta nasza wiedza też jest jeszcze mała. Jeszcze troszeczkę musimy pobadać, jeszcze musimy poczekać na różne badania naukowe, no bo chociażby kwestia dokarmiania chlebem kwasica, anielskie skrzydło, ale jeszcze takich badań, jeżeli chodzi o to anielskie skrzydło, dostępnych nie mamy. No wszystko przed nami, nie psujmy, tak jak do tej pory człowiek już namieszał tyle w środowisku, to postarajmy się jeszcze do tego nie dokładać, czyli nie musimy karmić gatunków różnych w lesie. Jeżeli chodzi o miasta, to zastanówmy się, jeżeli już to zaczęliśmy robić, to kontynuujmy to i to w tych najtrudniejszych, najzimniejszych okresach zimy.
2: Naszym gościem był Jacek Boczar z Nadleśnictwa Opole. Do lasu, mimo dużego zagrożenia pożarowego, możecie wejść.

0: SK Opole.
1: SK Opole.
2: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
0: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: Już po majówce, ale cały czas pełni energii. Wierzę w to na pewno. Rap 20 zaczyna się właśnie teraz. Ja to Matif uczyło, a to już 290. notowanie Rap 20 w historii. Zaczynamy odliczanie 20 najlepszych rapowych numerów w Polsce. To wy je wybieracie, jak zresztą zawsze zakładam, patrząc na to, jak ciepło było dziś, jak ciepło było w trakcie majówki, że wybraliście same letniaki. Ale czy tak będzie, tego dowiemy się za chwilę. Startujemy w każdym razie już teraz. Matif uczyło, to ja, a miejsce 20 to Mata i Polozi i Pangea.
0: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl
2: 20.
4: That might be toxic, don't touch it.

0: troskę za nic.
1: Każdy pyta się, Michał, dokąd tak pędzisz? Będzie co będzie, mała, nie będę lepszy dla nich.
2: Rap 20 w Radiu SK 19.

0: i Kukon, ich nowość pod tytułem Ty masz, to tym razem miejsce 18 rap 20 i to pierwsza nowość w tym tygodniu. Wcześniej też Quebona Fide, Zalia i Faust, Nie ucieknę, to było miejsce 19 i spadek z 16. Zanim przejdziemy do miejsca 17, to powiem wam jeszcze o dwóch kawałkach, które tym razem nie znajdą się w notowaniu, a tydzień temu jeszcze tutaj były. Kazar i Kronkel Dom, ich kawałek Kierunek Paryż w zeszłym tygodniu był na 9, tym razem nie ma go w ogóle. Za to inny kawałek od Gipsa, Podaj mi dłoń, tydzień temu był na miejscu 20, tym razem nie znalazł się w notowaniu. SK.pl, tam możecie głosować i tam możecie przywrócić ten numer do głosowania i do grania.
1: Rap, rap, rap, 20. Głosuj na SK.pl.

0: dla mnie świat był zawsze ciemny, czarny.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl
2: 16.
0: Najpierw jeden shot, potem daj to jeszcze raz. Chcę tańczyć całą noc, jakby miał się kończyć świat. Spędziłem cały sos na dobrze stracony czas. Nie martw się, że zgubisz krok, tylko ruszaj się jak ja.

0: wszystko poza tobą jest nieistotne.
1: Pytała się o ten w hotelu, dzisiaj przy tobie nie zasnę w hotelu. Modelka w pokoju, mam butelkę alkoholu i kamagry w portfelu.
0: Wydać ci będę na zawsze, a zabraknie tlenu. Chyba przesadziłem z winem, więc jedynie mogę ci przyznać, że będę dziś najwyżej w pomieszczeniu. Najpierw jeden shot, potem daj to jeszcze raz. Chcę tańczyć całą noc, jakby miał się kończyć świat.

0: bounce.
1: Wajcior 2115, Palar i ich Bounce. To tym razem miejsce 16, rap 20 i spadek z 11. Co ciekawe, do tej pory nie słyszeliśmy jeszcze żadnego kawałka, który zanotował skok. Mogę wam już teraz powiedzieć, że kolejne trzy są właśnie takimi, które urosły, jeżeli chodzi o ich miejsca. A więc zacznijmy. Miejsce 15 to Żabson i Wiz Khalifa i ich klasyk.
2: Rap 20. Głosuj na sk.pl 15.

0: Nobody Loves You, ale wszyscy kochają ten kawałek. Oki, miejsce 13 i właśnie numer, którego tytuł wymieniłem przed chwilą, to miejsce 13 i skok z 15. Zaraz kolejna nowość, ale zanim zapowiem, co tym razem tą nowością jest, to już teraz mogę wam powiedzieć, że jest inny kawałek, na który można głosować, a są nawet trzy nowości, które pojawiły się na sk.pl. To m.in. Echo, a więc nowość od Maty. Maty, który już bardzo niedługo zagra swoje dwa koncerty na Stadionie Narodowym. My rozdajemy w Radiu SK bilety właśnie na koncert 15 maja, a więc The Best of Mata. Kawałek Echo już czeka do głosowania. Ciekawe, czy zagra go na Stadionie Narodowym, choć zakładam, że może być różnie, szczególnie biorąc pod uwagę, że 15 maja zagra on największe swoje hity. Jeżeli chcecie zgarnąć bilety, to słuchajcie Eski koniecznie, bo codziennie będzie na to okazja. Chivas to nieodpowiedzialne, to też nowa propozycja do Rap 20, a kolejna to wszystko od Dziarmy. Dziarmy, która ogłosiła ostatnio, że jest w ciąży. Wielkie gratulacje i trzymamy kciuki za piękny rozwój całej tej pięknej historii. A my tymczasem grajmy. Miejsce 12 to nowość Whitechor 2115, Kizo i Palar Rio na żywo. Na ten kawałek trzeba było czekać kilka lat, a kiedy już się pojawił, to przy okazji wspiera fundację Cancer Fighters, więc to piękna historia. Gramy!
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 12.

0: Agnieszka Opole.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Rap 20. Odliczamy

tłumy ludzi wciąż pod spatich. Nie mam siły na nich dzisiaj. Chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze. Przecież on jest adresatem.

rudą. Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły.

0: błagał ratunek.
1: Jak miło, że po premierze ten kawałek cały czas leci w górę. Frascati, Taco Hemingway, Liwka i Zepi Zep to miejsce ósme rap 20. Wcześniej z kolei Dziewczyny, Jangle Osia i Zuziula i ich kawałek Chcę Tak, to spory spadek z 4 na 9. Teraz jednak przechodzimy do rapera, który nie za wiele mówi o sobie, jeżeli chodzi o wywiady i tak dalej. Bardzo chętnie bym go tutaj zaprosił, swoją drogą, jeżeli to słyszysz, to zapraszam. Samir, Nie Mogę Spać, to tym razem miejsce 7.

seksualny, mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualny, mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście.

seksualny, mam fantasy around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualny, mam fantasy around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz

I nic się nie zmienia, cały czas odliczamy 20 najlepszych rapowych numerów. To jest Rap 20. Wybieracie je wy, sk.pl, tam głosujecie za nami Miu, PZ i BDOS 2115. Fantazje, to spadek z trzeciego na szóste miejsce. Pamiętajcie, że możecie sprawić, aby ten numer jeszcze wylądował na pierwszym, drugim czy trzecim, na którym tylko chcecie. Przechodzimy dalej. 2115 już przed chwilą padło, ale musi paść jeszcze raz, bo Wajcior 2115 i jego California Love to bez zmian miejsce piąte.

0: Samson i jego znana to kawałek, który tym razem wylądował na czwartym miejscu Rap 20, a przed tygodniem był w niej na miejscu 10. Przypomnę szybko, że cały czas czekają na Was nowe propozycje na SK.pl. To m.in. Echo od Maty, jest też to Nieodpowiedzialne od Chivasa i Wszystko od Dziarmy. Głosujcie, jeżeli chcecie, aby te nowości za tydzień się tutaj pojawiły, a my przechodzimy do najwyższych miejsc, do podium. Tego pana już dziś słyszeliśmy, wspominałem też o nim w kontekście numerów, które wypadły z notowania. Ale ten numer ma się bardzo dobrze. Bin i Lips to trójka.
1: Rap 20 w Radiu SK. 3.

Numer VIN zazwyczaj jest dość długi i wieloznakowy, a tutaj wystarczy jedna cyfra, trójka, bo Gibbs i jego VIN to właśnie miejsce trzecie w Rap 20 i spadek z miejsca drugiego, ale cały czas bardzo wysoko, cały czas podium. A na drugim tym razem zastąpili go Jonathan, Białas, Solar i Nikos. Ich kawałek Nie da się zasnąć to tym razem dwójka i spadek z siódmego.

Jasny pokój w nowym domu, pies gdzieś w ogrodzie śpi. Ale i tak mnie nie ma w nim, jestem na mieście, robię deal. Głowa wolna od używek, to sport jest dla mnie lekiem. Jeśli mam usypać krechę, to na niebie private jetem. Dla mnie życie

0: I niech mi ktoś powie, że polski rap nie jest ekscytujący. Ja jestem mega podekscytowany za każdym razem, kiedy opowiadam o najważniejszych miejscach, najważniejszych kawałkach polskiego rapu, a właśnie takie tutaj grane SKPL. Przypominam, że to wy układacie nam playlistę i to razem z wami ja dowiaduję się, który kawałek jest na którym miejscu. Za nami Nie da się zasnąć, Jonathan Białas, Solar i Nikoś, a więc duża ekipa związana z SBM Label, choć nie tylko. A teraz przechodzimy do miejsca pierwszego i myślę, że część z was wcale nie będzie zaskoczona, bo to BDOS 2115 i Maja Mecan. Ciągle tutaj jestem, Dis na Raka. Tydzień po tygodniu to cały czas pierwsze miejsce. Rap 20. Dzięki za dziś, gratulacje i do usłyszenia następnym razem.
1: Rap 20. Głosuj na SKPL numer 1.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No co, Majo, jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

0: Polska Opole.
1: Gratowa. Laureat Grammy. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
2: Hi, this is Harry Styles.
1: Harry Styles powrócił.
0: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
1: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy.
0: Przekonaj nas na SK.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego.
1: Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie.

0: Radio SK.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: ESK Opole.
1: Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J.

To jest Radio SK.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.